ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy, i Twemu Ojcu z Duchem dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski, zapraszam. Kapelani spełniali ważną rolę podczas powstania warszawskiego, przypomina Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Obchodom 82. rocznicy zrywu towarzyszyć będzie projekt Będziesz Miłował. Przybliżona zostanie historia kapelanów, również tych mniej znanych, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Ewa Celińska-Pyśk z muzeum.
2: Chcemy przypomnieć o tym, że byli też anonimowi bohaterowie, którzy właśnie pomagali w szpitalach połolowych, którzy też oprócz tej posługi takiej duszpasterskiej byli na co dzień, nie tylko z żołnierzami, ale byli też na co dzień z cywilami w tych miejscach, które były po prostu najbardziej niebezpieczne. Byli kapelani, którzy przeszli cały szlak bojowy ze swoimi oddziałami, ale byli również tacy, no to są oczywiście wyjątki, którzy walczyli z bronią w ręku.
1: 1 sierpnia w południe przed pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, kapelana szpitala powstańczego w Laskach, przed kościołem Wizytek na krakowskim przedmieściu zaplanowano modlitwę i złożenie kwiatów. W sobotę natomiast przewodnicy poprowadzą spacer szlakiem duchownych w Powstaniu Warszawskim.
2: Spacer właśnie powstańczy po Starym Mieście, na którym toczyły się dramatyczne walki i na którym posługiwało wielu kapelanów Powstania Warszawskiego. I też przez pryzmat właśnie posługi kapłańskiej będziemy trochę opowiadać o powstaniu. Właśnie w myśl tego naszego projektu, ale również hasła głównego projektu Będziesz Miłował.
1: W niedzielę 9 sierpnia w Muzeum przy Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się natomiast wykład na temat działalności ojca Józefa Warszawskiego. Jezuity. Parafie obu stołecznych diecezji dołączą do obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Biskupi proszą o uruchomienie dzwonów w godzinę W w każdym w kościele. Wojciech Dudkowski.
3: Punktualnie o 17 w godzinie W dzwony zabrzmią we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej oraz diecezji warszawsko-praskiej. Apelują o to arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski oraz ordynariusz warszawsko-praski biskup Romuald Kamiński. Włączmy się w ten sposób w hołd oddawany poległym powstańcom, żołnierzom i mieszkańcom miasta nieujarzmionego, czytamy w komunikacie diecezji warszawsko-praskiej. W akcję włączania dzwonów w godzinę W włącza się wiele kościołów w całej Polsce.
1: Kościół wspomina dziś świętego Szarbela Makhulfa, mnicha kościoła maronickiego i pustelnika z Libanu. Do klasztoru wstąpił w wieku 23 lat, prowadził bogate, indywidualne życie duchowe, mówił w poranku z Radiem Warszawa dyrektor sekcji polskiej pomocy kościołowi w potrzebie, ksiądz Jan Żelazny.
4: Jest przedstawicielem pewnej tradycji, tradycji syryjskiej, orientalnej, aramejskiej. Tradycji, w której bardzo duży nacisk jest położony właśnie na tym bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. To jest pokazana ta indywidualna droga. Klasztor w tamtych krajach trochę się różni od klasztorów naszych. My jesteśmy bardziej zorganizowani. My mamy wszędzie przygotowaną dokładnie regułę. Tutaj reguła jest bardziej zasadami i kierunkami.
1: Co więcej, świętego Szarbela kultem otaczają nie tylko katolicy, dodał gość poranka.
4: Ktoś był w Annaja, czy był też w miejscowości, w której on się sam narodził, Big Kafra, to zobaczył, że bardzo wiele odwiedzających osób to muzułmanki, kobiety, które noszą na sobie zasłonę. To nie jest miejsce, które odwiedzają tylko wyznawcy Jezusa Chrystusa. A jeśli chodzi o wyznawców Chrystusa, wystarczy popatrzeć się na włożone obrazki. To są zarówno prawo sławne, jak i nasze łacińskie.
1: Wspólnota tego świętego funkcjonuje przy świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
0: Piętnaście stopni o poranku teraz w Warszawie. Na pozostałym obszarze z reguły jest to 12 stopni, pół Tusk najchłodniejszy, 11 stopni w tym momencie, ale będzie to słoneczny dzień. Dzień, kiedy temperatura maksymalna wzrośnie do 26 stopni. I to jest już taki etap przejściowy między chłodem wczoraj, a upałem jutro.
5: Ogłoszenie nadawcy. Jarek, w piątek zabieram flaminga.
0: Nie.
5: Nie możesz ciągle być na nie.
0: Nie.
5: Daj mu popływać po zalewie Zegrzyńskim.
0: Nie.
5: No Jarek, naprawdę nie możesz raz jeden być na tak?
0: Jestem na tak.
5: A.
0: Nie Poręt to idealne miejsce na upalny letni poranek z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, to chciałem powiedzieć.
5: Czyli mogę zabrać flaminga?
0: Jeśli wstanie na 7 rano i poprowadzi z nami program do 10, to bierz.
5: W Nieporęcie 31 lipca będzie pięknie, słonecznie
0: i różowo.
5: Jarek Wydra,
0: Weronika Ostrowska.
5: Do usłyszenia.
6: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym Sieci, tylko u nas, wstrząsające kulisy zbrodni na Polakach. Ekshumacje potwierdzają najstraszniejsze relacje świadków ludobójstwa na Wołyniu, a także rzecznik bezprawia Sylwia Gregorczyk-Abram ma pomóc Donaldowi Tuskowi w domykaniu systemu. Polecam Sieci, Marek Pyza.
9: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
10: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
7: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6. Jarek Wydra, dzień dobry. Dziś środa, 29 dzień lipca. Zapraszam, rozpoczynamy nasze spotkanie.

0: Słowo na wieki, słowo na dziś. To audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego i właśnie się rozpoczyna w Radiu Warszawa. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował Aleksander Amordel, a przeczyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowanie, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu w nas jest doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim.
2: Święty Jan wielokrotnie używa słów umiłowani, miłość, miłować. Dziś chce nam wskazać, jakie jest źródło prawdziwej miłości, czym się ona przejawia i z czego mamy ją czerpać. Pierwszym wyznacznikiem miłości jest poznanie Boga i narodzenie się na nowo w Nim. Kto miłuje Boga, będzie potrafił kochać bliźniego. Kto kocha bliźniego, ten pokazuje, że ma relację z Bogiem opartą na bliskości, zaufaniu i oddaniu. Cokolwiek czynisz dla bliźniego, czynisz to dla Boga. Wypływa to z przekonania, że jesteś miłowany przez Boga Ojca. Drugim wyznacznikiem miłości jest uwierzenie Bogu. To oznacza przyjęcie tego, że Bóg ma przeogromną miłość do Ciebie. Odda to, co miał najcenniejszego, swojego Syna, abyś Ty mógł żyć. Jeśli masz odwagę mówić, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg prawdziwie w Tobie jest. Kolejnym wyznacznikiem miłości jest dawanie Boga innym. Jeśli poznasz, jak bardzo zostałeś umiłowany, jak bardzo jesteś obdarowany, to będziesz chciał się tym podzielić, opowiedzieć o tym. Jak sprawdzić, czy we mnie mieszka Bóg? Trzeba przyjrzeć się osobistej relacji do drugiego człowieka, do tego, który jest obok mnie, żony, sąsiada, kolegi z pracy, pracodawcy, rodzica, dziecka. Czytamy bowiem w liście świętego Jana: kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.

0: 23 minuty po godzinie 6, teraz dzisiejsza Ewangelia, którą skomentuje ksiądz Wojciech Wielądek.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
2: W jednym z zaproponowanych na przypadające dziś liturgiczne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza już pod sam koniec znajduje się piękne wyznanie. Jest tłumaczone na różny sposób. Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, ale można się także spotkać z innym. Panie, ja wciąż wierzę. Ile w naszym życiu jest takich sytuacji, doświadczeń i bóli, wobec których pytamy, dlaczego to musiało się stać? Nierzadko te pytania popychają człowieka w stronę zwątpienia. Wszak prawdą jest, że Pan Bóg nie cieszy się z ludzkiego cierpienia, a jednak wciąż nie jest ono od nas odsuwane. Te nasze pytania Bóg zawsze przyjmuje, nie odsuwa się od nas, gdy je zadajemy. Ale też czeka, aż zdobędziemy się na takie zaufanie, jakie mu okazała Marta. Panie, to doświadczenie mnie przekracza, odbiera mi siły, ale ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz. Ja wciąż chcę iść za Tobą i słuchać Ciebie. Powodów, by nie wierzyć, świat stara się dostarczać nam mnóstwo, niemal na każdym kroku. Ale nawet jeśli w tym naszym wołaniu, żaleniu się do Boga, cierpienie nie znika, to On wciąż pozostaje naszym przyjacielem. Tak jak wciąż traktowała Go Marta i Maria, a także sam Łazarz.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W łączności ze wszystkimi, którzy słuchają nas przez Radio Warszawa, przystępujemy do naszej modlitwy mszy świętej porannej w liturgiczne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza. To dzisiejsze wspomnienie rodzeństwa, które przyjęło do swojego domu w Betanii Pana Jezusa, przypomina nam o miłości, o wierze, o gościnności. W Eucharystii prośmy Pana Jezusa, abyśmy potrafili łączyć akty miłości bliźniego z naszą wiarą, z tym pełnym otwarciem na Słowo Boże i obecność Boga w naszym życiu. Modlimy się wraz z księdzem Markiem w następujących intencjach. On sprawuje o Boże błogosławieństwo dla Mateusza i Martyny. Ja natomiast ofiaruję mszę świętą za Mariannę Szewczyk. Kolejna msza święta gregoriańska. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Twój Syn przywołał Łazarza z grobu do życia i zechciał przyjąć gościnę w domu Marty. Prosimy Cię, spraw, abyśmy służąc Mu wiernie w naszych braciach, mogli wraz z Martą

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Oto słowo Pańskie.
1: W naturalny sposób nasze spojrzenie dzisiaj w to liturgiczne wspomnienie Marty, Marii, Łazarza biegnie do tych przyjaciół Jezusa, rodziny, która, w której była miłość. Stąd wspomnienie rodzeństwa prowadzi nas do miłości. Tej miłości, która, żeby była wzajemnością, albo inaczej, żeby była zdrowa i trwała, potrzebuje wzajemności. Miłość domaga się w naszych rodzinach wzajemności. Wtedy staje się pomocą wzajemną, wrażliwością, czujnością, wychodzeniem naprzeciw, otwartością. Taka miłość ma swoje źródło w Panu Bogu, bo miłość pochodzi od Pana Boga. I o tym mówi święty Jan dzisiaj, że miłość jest darem Pana Boga. I tym największym darem, jaki otrzymaliśmy, jest przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Bóg tak nas umiłował, że posłał swojego Syna, aby nas zbawił. Dlatego chcemy dzisiaj zobaczyć tę miłość przede wszystkim, która jest bezwarunkowa. Pan Bóg kocha człowieka, nie patrząc na jego odpowiedź, ale zaprasza do takiej miłości. W naturalny sposób też przenika się miłość do Boga, miłość do człowieka z wiarą, którą objawia nam Marta dzisiaj po śmierci swojego brata, w spotkaniu ze Słowem Jezusa, w spotkaniu z Jezusem, który deklaruje: jestem zmartwychwstanie i życie. Marta wierzy w Jezusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego, jako Zbawiciela. Wierzy słowom Jezusa, który mówi, że każdy, kto żyje i wierzy we mnie, ma życie wieczne. I Marta tę wiarę potwierdza. Potwierdza wiarę w życie wieczne. W Marcie i Marii jakoś pięknie splatają się te dwie rzeczywistości. Miłość do Pana Boga, zasłuchanie w Jego Słowo i wiara. Wpatrując się w ich przykład, z sercem

pełnym ufności przedstawmy Bogu nasze prośby za Kościół Święty, aby na wzór świętej Marty nieustannie służył Bogu i bliźnim, wypełniając swoje powołanie z miłością i oddaniem. Ciebie prosimy. Za rządzących naszą ojczyzną, aby nie zatracili chrześcijańskich wartości, którymi żyje nasz naród. Ciebie prosimy. Za wszystkie chrześcijańskie rodziny, aby realizowały swoje powołanie, umacniając się w miłości, wzajemnym szacunku, otwierając się na potrzeby innych ludzi. Ciebie prosimy. Wszystkich chorych polećmy i ludzi w podeszłym wieku, aby odnajdowali radość w tym codziennym trudzie, ale także czuli wsparcie i pomoc najbliższych. Ciebie prosimy. O Boże, błogosławieństwo dla Mateusza i Martyny. Niech Bóg będzie obecny w ich życiu, będzie źródłem ich miłości i wiary. Ciebie prosimy. I za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za Mariannę Szewczyk, aby zostali obdarzeni łaską życia wiecznego w pełnej radości w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, jak również wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy zawsze mieli serca rozmodlone i otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas swoją łaską, abyśmy żyli w pełnej miłości, wierze i nadziei przez Chrystusa, Pana naszego.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wysławiamy Cię, Panie, za cuda ukazane w Twoich świętych i pokornie błagamy, abyś przyjął naszą służbę, tak jak z upodobaniem przyjąłeś ich dar miłości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebios Wszechmogący i Miłosierny Boże. W zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania. Przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiędnący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami i archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z patronami dnia dzisiejszego, świętym Łazarzem, Martą i Marią, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
0: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: módlmy się. Panie, prosimy, niech pobożne przyjęcie ciała i krwi Twojego jednorodzonego Syna uwolni nas od rzeczy przemijających, abyśmy za przykładem świętych Marty, Marii i Łazarza mogli na ziemi wzrastać w szczerej miłości ku Tobie, a w niebie radować się oglądaniem Ciebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Zawierzając Matce Bożej wszystkie rodziny, rodzeństwo, polećmy się w modlitwie. Matko Słowa Wcielonego, Pani łaskawa, miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą naszą Ojczyznę. Strzeż obecności Twojego Syna w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali zawsze o swej godności, ludzi odkupionych krwią Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi. Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę Ojca Niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale się rozwija, ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Minuta po siódmej to czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Zaskakująca decyzja Komitetu Politycznego PiS-u w sprawie grupy Morawieckiego. Wołodymyr Zełenski godzinę rozmawiał z Donaldem Trumpem. Będzie próba odwołania prezydenta Warszawy. Jutro rusza zbiórka podpisów. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, dzień dobry Państwu. Politycy zaangażowani w Stowarzyszenie Rozwój Plus wciąż są w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny zatwierdził listę osób, które nie złożyły deklaracji o przynależności do PiS-u oraz skierował ich sprawę do Rzecznika Dyscypliny Partyjnej.
2: Decyzja komitetu jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. W piątek prezes PiS tłumaczył, że brak złożenia deklaracji jest de facto rezygnacją z członkostwa w partii. Jarosław Kaczyński mówił, że komitet zbierze się, aby to potwierdzić.
3: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
2: Tym skutkiem miało być wykluczenie. Po posiedzeniu komitetu okazało się, że nie nastąpi to jednak szybko. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówi, że sprawa trafi do rzecznika dyscypliny. Ten indywidualnie podejdzie do sprawy każdego z 44 polityków, którzy nie wypełnili deklaracji.
4: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mateusz Morawiecki stwierdził, że decyzja komitetu to przeciąganie kiepskiego serialu.
1: Informował Michał Fabisiak.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem. Obie strony deklarują, że są zadowolone ze spotkania, które trwało ponad godzinę i nazywają je konstruktywnym. Wiemy też, że rozmowa dotyczyła wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakiet Patriot, które są niezbędne do utrzymania parasola ochronnego nad ukraińskimi miastami. W opinii komentatorów Donald Trump chciał odsunąć uwagę opinii publicznej od wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Natomiast Wołodymyr Zełenski potrzebował potwierdzenia, że Waszyngton nie opuścił Ukraińców w trudnej sytuacji. Z pierwszej informacji dotyczących przebiegu spotkania wynika, że obaj dostali to, co chcieli. Sam Zełenski w wywiadzie dla telewizji Fox News poinformował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot i potwierdził opinię, że Rosja straciła inicjatywę na froncie.
5: To się dzieje lokalnie.
1: Stołeczna operacja referendalna chce odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Aktywiści rozpoczną jutro zbiórkę podpisów w tej sprawie. Zdaniem inicjatora akcji Macieja Wilka, miasto potrzebuje zmiany ze względu na niewystarczające działania i przedłużające się inwestycje.
6: Bezwład, jak przeciągające się inwestycje, jak fakt, że sala kongresowa jest remontowana 12 lat, jak fakt, że za rok po raz pierwszy za mojej pamięci nie będzie budowane metro w Warszawie. Plan ogólny dla Warszawy jest wciąż niezatwierdzony, pomimo że trzeba było to zrobić do końca grudnia zeszłego roku.
1: Na razie prezydent Rafał Trzaskowski ani warszawski ratusz nie opublikowali bezpośredniego komentarza odnoszącego się do startu zbiórki podpisów przez stołeczną operację referendalną.
5: Dzieje się w sporcie.
1: Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-latek zastępuje Didiera Deschamps, który po mundialu zakończył 14-letnią kadencję. Federacja poinformowała, że Zidane podpisał 4-letni kontrakt. To jego powrót na ławkę trenerską po 5 latach przerwy. Wcześniej prowadził jedynie Real Madryt.
0: Dzisiaj słoneczny, ciepły dzień, taki przejściowy między delikatnym chłodem, który mieliśmy wczoraj, a upałem, który będzie jutro.
7: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 27 stopni w stolicy i w okolicy o tej porze. Przyjemne 18 w Warszawie, 14 w Legionowie w Grodzisku Mazowieckim, 15 w Wołominie w Piasecznie i w Górze Kalwarii. Jutro maksymalnie 33 stopnie, w piątek 35, w sobotę 31.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
7: A dzisiaj, jeżeli macie przyjaciół, albo jeśli chcielibyście mieć, albo jeżeli macie takich przyjaciół, do których dawno się nie odzywaliście, tak czasami bywa w życiu, to pamiętajcie, dzisiaj jest wspomnienie świętej Marty, Marii i Łazarza, przyjaciół Jezusa, więc także mogą świętować ci wszyscy, którzy mają wokół siebie bliskich ludzi. Może tym przyjacielem być też mąż czy żona.
0: Weronika Ostrowska.
7: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: Trasa S8, okolice mostu Grota Roweckiego i tutaj doszło do wypadku. Zablokowany jest pas środkowy w kierunku Białego Stoku i tworzą się korki, ale czy one są większe niż zazwyczaj od Annopolu? Teraz stoimy a do Marymontu, ale w przeciwnym kierunku też tworzy się korek od Powązkowskiej do właśnie Marymontu. Poza tym jest dość spokojnie, poza okolicami miejscowości Wolica, bo tu też kierowcy zgłaszają kolizję na trasie S8 w kierunku Warszawy.
1: Tu i teraz.

0: Taka radość na pewno będzie towarzyszyć wszystkim pielgrzymom na pielgrzymim szlaku 43. warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej. O niej dzisiaj będziemy rozmawiać. Na nią będziemy naszych słuchaczy zapraszać. Dzisiaj w naszym studiu o poranku pielgrzymi z warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej Małgorzata Kielak, Grupa Niebieska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Państwo Marcin i Agnieszka z Konieczni, Grupa Zielona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Grupa Czerwona, jej przedstawicielka pani Jadwiga Maciąg. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Siostry i bracia pielgrzymkowi, zgadza się?
3: Tak, zgadza się. Oczywiście.
0: Na tej pielgrzymce też mówicie do siebie siostro, tak. Bracie, czyli wielka rodzina jest, ale już trochę się przekonaliśmy, testując nasze muzyczne możliwości przed tą rozmową, że każda grupa gra po swojemu. Jak to jest, Gosiu?
4: Zdecydowanie. Każda grupa gra po swojemu. Każda grupa gdzieś tam ma takie swoje wewnętrzne zasady, wewnętrzne relacje. Natomiast mimo wszystko łączy nas jeden cel, więc nawet jeżeli każdy gdzieś tam po swojemu idzie, to tempo, cel i to, co najważniejsze, mamy wspólne.
0: I hasło to samo dla wszystkich?
4: Hasło to samo dla wszystkich, które nas prowadzi przez całą pielgrzymkę.
0: Pan mój i Bóg mój, tak brzmi hasło tegoroczne. 5 sierpnia pielgrzymka startuje z Warszawy, na Jasną Górę dotrze 14 sierpnia. Warto zarezerwować ten czas, ale jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie mógłby w sposób fizyczny pielgrzymować. Czy jest szansa na to, żeby jednak pielgrzymom towarzyszyć?
2: Tak, zapraszamy na duchowe pielgrzymowanie.
4: Zapraszamy do tej formy. Na pewno trzeba się do nas wcześniej odezwać mailowo. Wówczas robimy tą taką listę duchowych pielgrzymów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, do wspólnego rozważania też konferencji, materiałów, treści. Dokładnie tych samych, których my słuchamy w trakcie drogi. Mamy świadomość, że nie każdy może się wybrać. Czasem jest to z przyczyn zdrowotnych, czasami z przyczyn zawodowych. Natomiast prawda jest taka, że gdyby nie to wsparcie modlitewne i to zaplecze duchowych pielgrzymów, to my byśmy daleko nie doszli. Więc jest to tak naprawdę jeden też z trzonów naszej pielgrzymki. No i oczywiście wówczas też przyjmujemy wszystkie intencje i grupa duchowych pielgrzymów się modli, a my zanosimy to, co oni chcieliby przekazać Matce Bożej.
5: Chciałbym dodać, że to duchowe wsparcie też przekłada się na gospodarzy tych, co nas witają. Naszą pielgrzymkę charakteryzuje taką gościnność przyjmowania nas, pielgrzymów. Z racji, że jesteśmy pielgrzymką kameralną, to są trzy grupy, dobrze zorganizowana, jeśli chodzi o zaplecze, noclegi. I widać, że to wsparcie duchowe przekłada się właśnie na gospodarzy, na osoby, które posługują. A tak naprawdę do przygotowania pielgrzymki tak jest przez cały rok. Ktoś o tym myśli, dba, planuje i chociażby tak reklamuje.
0: Pani Jadwigo, chciałam panią zapytać o charakterystykę Grupy Czerwonej. Czym wyróżnia się Grupa Czerwona?
3: Grupa Czerwona jest, tak jak wszystkie grupy, mieszaną grupą. Jest i młodzież, i dzieci bardzo dużo, i starszych osób. W naszej Grupie Czerwonej również pokazała się w zeszłym roku grupa Polonia i Polacy mieszkający za granicą. Było w zeszłym roku 4 panie z różnych krajów. Powiedziały, że na pewno będzie więcej w tym roku, więc czekamy również na nich. Bardzo sympatycznie było, radośnie, modlitewnie również. Oczywiście omadlamy wszystkich tych gospodarzy, którzy nam przygotowują posiłki, piękne scenerie również. W jednym z miejsc jest grupa pani z Koła Gospodyń Wiejskich, która później z nami szła,
0: ja
3: również
0: znam,
3: śpiewała.
0: Takie panie, to jak tam musi być smacznie, wyobrażam
3: pięknie
0: sobie.
3: Pięknie, w ogóle bardzo dużo jedzenia, naprawdę można sobie naładować akumulatory na dalszą drogę. Oczywiście omadlamy wszystkich, również tych, którzy nas goszczą.
0: A czy to prawda, że tej grupie w sposób szczególny patronuje Święta Rita i w tym roku także Święta
3: patronowała
0: Maria?
3: Patronowała nam w zeszłym roku Święta Rita, w tym roku dodatkowo będzie nam patronowała Maria Magdalena, więc dwie patronki będziemy mieli, dlatego że ksiądz
0: silne
3: Rafał,
0: kobiece
3: ksiądz
0: wsparcie.
3: Rafał ma nową parafię, który był w zeszłym roku u nas i w tym roku będą dwie silne kobiety. Mam nadzieję, ale kochające się nawzajem.
0: I nie tylko. Dodajmy, ja jestem kobietą, więc zwracam uwagę na takie szczegóły. Paznokcie pani Jadwigi w kolorze czerwonym, a pani Agnieszka oczywiście ma sweter w kolorze zielonym, bo jest z grupy zielonej. Jaka grupa zielona jest? Jakby ją opisać?
2: Ja chciałam jeszcze dodać do tej grupy czerwonej, że nie tylko Święta Rita patronowała, ale ona szła z pielgrzymami, była w relikwiach niesiona przez całą pielgrzymkę.
0: Czyli pani czasami tam zagląda do Grupy Czerwonej?
2: No tak, my się spotykamy właśnie, tak jak Gosia mówiła, na postojach, na noclegach, na mszy świętej. Jesteśmy trzema grupami, ale w sumie jedną taką dużą grupą, dużą rodziną.
3: Ale czasami z ciekawości nawet z innych grup, zobaczyć jak w innej grupie, co się dzieje. Na tych krótkich odcinkach mieliśmy gości, także rzeczywiście relikwie świętej Rity były taką rzeczą, którą nawet dla osób, które obserwowały, czy nam wodę podawały niesamowitą, podchodziły osoby, ucałowały, więc po prostu to nawet było dla nich istotne, że mieliśmy tą relikwię. No mam nadzieję, że w tym roku również będziemy je nieśli.
2: Też przypomniałam sobie, że rzeczywiście święta Rita była też w grupie zielonej, dlatego że mieliśmy...
0: Odwiedziła was.
2: Odwiedziła nas, tak? Mieliśmy gościnną niedzielę. Jak to w niedzielę? Zaprasza się, prawda, gości albo jedzie się do cioci, wujków i odwiedza rodzinę. Tak samo my mieliśmy właśnie w Grupie Zielonej gościnną niedzielę i zapraszaliśmy właśnie różne osoby z różnych grup i księży i przedstawicieli właśnie i muzycznych i taki wesoły dzień właśnie niedzielny nam się też przytrafił.
0: A czy Grupa Zielona ma swojego szczególnego patrona? Czy jeszcze poszukujecie?
5: Na razie jeszcze nie, ale z nami idzie ksiądz przewodnik, dyrektor naszej pielgrzymki i jest obecnie w parafii w Gliniance. Tam jest Matka Boża Gliniecka.
0: Czyli Matka Boża Gliniecka wam patronuje, tak, w sposób oczywisty. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy tam z tamtej parafii są. No i Grupa Niebieska gdzieś nam została na razie na obrzeżach. Gosiu, ratuj honor swojej grupy.
4: Grupa Niebieska, cóż mogłabym powiedzieć?
0: Jest spokojna, jak spokojne, błękitne morze?
4: Czasem ze sztormem. Grupa Niebieska zasadniczo charakteryzuje się tym i taki był zamysł, żeby była grupą rodzinną. Natomiast prawda jest taka, że no, rodziny idą w każdej z grup. Natomiast w związku z tym w ubiegłym roku i myślę, że jeżeli otrzymamy też taką łaskę, w tym roku wyruszy z nami rodzina Ulmów. To rodzina Ulmów patronowała nam w roku ubiegłym. Zdecydowanie też, tak jak właśnie święta Rita pielgrzymowała, tak z nami również szły relikwie. Tak, niebieska grupa jest bardzo ciekawa, jest całkiem sporą grupą, może nie tak dużą jak grupa czerwona, na pewno też z dużą rozbieżnością wieku, ponieważ w grupie niebieskiej możemy spotkać pielgrzymów, którzy tak naprawdę w praskiej pielgrzymce są od samego początku. Także tutaj ta grupa niebieska, nie chcę powiedzieć, że jest trzonem, bo każda z tych grup jest swego rodzaju trzonem, natomiast jeśli chodzi o historię tej pielgrzymki, to najbardziej doświadczeni pielgrzymi pielgrzymują w niebieskiej.
0: Panie Marcinie?
5: Jeśli chodzi o atmosferę i taki kierunek grupy, to myślę, że nadają to kierownicy, przewodnicy, kapłani bądź diakoni, klerycy. I tak jak patrzę w grupie niebieskiej, z perspektywy grupy zielonej, to taka grupa niebieska żywiołowa, rozmodlona, bo takim był ksiądz przewodnik, ksiądz, właściwie diakon w zeszłym roku, ksiądz Bartosz. Tak jak i w czerwonej, rozmodlona, też jakby z takim humorem, to też kapłani, którzy właśnie przewodzili, a my jako zielona, taka najmniejsza grupa, ale z ogromnym potencjałem, bo
0: i z nami, ogromną werwą.
5: Tak, bo z nami kroczył i będzie kroczył ksiądz przewodnik, dyrektor naszej pielgrzymki, to też myślę, że mamy taki ogromny potencjał, że na pewno rozrośniemy się i będziemy największą grupą.
0: No dobrze, a powiedzcie mi, jak słuchają nas ci, którzy jeszcze na tej pielgrzymce nie byli, na warszawsko-praskiej pielgrzymce pieszej i słyszą, że to już są takie rodziny, które mają swój kształt. Przyjmujecie nowych członków do tych rodzin pielgrzymkowych, do tych grup?
2: Oczywiście, wszystkie nowe twarze są mile widziane. Ja jeszcze tylko dopowiem, że jeśli ktoś lubi śpiewać i tańczyć podczas pielgrzymki, to zapraszamy właśnie do Grupy Zielonej.
0: Pani Jadwigo, to
3: do
0: pani
3: Grupy Czerwonej również zapraszamy serdecznie. My zawsze mamy 22 każdego miesiąca spotkanie takie właśnie poświęcone świętej Rycie. No i oczywiście nasz ksiądz proboszcz Andrzej wszystkich zaprasza, nawet tych, co przyjeżdżają spoza parafii. Mówię, kapitalna jest grupa i zapraszamy serdecznie, bo kto raz pójdzie, to naprawdę Będzie szedł cały czas.
0: Gosiu, dla ciebie, która to będzie pielgrzymka? Liczysz jeszcze?
4: Liczę i próbuję się doliczyć. Myślę, że to już będzie jakaś 9., 10. Tutaj z warszawsko-praską pielgrzymką pieszą.
0: Nie wyobrażasz sobie wakacji bez pielgrzymki już w tym momencie?
4: Nie wyobrażam sobie. Ja już się wciągnęłam i tak naprawdę no, ta pielgrzymka też, to już troszeczkę tutaj padło, że to nie jest tak, że ona się zaczyna 5 i kończy 14 sierpnia. Ona trwa cały rok. To są te relacje właśnie, które z tego okresu sierpniowego przenoszą się na cały rok, na to życie takie też prywatne. Jesteśmy ze sobą w kontakcie. Grupy też mają spotkania. Ona trwa cały rok.
0: Jeżeli te słowa was poruszają, to wszystko, o czym mówili nasi goście, jeżeli poruszają was też słowa z Ewangelii Świętego Jana, Pan mój i Bóg mój, jeżeli poszukujesz swojego Pana i Boga, jeżeli nie możesz się z Nim spotkać, jeżeli przeżywasz w swoim życiu moment ciemności albo kryzysu, to jest czas dla ciebie. Od 5 do 14 sierpnia warto wyruszyć na pielgrzymi szlak warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej. Będzie ta pielgrzymka pielgrzymowała już po raz 43. Wszystkie informacje dotyczące tego, jak się zapisać, co zabrać ze sobą, jak się przygotować, na stronie pielgrzymkarodzin.waw.pl pielgrzymkarodzin.waw.pl. Ja bardzo serdecznie dziękuję naszym rozśpiewanym gościom. Mam nadzieję, że widzimy się na pielgrzymim szlaku i mam nadzieję, że bombli będzie jak najmniej, chociaż to też jest element życia pielgrzyma. Małgorzata Kielak, Grupa Niebieska, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
0: Państwo Marcin i Agnieszka z Koniecznie Zielona.
5: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękuję. I z Grupy Czerwonej pani Jadwiga Maciąg. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
2: To można przyjemnie się budzić?
1: Jarek!
2: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
1: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
2: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
1: radiowarszawa.com.pl zakładka wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
2: Dziękujemy za każdą wpłatę.
1: I życzymy samych udanych poranków.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Warszawa, minęła 7.30 na wiadomości lokalne w skrócie. Zaprasza Michał Koźlik.
4: Utrudnienia przy lotnisku Chopina. Drogowcy rozpoczynają dzisiaj pracę przy Żwirki Wigury od ronda Szala w kierunku dojazdu do terminali. Dojazd do lotniska jest możliwy, ale utrudniony, dlatego należy wyjechać z domu wcześniej, radzą pracownicy portu. Prace ciepłownicze na Mokotowie i w Ursusie. Od dziś wstrzymane są dostawy ciepła i ciepłej wody w blokach przy ulicy Woronicza oraz Posag Siedmiu Panien. Wyłączenia obejmują blisko 350 budynków i zakończą się w nocy z piątku na sobotę. Metodą na legendę okradli seniora na 45 tysięcy złotych. Nastolatkowie zostali zatrzymani przez wilanowskich policjantów. 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich. 18-latek trafił do aresztu. Obradował Sejmik Województwa Mazowieckiego. Wśród podjętych decyzji m.in. przedłużenie programu stypendialnego dla młodzieży. Upamiętniono też 45 lat rolniczej solidarności. Gdy Warszawa zatrzyma się w sobotę 1 sierpnia w godzinie W, nad miastem odbędzie się wyjątkowe widowisko. Piloci z Aeroklubu Warszawskiego uczczą pamięć powstańców warszawskich, malując na niebie znak Polski walczącej. Do usłyszenia w wiadomościach Radia Warszawa o godzinie 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Około Dnia Świętej Marty ze żniwami już nie na żarty, a dziś świetna pogoda jest, jeśli chodzi o żniwa, bo będzie ciepło, ale nie za upalnie, więc wszystko suche, idealne.
1: No to by się udało wszystkim, którzy jeszcze przed żniwami cały czas, chociaż to już rzeczywiście bardzo późno. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 27 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze w Warszawie 18, 14 w Legionowie w Mińsku Mazowieckim.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: I dziki temat kontynuowany razem z Krzysztofem Flisem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziki chyba się potrafią przystosować do każdej sytuacji, w której się znajdują.
3: Tak, aczkolwiek nie do końca mimo wszystko, bo jak dzik zostanie potrącony przez samochód i zostanie mu okazana pomoc człowieka, no to dzik sobie już nie wróci do nałono natury i nie wróci do lasu, bo już sobie nie poradzi, bo się nauczył, że ktoś mu zawsze pomoże.
1: A, to jest ciekawa informacja.
2: Czyli to, że te śmieci się pojawiają regularnie i że dziki niestety mogą z nich korzystać, potrafią korzystać, to jest bardzo zła informacja dla nas.
3: Tak, no bo je rozleniwia, one się już przyzwyczajają. Jak jest dużo jedzenia, no to łatwiej jest o pokarm, łatwiej jest o reprodukcję tych dzików. Więc stąd te horrendalne liczby, no bo w 2025 roku było tych dzików 3000
2: ponad. Mówisz o Warszawie?
3: O Warszawie tylko. A teraz szacunkowe dane wskazują na to, że jest ich ponad 8.
1: Czy to oznacza, że 8, my teraz 7. obserwujemy ewolucję dzika z leśnego na miejskiego?
3: Tak. Że już dzik sobie nie szuka żołędzi, tylko szuka sobie jakiegoś bakłażana, jakiegoś dobrego warzywa, który został wyrzucony przez człowieka.
2: Poszerzyły dietę na niekorzyść naszą. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście też zabrać głos w sprawie dzików i dzikiego problemu w Warszawie, to zachęcamy do tego, żeby pisać, dzwonić 512-700-444, 512-700-555. W Radiu Warszawa ten temat będzie zgłębiał dalej. Krzysztof Flis, bardzo Ci dziękuję.
3: Dziękuję.

0: Trasa S8, węzeł Warszawa-Janki. Tutaj zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy, a powodem uszkodzony pojazd, który w tamtym miejscu jest na drodze. No i korki tworzą się, ale nie są jakoś bardzo duże.
1: Trasa S7 w kierunku Warszawy natomiast na wysokości Izabelina kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji, choć być może te zgłoszenia są związane z pracami, które tam trwają i trochę korka w stronę Warszawy i na wyjeździe też jest ciasno, także już

0: O tej porze na trasie S8 okolice mostu Grota Roweckiego, a tak naprawdę korek zaczyna się od wysokości ulicy Głębockiej, ciaśniej także zaczyna robić się w Jerozolimskich na prymasa Tysiąclecia, na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika, o teraz jak co dzień także Wieniawy Długoszowskiego w kierunku mostu Siekierkowskiego, ciaśniej na Ostrobramskiej do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych, która również zakorkowana, i wał Międzyszyński do zjazdu na most Łazienkowski, też tutaj ciasno.
1: Radio Warszawa na lato.

0: Byłeś kiedyś z przyjacielem albo z przyjaciółką na dachu?
1: Tak, wczoraj.
0: O, proszę bardzo, ale trafiłam. Święta Marta dzisiaj nam patronuje.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Diego Velázquez, genialny hiszpański malarz z XVII wieku, ma zaledwie 19 lat, gdy maluje ten właśnie obraz. Płótno, które nosi tytuł Chrystus w domu Marty i Marii, jest jego ćwiczeniem w popularnym ówcześnie nurcie malarstwa rodzajowego, takiego rozgrywającego się w tawernach. Ale gdy spojrzy się w oczy owej Marty, która w kuchni uciera czosnek, kiedy gdzieś w innej części domu Maria siedzi u stóp mistrza i słucha go jak zaczarowana, ojej! Wtedy to nie jest żadna malarska wprawka, tylko najprawdziwsza opowieść o ludziach z krwi i kości, i to takich, którzy opisani są na kartach Ewangelii, ba, są nam nawet dani dzisiaj pod rozwagę jako godni chwały ołtarzy. Nie ma jednak w dzisiejszej patronce świętej Marcie pędzla Velázqueza żadnego uwznioślenia, żadnego niebiańskiego piękna. Co zatem jest? Jest złość, jest zazdrość, jest święte oburzenie, jest smutek, jest zrezygnowanie. Jest cała prawda o człowieku ubabranym po łokcie w codzienności, który szamoce się, poszukując Boga tak jak święta Marta, troszcząc się i niepokojąc o wiele, gdy potrzeba mało albo tylko jednego. To bezcenna lekcja wiary i to do tego zamknięta w jednym obrazie. Polecam.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: No jak na lato, no bo przecież lato jest. Mietek Szcześniak za 7:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10:30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas?
5: No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać.
4: Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8:00. Wiadomości Radia Warszawa przed nami.
7: Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych niezgodna z konstytucją. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje rząd. W Japonii przeszukiwanie zawalonych budynków po trzęsieniu ziemi. Są ofiary. Będzie też o przetargu na przebudowę ulicy Kruczej w centrum Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Za niezgodne z konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny przepisy o transkrypcji aktów małżeńskich jednopłciowych zawartych za granicą. Sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz tłumaczył, że rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadzające wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzenia i wydawania takich aktów wkracza w artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
8: Trybunał w pełni aprobuje swoje dotychczasowe orzecznictwo oraz orzecznictwo sądów administracyjnych sprzed 20 marca 2026 roku, z których to wynika bezspornie, że w świetle artykułu 18 Konstytucji w polskim systemie prawnym występuje zasada heteroseksualności małżeństwa, które znajduje się pod ochroną i opieką państwa polskiego.
7: Przedstawiciele rządu nie uznają decyzji Trybunału, bo uznają tę instytucję za upolitycznioną. Twierdzą, że skład sędziowski jest wadliwy prawnie. Rząd zapowiedział, że wyrok nie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw, a minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski stwierdził, że transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest i będzie legalna.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W południowej Japonii trwają poszukiwania osób, które wciąż mogą znajdować się pod gruzami budynków zawalonych w trakcie trzęsienia ziemi. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 13 osób. Bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, bo wciąż nie ma informacji o około 30 pracownikach centrum handlowego w Kumamoto, które zawaliło się w trakcie trzęsienia. Ratownicy od wczoraj starają się dotrzeć do osób uwięzionych w zawalonej konstrukcji centrum handlowego. Spod zwałowiska uratowano na razie 8 osób. Odnaleziono też 2 ciała.
9: Dzieje się blisko.
7: 8 ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę ulicy Kruczej w centrum Warszawy. Najtańsza z nich wynosi około 51,5 miliona złotych. Według projektu dwa środkowe z 4 pasów ruchu ma zastąpić park linearny. Zmiany zapowiedział w mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski.
10: Będzie mała architektura, będzie bardzo dużo zieleni, będą również elementy wodne. Posadzimy blisko 250 drzew. Będziemy mogli usiąść, zrelaksować się, coś zjeść, spotkać się z przyjaciółmi, a samochód czy autobus dalej tędy przyjedzie.
7: Układ ulicy jest jednak wpisany do rejestru zabytków, a władze miasta próbują obejść ustawę, mówił w Radiu Warszawa Janusz Sujecki ze Stowarzyszenia Obrońców Zabytków Warszawy.
11: Układ urbanistyczny ulicy Kruczej jest wpisany do rejestru zabytków prawomocną decyzją, otrzyma numer w rejestrze zabytków i jest wpisany oczywiście jako ten układ, który obecnie widzimy, a nie jako układ z parkiem linearnym na środku. Więc to, co zrobiły władze Warszawy, to znaczy odwołały się do specustawy, czyli tak zwanego ZRID-u, zezwolenia na realizowanie robót drogowych.
7: Projekt przebudowy Kruczej jest elementem nowego centrum Warszawy.
0: Dziś słonecznie i ciepło. Na dodatek nie będzie wiało. Naprawdę bardzo przyjemny to będzie dzień.
12: Na termometrach maksymalnie 27 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 19 już w Warszawie, 16 w Legionowie, 17 w Otwocku, w Pruszkowie 16. Jutro dużo cieplej, maksymalnie nawet 33 stopnie i w piątek nawet 36, a weekend jaki? Też bardzo ciepły. 32 w sobotę, 28 w niedzielę.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Prawdziwie letni polski, dzisiaj wspaniały dzień przed nami. Ja się cieszę, bo ja lubię, jak jest ciepło, nie za ciepło. A jeżeli ktoś ten dzień tak chce leniwie spędzić, no to my musimy mu powiedzieć, trzeba wstawać, bo jest piękny, nie marnujmy tego dnia.
12: Warto się obudzić już za chwilę w Radiu Warszawa i tutaj bez żadnej ironii, naprawdę bardzo ważna rozmowa. Połączymy się z Medjugorje. Ci z was, którzy przeglądają media społecznościowe, słuchają też, widzą, patrzą, co się dzieje w mediach katolickich, bądźcie uważni, 8:15 połączymy się z panią pilot, która jest tam na miejscu i także z ojcem Josipem, który do Medjugorje wielokrotnie pielgrzymował. On powie nam, co zrobić w obliczu aktu profanacji, do którego doszło tam, na miejscu. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
12: Dzień dobry.
9: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Trasa S8 między Nadarzynem a Jankami doszło do awarii pojazdu i tutaj szczególnie w okolicach miejscowości Wolica są korki i utrudnienia. Trasa S8, przypominam.
1: Rozmowa poranka.
2: Wczorajszej nocy w Medjugorje doszło do aktu profanacji. Drodzy słuchacze, na dziś wiemy już, że tego aktu dokonał Polak, Bartłomiej K., jak podały służby. Zna go Jan Sobierajski, reżyser filmu m.in. Powołane 2, który odwiedzi nasze studio po godzinie 9, a my teraz połączymy się z Medjugorje, połączymy się z panią Iloną Sobiek, która jest na miejscu, jest pilotem pielgrzymek do Medjugorje. Jest tam z grupą Polaków właśnie w tym momencie. Dzień dobry pani Ilono, jak sytuacja wygląda na miejscu w Medjugorje, co wiemy?
3: Dzień dobry, rzeczywiście jestem na terenie Medjugorje z grupą, którą pilotuję i trzeba przyznać, że przeżyliśmy szok, bowiem w nocy z 27 na 28 doszło tu do ogromnego aktu wandalizmu, celowego podpalenia. Sprawcy bądź też sprawca podpalili kilka bardzo ważnych miejsc kultu religijnego. Przede wszystkim podpalono ołtarz. Ogień wzniecono na zewnętrznym ołtarzu sytuowanym za kościołem parafialnym i kościołem parafialnym świętego, pod wezwaniem świętego Jakuba. Na szczęście tutaj nie ma przerwy, gdzie po prostu nie ma ludzi. Tu 24 na 24 kręcą się ludzie, mniej lub więcej, większej ilości, ale zawsze ktoś jest. Zauważyli ogień, no i zaalarmowali strażaków, którzy szybko ugasili pożar, dzięki czemu płomienie nie przeszły na budynek kościoła, bo no to już byłaby ogromna tragedia. Jednak no, sam ołtarz uległ uszkodzeniu. Do dewastacji także doszło na Podbrdo, czyli na Górze Objawień. Figurę Matki Bożej pomalowano czarną farbą, a wokół niej pozostawiono napisy i bardzo obelżywe hasła. Zniszczeniom także uległa Matka Boska przy Niebieskim Krzyżu. No masakra, naprawdę masakra, co tu się stało. No i na miejscach właśnie tych, gdzie dokonano wandalizmu, umieszczono napisy ze słowem Devil. Były też takie, ja wiem, takie transparenty, a najgorsze to było to, że między innymi był transparent po polsku. Było tam no, napisane, że wszystko to jest nieprawdą, że ktoś ma dowód na to, że wszystko jest kłamstwem. Coś strasznego, naprawdę coś strasznego. Dla pielgrzymów, którzy tu przybywają, to rzeczywiście jest ogromny szok, niedowierzanie. Między sobą mówią, jak mogło dojść do takiego czegoś, jaki człowiek to zrobił. Wierzący, niewierzący, ale jest to miejsce kultu. Tu przyjeżdżają ludzie, którzy mają różnego rodzaju problemy. Tu błagają o pomoc, tu proszą o pomoc, a tu znajdzie się taki jeden. Są przeprowadzane specjalne modlitwy, dziękczynne z jednej strony, że to tylko tyle się zrobiło i tak się stało, że nie stało się czegoś, coś większego. Dziękczynne także dlatego, że nie stało się to na przykład za tydzień, gdy już będzie Mladý Fest. Także no oczywiście tworzone są grupy modlących się, także msze święte poświęcone są temu strasznemu wydarzeniu. No jest ogromne poruszenie w Medjugorje.
2: Bardzo dziękuję, to była pani Ilona Sobik, pilot pielgrzymek do Medjugorje, która jest w tym momencie na miejscu z grupą Polaków. Mamy także połączenie z ojcem Montfortianinem, ojcem Josipem Magdiczem, który właśnie w tym momencie jest w drodze do Medjugorje, posługuje tam na miejscu pielgrzymom. Ojcze, czy ojciec ma taką obserwację, że przed świętem maryjnym, czy ważnym wydarzeniem, którym w Medjugorje w tym momencie jest Festiwal Młodych, który rozpocznie się 1 sierpnia. Czy przed takimi wydarzeniami są przeszkody, czasami akty profanacji, tak jakby zły duch chciał przeszkodzić w dobru, które ma się wydarzyć?
4: Tak, oczywiście, że możemy też na ten sposób odczytywać tą sytuację. Oczywiście, że rzeczywistość jest głęboka i ma wiele poziomów, ale sam Jezus powiedział świętej siostry Faustyny, że moje dzieła towarzyszą przeszkody i trudności. Ale Jezus powiedział świętej Faustynie, one ci będą znakiem, że ja jestem z tobą. Także oczywiście możemy powiedzieć, że ten teraz atak, wandalizacja, ta manifestacja zła też potwierdza, że naprawdę jest obecność wielkiej łaski. Bo gdzie jest wielka łaska, tam są też wielkie przeszkody. Ale też możemy potwierdzić, że to naprawdę Boże dzieło, bo trudność pokazuje, że to Bóg prowadzi, że On jest tam i że to przyniosę wiele owoców.
2: Ojcze, jak my jako katolicy powinniśmy zareagować w obliczu tego wydarzenia, w obliczu aktu profanacji? Rodzi się w nas złość na mężczyznę, którego wielu z nas albo kojarzy, albo nawet zna osobiście, Bartłomiejka. No i właśnie, jak w tej sytuacji, kiedy czujemy złość, gniew, postąpić ewangelicznie, jak odnaleźć w sobie siłę, żeby tak jak czytamy w Ewangelii, zło dobrem zwyciężać?
4: O tym moglibyśmy dużo rozmawiać. Oczywiście, jak znaleźć tą siłę, prawdę i reagować po Bożemu. To jest oczywiście sama Boża mądrość, która nam się manifestuje w Jego nauczaniu, Jego słowu, które my przyjmujemy jako nie tylko słowo takie proste, więc jak mówi święty Paweł, jak siła Boża, która ma moc wszystko transformować, zmienić tymi, którzy wierzą. A znaczy, jak teraz do tego się podnieść po chrześcijańsku? Mogę powiedzieć, abym nie za dużo mówił. Myślę, że nas liturgia ostatnich niedzielach, ostatnie niedziele i dwie niedziele temu, uczy. Pan Bóg nas uczy wielkiej mądrości. Sam Jezus mówi, otwierając nam w przypowieściach tajemnice, które są ukryte od założenia świata. Mówiąc o Królestwu Bożym, który jest oczywiście Kościół, ale który jest, znaczy Boże życie w nas, nas sami, znaczy pokój, radość i sprawiedliwość. Jak w tym, i którą nas Jezus uczy mądrość w ostatnich niedzielach, myślę, że się naprawdę nadodaje do tłumaczenia tej sytuacji. Bo pierwsze, co człowiek reaguje tak po ludzku, to jest to. Serce reaguje gniewem, zemstą, może być złością i tak dalej. No, a to jest oczywiście, to nie jest dobrym zwyciężać. To jest takim na ten sam sposób odpowiadać. Ale Bóg nas uczy w przypowieści o chwastu. Mówi, że chwast, możemy to od razu zobaczyć, jak jakieś zło. Zło w naszym sercu, zło w kościele, zło naszej rodziny, zło w jakich różnych wydarzeniach. Jak to tak tutaj zło, co się wydarzyło. I pierwsza reakcja, to co mówili też w tej przypowieści, abyśmy ten chwast odciągnęli od ziemi. Ale mówi Bóg, nie, abyście z nim też nie odciągnęli dobro. I tu jest wielka tajemnica, że aby dobro niektóre było takie, jest z powodu jakiegoś zła, które Bóg mówi, że On nie chce. On to nie pochodzi od Niego, bo nieprzyjaciel zasiał ten chwast, kiedy człowiek spał. Ale Bóg co czyni? On transformuje jak największe dobro. Kiedy nie by było na przykład komunizmu, nie by było wielkiego świętego Wyszyńskiego, kiedy nie by było seksualnej rewolucji, nie by było teologii ciała Jana Pawła II, kiedy nie by było zła, nie by było męczenników, kiedy nie by było takiej sytuacji, może być, nie by się coś budziło dobro. I naprawdę w nocy to się zło wydarzyło, ale już dzisiaj rano przyszli ci, którzy to oczyściły. Znaczy od razu jest reakcja dobro. I jak to teraz do tego człowieka? A to możemy powiedzieć od razu modlitwą, błogosławiąc go, dając go Najświętszej Marii, prosząc o Boże miłosierdzie, bo zło się korzystało nim teraz, ale nieraz się korzysta też nami.
2: A jakie jest, Ojcze, przesłanie Maryi z Medjugorje? Bo my czasem mamy tak, że chcemy zmieniać świat wokół nas, chcemy, żeby inni się zmienili, a może właśnie to wydarzenie, ten akt profanacji jest wezwaniem takim osobistym dla każdego z nas do wynagrodzenia za nasze osobiste grzechy, do naszego osobistego nawrócenia. Może to jest to wezwanie?
4: Jest matka w Medjugorju. Powiedziała, że ona jest królową pokoju, że prosiła, że musi pokój, zażądać pokój najpierw między Bogiem i człowiekiem, aby człowiek się pojednał z Bogiem i ze samym sobą, bo wszystkie wojny zaczynają się w sercu człowieka. Potem się one toczą na rodziny, w rodzinach, w sąsiadach i na końcu na makro poziomach na świecie, ale zaczyna się zawsze w sercu własnym. Także Matka Boża, prosząc o pokój między Bogiem i człowiekiem, pokój w sercu człowieka, on nas prowadzi do pokoju z innymi ludźmi. Nauczyciele też w duchowości katolickiej, jeden z nich, Lorenzo Scupoli, we Wierzynie Scupoli, mówi, że pokój wewnętrzny jest droga do raja i że najważniejsza praktyka w życiu duchowym jest nie dać się ciągnąć tym, co nas wewnętrznie uniespokaja. To mogą być takie różne natchnienia, myśli, które pochodzące od złego, pod pozorem dobra, jakiegoś dobra, walki, nie wiem, coś dobro, ale przyniosły niepokój. To Jezus powiedział, to są fałszywi prorokowie, wilkowie, którzy są ubrani w owce, wyglądają dobre, to są te misje, natchnienia wewnętrzne, które jakby pokazywały, że człowiek coś pragnie i myśli dobro, ale jeśli zostawia niepokój, już przychodzi od złego. Tak Matka nas uczy najpierw zachować pokój wewnętrzny. A oczywiście też to pytanie też zbudziło we mnie jedno świadectwo, bo jednego męczennika, Chorwata, ojca Szczepana, komunizma, który był prowadzony, aby był na strzelanie. Zanim go strzelali, on już był zjednoczony z Bogiem, on tak prosił: proszę was, powiedzcie mi, który z was nie ustrzeli? Myśląc, że czyni coś złego, ale on chciał wiedzieć, kogo Bóg wybrał, aby przez niego on otrzymał jedną z największych łask, to jest koronę męczeństwa. I on powiedział, to ty jesteś moim przyjacielem, a nie moim nieprzyjacielem, bo przez ciebie, który mi teraz coś złego czynisz, ale ja otrzymuję tą największą łaskę. Ja będę się dla ciebie modlił i czekam cię w raju. Tak święty człowiek reaguje, tak jest Szczepan, no, kiedy też jego biczowali, widział niebo otwarte. Kiedybyśmy my teraz mogli w tym wydarzeniu zobaczyć niebo otwarte, że to jest znakiem, że naprawdę niebo się otwiera, ale też, jak już powiedzieliśmy, budzi w nas natchnienie na miłość, na wynagrodzenie, zadośćuczynienie, też za tą profanację, ale za wszystkie profanacje, które też ja czynię do Boga, do Matki Bożej, za moje grzechy, aby na końcu pokój w moim sercu zapanował i przeze mnie w mojej okolicy.
2: Razem z nami był ojciec Josip Magdić, montfortianin, który na co dzień także posługuje wielokrotnie w Medjugorje. Bardzo ojcu dziękuję. Ojciec już za chwilę będzie miał to szczęście, żeby pokłonić się Maryi. No bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę.
4: Pozdrawiam serdecznie słuchacze Radia Warszawa i zapraszam do Maryi, do Medjugorje.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: Krzyż papieski przy mokotowskiej parafii świętego Maksymiliana Kolbego nie został podpalony. Biegły uznał, że zapalił się bezpośrednio od zniczy lub płonących sztucznych kwiatów. Tak informuje prokuratura i umarza śledztwo. Kolejarze ruszają z pracami na Strażackiej. Wyremontują przejazd przez boczny tor kolejowy prowadzący do ciepłownika Węczyn. Kierowcy pojadą objazdem. Nocna linia N24 zmieni swoją trasę. Stołeczna policja zaprasza do honorowego oddawania krwi. Kolejna akcja krwiodawstwa odbędzie się jutro od 8 do 13 przy komendzie na ulicy Nowolipie w Warszawie. W stolicy najbardziej potrzebne są obecnie grupy 0RH- i BRH-. Znana jest już data otwarcia nowej siedziby Sinfonii w Warszawie. Z okazji zakończenia pierwszego etapu inwestycji przy ulicy Grochowskiej zaplanowano ponad 100 wydarzeń. Pierwsze w weekend od 11 do 13 września. O rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętają nie tylko w Warszawie. W Ząbkach zatrzymają się na godzinę W w Parku Miejskim imienia Schuberta. W Karczewie uroczystości odbędą się przy pomniku Orła Białego oraz w kościele Świętego Wita. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Piękne lato dzisiaj, będzie ciepło, ale nie upalnie, nie będzie padał deszcz, błękit nieba, cudownie. I jeszcze taki delikatny podmuchy wiatru.
5: Idealnie, słuchajcie, idealnie. Chyba że ktoś czeka na upały, to musi poczekać jeszcze jeden dzień. Dzisiaj maksymalnie na termometrach 27 stopni, o tej porze 21 w Warszawie, 19 w Wołominie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie i w Piasecznie 18 stopni, a jutro maksymalnie 33.
4: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Co prawda nie mamy dla Was propozycji, żebyście mogli zostać gwiazdą filmową, ale za to mamy dla Was taką propozycję, żebyście mogli z nieco bliższej odległości pooglądać gwiazdy, tak. Księżyc i inne planety.
2: Albo nawet ich dotknąć, albo poprzebywać w ich obecności. A to wszystko gdzie? W Kosmoparku. I właśnie zaproszenia do tego miejsca dla rodziny mamy dla Państwa, co należy zrobić, wysłać SMS. A wtedy dajemy sobie szansę na to, żeby przeżyć kosmiczną przygodę w 40 interaktywnych strefach przez Marsa, Księżyc, Pojowisz i tak dalej, i tak dalej. Będziemy na przykład można poznać życie, jak wygląda na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. O!
1: Bilet rodzinny dla Was do zdobycia do Kosmoparku. Kosmopark, dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, jest w Warszawie. W Kosmoparku można dobrze spędzić czas. Warszawa to jest Ochota, o ile dobrze pamiętam, chyba tak.
2: Ochota, możliwe.
1: Ochota, okolice,
2: ale... Tamte strony.
1: Tak jest. No i co trzeba zrobić? SMS na numer 7248, 7248. W treści wpisujemy rw. Swoje imię i nazwisko i hasło lecimy. rw. Imię i nazwisko, hasło lecimy na 7248. Koszt wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT.
2: A to hasło nie jest na wyrost, bo będąc w Kosmoparku naprawdę można polecieć w kosmos.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Korki i utrudnienia, one cały czas na trasie S8, tutaj miejscowość Wolica i w zasadzie przez całą długość tej miejscowości w kierunku Warszawy korek się utworzył, a to wszystko z powodu awarii pojazdu, do której właśnie w miejscowości Wolica doszło.
1: Ciasno także w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy, ciasno na Prymasa Tysiąclecia od wysokości ulicy Wolskiej po stoicie do zjazdu w Jerozolimskie, na Grójeckiej w kierunku placu Zawiszy, tutaj kilka chwil stania w korku, ciaśniej także na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika, w Alei Niepodległości w kierunku centrum Warszawy również po stoicie na Wieniawy Długoszowskiego, również korek w kierunku mostu Siekierkowskiego, wał Miedzyszyński do zjazdu na Łazienkowski i Aleja Stanów Zjednoczonych także w kierunku Łazienkowskiego zakorkowana.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: A rozpoczynamy go od kobyłki, bo 2 sierpnia, plac 15 sierpnia, żeby to dobrze zabrzmiało, 2 sierpnia to czas, a miejsce to plac 15 sierpnia. To miejsce zamieni się w żywą lekcję historii. Każdy będzie mógł zostać małym powstańcem i sprawdzić się w grze, bądź sprawny jak zawiszak.
2: A na pewno jak w grze weźmiecie udział, to i trochę umysł się rozrusza i na pewno wpłynie to pozytywnie na nasze szare komórki. Teraz dobra wiadomość przede wszystkim dla wszystkich, którzy albo są przed wyborem swojej drogi życiowej, tutaj informacja szczególnie dla panów, ponieważ zakonnicy żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy. O tym informują badania wieloletnie przeprowadzone w niemieckich i austriackich klasztorach, jak podaje Vatican News. Zakonny styl życia oparty na modlitwie, przebywaniu we wspólnocie, uporządkowanym rytmie dnia, jasno określonym celu życia i wzajemnej trosce wydaje się sprzyjać długiemu i zdrowemu życiu. Więc jeżeli tylko macie na to szansę, jeszcze jeżeli macie szansę wybrać drogę życia zakonnego, to może to będzie właśnie to coś, co was zachęci. Zakonnice żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy, ale jeżeli jesteście świeckimi, to możecie pomyśleć o tym, żeby to życie domowe zaaranżować bardziej w taki uporządkowany sposób.

0: Wiele osób chciałoby to zaśpiewać, ale niewielu się udaje i niewiele potrafi. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek oprócz Whitney Houston. Tak.
1: No, ze względu na nią wszystko. Whitney Houston w Radiu Warszawa na 106,2 FM to za nami, a przed nami 9. Zostańcie z nami.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem, a nic z tego nie mam.
4: To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja wam dam.
5: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
7: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Rozłam w PiSie trwa. Partia nie usunęła jednak zwolenników Morawieckiego. Estonia zamierza utrzymać skrócone godziny działania przejść granicznych z Rosją. Obradował Sejmik Województwa Mazowieckiego. Powiemy o decyzjach, m.in. dotyczących stypendiów i sportu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Komitet Polityczny PiSu nie usunął z partii zwolenników Mateusza Morawieckiego. Sprawę przekazał za to rzecznikowi dyscyplinarnemu ugrupowania. Były premier uważa, że to próba przeciągania, jak mówi, kiepskiego serialu.
9: Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że teraz każdą sprawę indywidualnie rozpatrzy rzecznik dyscypliny partyjnej i ma to potrwać kilkanaście dni.
10: Nie chcę wypowiadać się za rzecznika. Rzecznik sam będzie podejmował decyzję indywidualnie w każdej sprawie. Są materiały, są dokumenty, być może one są wystarczające.
9: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie kryli wieczorem zaskoczenia. Eurodeputowany Piotr Miller przypomniał, że przecież w ostatni piątek Jarosław Kaczyński mówił, że ci, którzy deklaracji nie złożyli, sami zdecydowali o swojej politycznej przyszłości.
11: W związku z tym też pan premier złożył, a to jest poważna sprawa, rezygnację z szefostwa w Europejskiej Partii Konserwatywnej.
9: Czy decyzja Komitetu Politycznego to dodatkowy czas na refleksję członków stowarzyszenia? Jak na razie to poseł Piotr Uściński poinformował, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
8: Informowała Sylwia Białek.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Estonia zamierza bezterminowo utrzymać skrócone godziny funkcjonowania trzech drogowych przejść granicznych z Rosją. Obecne ograniczenia wprowadzono kilka miesięcy temu jako rozwiązanie tymczasowe i na razie obowiązują do końca sierpnia.
12: Estońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, aby przejścia były na stałe czynne w godzinach od 7 do 19. Resort argumentuje, że rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo granicy i zwiększa skuteczność kontroli celnych. W Estonii w ostatnim czasie toczyła się dyskusja na temat całkowitego zamknięcia granicy z Rosją. Szef MSW Igor Taro podkreślił jednak, że nie ma obecnie podstaw do takiego kroku, gdyż Estonia nie stoi w obliczu zagrożeń uzasadniających to działanie. Według danych ministerstwa ruch na granicy estońsko-rosyjskiej nadal maleje. W pierwszej połowie roku przez trzy drogowe przejścia graniczne odprawiono o 13% mniej podróżnych niż w tym samym okresie rok wcześniej.
8: Informował Kamil Zalewski.
5: To się dzieje lokalnie.
8: Mazowieccy radni przyjęli nowe zasady programu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów oraz przeznaczyli prawie 30 milionów złotych na rozwój infrastruktury sportowej w regionie. Te decyzje zapadły podczas lipcowej sesji Sejmiku Województwa. To szansa dla wielu młodych mieszkańców Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
13: Jest tam kryterium przede wszystkim dochodowe, ale też i kryterium dotyczące pewnych osiągnięć tych dzieciaków. No, generalnie chcemy promować dzieci z tych rodzin, powiedziałbym, o mniejszych dochodach i no, też dzieci zdolne, dzieci, które rokują dalszy dobry rozwój w tym procesie edukacji.
8: Radni zatwierdzili również dofinansowanie 42 inwestycji sportowych, mówi Anna Brzezińska z Zarządu Województwa.
14: 42 inwestycje sportowe to poprawa warunków do uprawiania sportu dla Mazowszu. To ważne przedsięwzięcia, będą budowały się boiska, będą remontowane. Infrastruktura sportowa na Mazowszu rozwija się dzięki właśnie programowi Mazowiecki Program Rozwoju Bazy Sportowej. To jest połączony program razem z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
8: Jeśli chodzi o stypendia, to w ciągu najbliższych trzech lat samorząd samorząd przyzna 1400 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i liceów. Każde z nich wyniesie 7200 zł, a o przyznaniu wsparcia zdecydują nie tylko wyniki w nauce, ale także sytuacja materialna i społeczna uczniów.
7: Dziś słonecznie. Trochę chmur na niebie będzie się pojawiać, ale nie będzie padał z nich deszcz. Wiatr jest słaby i wieje z zachodu.
1: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 27 stopni, a już od jutra cieplej. Ci, którzy czekali na upalne polskie lato, doczekają się kilku takich upalnych dni, może nawet więcej niż kilku. I o tej porze 21 stopni w Warszawie.
15: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Czy to jest moment, żeby powiedzieć, że już w piątek, wtedy kiedy będzie naprawdę upalnie, będziemy od 7 do 10 nad Zalewem Zegrzyńskim w Nieporęcie.
0: A gdzie jest lepiej i przyjemniej
1: niż upalne nad drzwi,
0: upalne
1: drzwi do lata.
0: Tak, jak właśnie nad wodą, więc Nieporęt to będzie wymarzone miejsce. Będziemy w porcie, będziemy także w okolicach i będziemy poznawać historię tego miejsca i poznawać ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień.
1: Ja wiem, dlaczego ty powiedziałeś drzwi, bo Nieporęt jest tak atrakcyjny, że nasz kolega redakcyjny, Michał Koźlik, który prezentował państwu wiadomości, nie chce wyjść, tylko chce słuchać o Nieporęcie.
0: No bo Nieporęt jest piękny, no tak dużo tam ludzi jest, że zazwyczaj korki się też tworzą, ale my będziemy w piątek rano, będzie pewnie przyjemnie, luźno, wybierzemy sobie na plaży takie miejsce, jakie będziemy chcieli.
1: Michał, popływałbyś w piątek z nami?
16: Bardzo chętnie, niestety mnie nie będzie tam. Ale towarzyszę wam duchowo.
0: Ale jakbyś zmienił plany, to my zapraszamy.
16: Pogoda ma być piękna wtedy.
0: Wyjeżdżamy 5:30. To zapraszamy.
16: A wstajemy? Ja ostatnio wstaję właśnie mniej więcej o tej godzinie, no nawet wcześniej, więc.
1: A wiesz, to my wyjeżdżamy spod radia już o 5:30, to śpi spokojnie.
16: Będę relacjonował.
0: Albo się nie kładź, więc od razu będziesz tutaj, nie będziesz musiał dojechać, będzie dobrze.
1: Was też zapraszamy, jakby ktoś chciał z nami od 7 do 10 na plaży.
16: A może my przeniesiemy tego dnia Newsroom Radia Warszawa właśnie.
1: Zapraszamy.
0: A czemu nie? Do piątku jest jeszcze dużo czasu. Także Nieporęt. Och i ach, Sylwia Grzeszczak na ten temat i my
1: och
0: witamy.
1: Och i ach, Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska, dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: I czasem niektórych słuchaczy wysyłamy w kosmos, do kosmoparku.
2: Ale to spokojnie, to będzie można wrócić bezpiecznie z tego kosmosu. W kosmoparku wiele atrakcji będzie można w ponad 40 interaktywnych strefach zwiedzać właśnie kosmos, pooglądać wszystko, sprawdzić na przykład, ile ważylibyśmy na każdej z planet Układu Słonecznego.
1: Powiedz mi, na której najmniej się waży?
2: Nie pamiętam, pamiętam na której najwięcej.
1: A, dobra, no to na której?
2: Na Jowiszu.
1: Na Jowiszu się nie ważcie.
2: Tak, nie, no najlepiej na Marsie można się zważyć, będzie fajnie.
1: Dobry wybór, jeżeli chcielibyście się wybrać rodzinnie do kosmoparku, takie zaproszenie rodzinne, bilet 2+2, czyli dwoje dorosłych, dwoje dzieci, takie zaproszenie mamy dla Was. SMS na numer 7248, 7248, w treści wpisujecie rw.pl, swoje imię i nazwisko i hasło lecimy. A jeżeli wyślecie tego SMS-a, weźmiecie udział w losowaniu, no i być może wtedy wybierzecie się rodzinnie do kosmoparku.
2: A atrakcji tam mi będzie co niemiara, cały dzień można spędzić i jeszcze pewnie będzie mało.
3: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice kosmoparku.

0: korki i utrudnienia. W tym momencie postoimy trochę na trasie S8. Most Grota Roweckiego, stałe miejsce od Wysockiego i Marywilskiej. Będziemy stać w korku do Mickiewicza na Marymoncie, ale korkuje się też inny odcinek od Ostruckiej, Głębockiej, Ostruckiej do Łabiszyńskiej i to też jest wszystko w kierunku Mostu Grota Roweckiego, jeżeli jedziemy od strony Marek. Korek pojawia się także na trasie S7 w Palmirach i Łomnej Las. Tutaj pojawia się korek ze względu na roboty drogowe, które są prowadzone na wyjeździe z Warszawy i na wyjeździe z Warszawy też z powodu robót korkuje się trasa S7 w Dziekanowie Leśnej, w Dziekanowie Leśnym do Sadowej. W tych miejscach teraz musimy uzbroić się w cierpliwość.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
3: A teraz trochę tak bardziej poważnie, bo będzie mowa o tym, co do głębi nasze serce potrafi zranić i to takie zranić, że nie jesteśmy w stanie na kogoś patrzeć, nie jesteśmy w stanie o kimś myśleć dobrze, bo to są takie duże krzywdy, nawet może czasami ogromne, niszczące życie momentami.
4: To historia naszego życia, pewnie dom, który nosimy w sobie, prawda, jak były jakieś sytuacje, które się bardzo długo trwały, to one wywołują taką bardzo długą ranę, która pewnie będzie jakąś blizną do końca naszego życia, prawda, czyli będą pewne wspomnienia albo pewne treści, a dlaczego ja nie miałem takiej szansy, dlaczego nie miałem takiej historii, albo dlaczego coś mnie takiego spotkało, bo cały czas jakiś mogę nosić ten ból krzywdy w swoim sercu i rzeczywiście może być to trudne.
3: Ale mimo tego, że takie także ogromne rany w naszym życiu się zdarzają i to pewnie niejednokrotnie i nie tylko jednej osobie czy drugiej, ale wielu z nas, to jesteśmy zachęcani w ABC społecznej krucjaty miłości, żeby przebaczać wszystko wszystkim. Czyli nie tylko te małe krzywdy, ale też te ogromne, te największe, które w ogóle wydają nam się pewnie często nie do przeskoczenia. Dlaczego w ogóle to robić? Może to nie jest dobra droga, żeby to przebaczyć, a może to jest w ogóle niewykonalne?
4: Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Bóg jest miłością, my słyszymy. Dlatego jak się adoruje Jezusa, jak my przyjmujemy komunię świętą, jak się spowiadamy, to za każdym razem, w każdym spotkaniu otwieramy się na Boga, który jest miłością, czyli na miłość. Czyli co to znaczy? Że my się upodabniamy do Jezusa. Że to jest nasze powołanie chrześcijańskie, to jest nasza świętość, że my chcemy stać się jak Jezus. Nie ma innej drogi, to jest nasze powołanie, to jest nasza tożsamość, ale my możemy ją wybrać, nie musimy być tacy, możemy się otworzyć na nienawiść.
3: Mam na to bardzo fajny przykład, myślę, że wielu z naszych słuchaczy też pewnie oglądało ten film, który ja widziałam, Chata. I tam jest taka niesamowita scena, która zapadła mi w pamięci na bardzo długo, bo ona mówi o tym, że dlaczego mamy te największe rzeczy przebaczyć. Historia w skrócie jest taka dla tych, którzy może filmu nie widzieli. Mężczyzna, ojciec stracił córkę, ale nie stracił ją, bo zginęła, tylko zamordował ją inny mężczyzna. No i jednak przez Jezusa jesteśmy zachęceni do tego, żeby przebaczyć i on mierzy się z tym przebaczeniem mordercy swojej córki. Mówi, że to jest niemożliwe, niewykonalne, że tamten człowiek zasługuje tylko na śmierć, na potępienie, na piekło. No i w tym momencie zostaje postawiony przed sprawiedliwością Bożą. I ta sprawiedliwość Boża mówi, słuchaj, masz dzieci, masz trójkę dzieci. No i każde z tych dzieci zrobiło coś złego. I ty teraz musisz podjąć decyzję, które z nich, za jaką winę, ma pójść na wieczne potępienie, a które ma pójść do wiecznej radości, czyli do nieba. I on odpowiada na to, nie jestem w stanie podjąć tej decyzji. Kocham wszystkie te moje dzieci. I na to następuje odpowiedź sprawiedliwości. Widzisz, z Bogiem jest tak samo. On nie jest w stanie podjąć tej decyzji, dopóki człowiek żyje, dopóki człowiek walczy i może zmienić swoje serce.
4: Tak, może przemienić swoje postępowanie. No to mi się jeszcze kojarzy oczywiście przykład świętego Jana Pawła II, który przecież miał być zamordowany przez Aliakcze i po tym nieudanym zamachu, dzięki, wierzymy w to, interwencji Matki Bożej, Bożej opatrzności, przeżywa, a później jedzie do niego i z nim rozmawia, prawda? Ale to jest jego gest przebaczenia, bycia z tym, który chciał go zabić, chciał go pozbawić życia, więc też niesamowita postawa, właśnie myślę, że patrzenia tak oczami właśnie Pana Boga.
3: I jak myślę też o tych dużych krzywdach i ranach, które są, jak samego siebie przekonać, że warto podjąć tę drogę, bo to pewnie nie jest droga, tak jak z tymi małymi rzeczami, która zajmie nam pół minuty, albo 10 minut, albo nawet pół godziny, tylko to bywa droga, która zajmuje lata, a może nawet dziesiątki lat czasami.
4: Czyli pytanie, jak siebie przekonać, tak, do tego, żeby przebaczać. Myślę, że jest to bardzo trudne i wydaje mi się, że decyzją o przebaczeniu, to nie jest nasza pierwsza decyzja w życiu, to jest przede wszystkim decyzja o tym, czy ty chcesz się otworzyć na miłość Pana Boga, czy ty chcesz wzrastać w relacji z Panem Bogiem. I kiedy człowiek uczy się Pana Boga, jest to proces wzrastania, w pewnym momencie przyjdzie temat przebaczenia. Bo jeżeli Bóg jest miłością, jak się chce stać miłością, to nagle widzę, ale zaraz, mi z tym jest niedobrze, z tymi ludźmi, z tymi sytuacjami. No to teraz, ale już po jakimś czasie wzrostu w Bożej łasce pojawia się pytanie, jak im przebaczyć, jak znosić te urazy, czy ja podejmę decyzję. Ale to nie jest taki proces, nagle wyskoczyłem z krzaków i chcę tylko przebaczyć, prawda, jakby od razu. Nie, tu musi być relacja z Panem Bogiem. To myślę, że to jest pewien proces, to jest jakiś etap w rozwoju relacji miłości z Panem Bogiem. To jest kolejny krok.
3: I może tak jak mówimy o tym, że te rany sprawiają, że nasze serce twardnieje w pewnym sensie, zakwasza się, to możemy też przekonać siebie w ten sposób, że chcemy, żeby to serce zaczęło kwitnąć.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Nie milkną echa wydarzeń, do jakich doszło w wczorajszej nocy w Medjugorje. Doszło tam do podpalenia ołtarza, mówiła na antenie Radia Warszawa Ilona Sobik, pilotka pielgrzymek, która przebywa obecnie w Medjugorje.
4: Ogień wzniecono na zewnętrznym ołtarzu sytuowanym za kościołem parafialnym. Na szczęście tu 24/24 kręcą się ludzie, zauważyli ogień, no i zaalarmowali strażaków, którzy szybko ugasili pożar, dzięki czemu płomienie nie przeszły na budynek kościoła. Do dewastacji także doszło na Podbrdo, czyli na górze Objawień.
3: Czarną farbą oblano figurę Maryi. Zdarzenie wywołało liczne komentarze w mediach społecznościowych. Pojawiły się także informacje, że profanacji dokonał Polak, Bartłomiej K. Na to zdarzenie powinniśmy odpowiedzieć modlitwą, szczególnie za sprawcę. Mówił w poranku z Radiem Warszawa ojciec Josip Magdicz, który posługuje wśród pielgrzymów w tym miejscu.
5: Błogosławiąc go, dając go Najświętszej Marii, prosząc o Boże miłosierdzie. Matka w Medjugorju powiedziała, że ona jest królową pokoju, że prosiła, że musi pokój, zażądać pokój najpierw między Bogiem i człowiekiem, by człowiek się pojednał z Bogiem i ze samym sobą, bo wszystkie wojny zaczynają się w sercu człowieka.
3: Nie odpłacajcie złem za zło, apeluje parafia w Medjugorju po tych aktach wandalizmu. Do tego apelu dołączył także miejscowy biskup Petar Palić, który wyraził sprzeciw wobec tych zdarzeń, ale także zaapelował do wiernych, by odpowiadali na zło modlitwą, postem i przebaczeniem. Do głosów wzywających do modlitwy dołączył także reżyser Jan Sobierajski. W mediach społecznościowych napisał, że zna Bartłomieja K. z planu filmu Powołany 2 i że od dłuższego czasu zmagał się on z poważnymi problemami psychicznymi oraz osobistymi kryzysami. Podkreślił jednocześnie, że nie usprawiedliwia profanacji, ale prosi o modlitwę i miłosierdzie wobec sprawcy. Zanim kogoś potępimy, warto pamiętać, że za jego czynami może kryć się dramat, którego nie widać na pierwszy rzut oka, napisał reżyser. Rozmowa z Janem Sobierajskim wkrótce na naszej antenie oraz w mediach społecznościowych Radia Warszawa.
6: To się dzieje w Kościele.
3: Papież Leon XIV zaapelował, by każda technologia służyła prawdzie i dobru oraz chroniła godność człowieka. W przesłaniu podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i skierowanym do uczestników 7. Międzynarodowego Seminarium na temat komunikacji kościelnej w Santiago de Chile, papież podkreślił, że komunikacja powinna prowadzić do spotkań między ludźmi i wspierać głoszenie Ewangelii. Seminarium poświęcono wyzwaniom sztucznej inteligencji w świetle encykliki Magnifica Humanitas.
6: To się dzieje w parafiach.
3: Punktualnie o 17:00 w godzinie W 1 sierpnia dzwony zabrzmią we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej. Apelują o to metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas oraz biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Włączymy się w ten sposób w hołd oddawany poległym powstańcom, żołnierzom i mieszkańcom miasta nieujarzmionego. Czytamy w komunikacie diecezji warszawsko-praskiej. Do akcji dołączą się również kościoły w innych miejscach w Polsce. Już 5 sierpnia na pątniczy szlak wyruszy 43. warszawska pielgrzymka piesza. W drogę na Jasną Górę jej uczestnicy będą podążać w kilku grupach, wyróżnionych i nazywanych różnymi kolorami. Każda z grup jest inna, ale najważniejsze jest to, że mamy wspólny cel, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Małgorzata Kielak z Grupy Niebieskiej.
7: Każda grupa gdzieś tam ma takie swoje wewnętrzne zasady, wewnętrzne relacje, natomiast mimo wszystko łączy nas jeden cel, więc nawet jeżeli każdy gdzieś tam po swojemu idzie, to tempo, cel i to, co najważniejsze, mamy wspólne.
3: Organizatorzy zapraszają, aby razem z nimi udać się na Jasną Górę. Tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą tego zrobić fizycznie, proponują duchową formę pielgrzymowania.
7: Na pewno trzeba się do nas wcześniej odezwać mailowo. Wówczas robimy tą taką listę duchowych pielgrzymów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, do wspólnego rozważania też konferencji, materiałów, treści. Dokładnie tych samych, których my słuchamy w trakcie drogi. Mamy świadomość, że nie każdy może się wybrać. Czasem jest to z przyczyn zdrowotnych, czasami z przyczyn zawodowych.
3: Zapisy do duchowej pielgrzymki i więcej szczegółów dostępne są na stronie www.pielgrzymkarodzinwaw.pl.
2: Piękny, słoneczny dzień dziś przed nami. Możemy planować sobie w każdej godzinie aktywności na świeżym powietrzu i na pewno wtedy nie zmokniemy, bo dzisiaj deszcz nie będzie padał.
0: I dzisiaj maksymalnie 27 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze już 23. To Warszawa, ciepło także i w Legionowej, w Piasecznie podobna temperatura wszędzie, a od jutra jeszcze cieplej, przygotujcie lniane ubrania.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A my teraz dowiemy się, kto poleci w kosmos. I myślę, że to jest wydarzenie, o którym wiele mediów będzie mówić, bo być może będzie to trzeci Jarek, Polak, który poleci w kosmos.
2: Ale nastraszył pana Stefana.
1: Pan Stefan z Muranowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy pan przerażony tym, co Jarek powiedział, że pan będzie trzecim Polakiem w kosmosie?
3: Nie, ja się tym nie przeraziłem, ale może córki bym tam wysłał.
2: Ale to razem z córkami lepiej polecieć, wie pan? Mogą sobie bez taty...
3: Słyszałem, że tam trudno się dostać, więc tym bardziej całej rodzinie to było raczej nierealne.
1: No ale dzięki Radiu Warszawa będzie mogła pańska rodzina, czyli dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci, udać się do kosmosu.

0: pracowników radia, słuchaczy radia i całą moją rodzinę.
1: Bardzo dziękujemy i my pozdrawiamy pana i gratulujemy wspaniałej nagrody.
2: Sponsorem nagród jest Innowacyjne Technologie Edukacyjne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice kosmoparku.

0: A co będziemy straszyć korkami? Będziemy w piątek w Nieporęcie, to
1: nie
0: powiedzmy, że do Nieporętu z Warszawy w tym momencie nie ma korków i nawet ten remont w drodze krajowej numer 61 jakoś niespecjalnie powoduje, że do Nieporętu będziemy jechać dłużej, bo niewielkie tylko korki, takie jak zawsze przed tym rondem.
1: Ale nie powtarzajcie tylko, że my tam będziemy w piątek, bo wtedy mogą się zrobić korki, Jarek. To wiecie, to dla was tylko jest informacja. Jeżeli chcecie nas odwiedzić też, tylko właśnie to na uszko zdradzamy wszystkim naszym słuchaczom. Jeżeli chcielibyście tam z nami na plaży chwilę posiedzieć, podpatrzeć też, jak poranek wygląda, to oczywiście zapraszamy. Jeśli chodzi o inne utrudnienia, trasa S8, ale wcale nie okolice mostu Grota Roweckiego, tylko nieco wcześniej, tutaj trochę korka od wysokości ulicy Piłsudskiego w kierunku, jeśli

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Zbliża się 1 sierpnia, czyli 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale nie tylko w stolicy uroczystości upamiętniające te rocznice, także na przykład w Strudze. I tam pierwsze działania nie 1 sierpnia się rozpoczęły, ale wcześniej, 30 lipca.
2: I to jutro będziemy obchodzić te rocznice i też jutro w tym miejscu odbędą się uroczystości, na które Was serdecznie zapraszamy. Niektórzy też, choć powstanie oficjalnie wybuchło 1 sierpnia, mówią o tym, że ofiary właśnie z Marek, Strugi i Pustelnika są także brane pod uwagę jako powstańcy warszawscy, mimo tego, że zostali zamordowani wcześniej. Także pamiętajmy też o tych lokalnych bohaterach, pamiętajmy o tych, nie tylko o tych, którzy zginęli w Warszawie, ale o tym wszystkim, co działo się wokoło, tak żeby ta prawda historyczna niosła się dalej w świat.
1: A działania były prowadzone przez polskich żołnierzy, ale nie tylko. We wspomnieniach Albin Furczak, pseudonim Alf, dowódca kompanii, mówił, że miejscowa drużyna podprowadziła czołgi drogami leśnymi na skrzyżowanie szos Białystok-Warszawa i Zegrze-Rembertów, zaskakując całkowicie konwój samochodów niemieckich, który w drodze do Warszawy zatrzymał się na odpoczynek w Strudze. Został ostrzelany, rozbity przez czołgi radzieckie, konwój opanowany przez drużynę plutonu 738.
2: Zachęcamy Was do tego, żeby tę historię zgłębić. W pancernym kotle marki Struga i Pustelnik, powstańcze walki 1944 rok, jutro dokładnie rocznica tych wydarzeń. Więcej na stronie www.marki.pl.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Zofia Kozerawska pojawiła się w studiu, a wraz z nią jej szeroki uśmiech. Witamy.
2: Ale mój uśmiech to jest nikt, jak to wesoło u was jest.
1: No ale to ty sprawiasz, że taka radość zawitała w studiu. My tu w ogóle z Weroniką siedzimy smutni, się nie odzywamy do siebie.
2: Jasne, bo ja nie słucham radia od 7 dni.
3: Ale nie wiesz, co się dzieje na
2: piosenkach.
3: Kiedy
2: lampki gasną. Tak, tego nie wiem.
1: No właśnie, niech to zostanie tajemnicą.
3: Słodko tajemnicą.
1: Ale na pewno tajemnicą nie jest, że Zofia Kozerawska do godziny 14 latę na wynos. I dziękujemy bardzo. Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
1: Do usłyszenia jutro od 7.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Rok 1956 i 2026.
6: 70 lat.
5: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
6: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
5: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
6: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
4: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Mateusz Morawiecki powołuje swój klub parlamentarny. Powrót do działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Powiemy też o nowoczesnych technologiach, które mają pomóc w rewitalizacji Wołomina. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego. Do nowej formacji powiązanej ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus dołączyło 40 posłów i jeden senator. To oznacza, że ekipa byłego premiera staje się teraz trzecią siłą w Sejmie. Morawiecki tłumaczy ten krok ucieczką od, jak to ujął, partyjnych gier i przepychanek w PiSie. Decyzja zapadła po tym, jak jego stronnicy odmówili podpisania deklaracji zakazującej im przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
8: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
7: Komitet polityczny PiSu nie usunął z partii polityków, lecz skierował na razie ich sprawę do rzecznika dyscypliny. Jednak stworzenie konkurencyjnego klubu w Sejmie w praktyce oznacza koniec ich członkostwa w partii Jarosława Kaczyńskiego, mimo że formalnie to członkostwo wciąż istnieje.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Po 5 dniach przerwy na Bliskim Wschodzie nastąpił powrót do działań wojennych. Wspierane przez Amerykanów wojsko Arabii Saudyjskiej zaatakowało w Iraku grupy zbrojne powiązane z Iranem. Iran wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii, ale miały zostać przechwycone.
9: Saudyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że ataki na Irak są odpowiedzią na 30 ataków dronów przeprowadzonych na terytorium Arabii Saudyjskiej w ciągu miesiąca, zwłaszcza tam, gdzie wydobywana jest ropa naftowa. Irańska Gwardia Rewolucyjna potwierdziła ataki na amerykańską bazę w Jordanii. Poinformowała również o uderzeniu w 3 tankowce w cieśninie Ormuz, które miały próbować przepłynąć ją bez zezwolenia. Wczoraj wieczorem Iran odrzucił propozycję Omanu wspieraną przez pozostałe kraje Zatoki Perskiej. Zakładała ona, że oba kraje mają porówno zarządzać cieśniną i pobierać za to dobrowolne opłaty od statków. Tymczasem Irańczycy chcą większej kontroli. Proponują, żeby Iran odpowiadał za szlak wjazdowy do Zatoki Perskiej, a Oman za wyjazdowy.
7: Informowała Milena Rashid Szechab.
0: Dzieje się blisko.
7: Nowoczesne technologie mają pomóc w rewitalizacji Wołomina. W sobotę 12 września w Centrum Aktywności Wołomin Stara Elektrownia odbędzie się hackathon Odnowa Lab, podczas którego programiści, projektanci i mieszkańcy będą tworzyć prototypy aplikacji odpowiadających na lokalne potrzeby miasta, mówi organizator Rafał Firadza.
10: Jest to po prostu wydarzenie, albo może inaczej konkurs, na którym ludzie spotykają się, dostają pewien problem i próbują wymyślić cyfrowe rozwiązanie tego problemu. Może to być aplikacja, strona internetowa albo jakiś inny projekt cyfrowy. Na Odnowa Lab rano poznacie zadanie dotyczące Wołomina, a dokładnie obszaru rewitalizacji gminy Wołomin, a wieczorem pokażecie swój pomysł jury.
7: Organizatorzy chcą pokazać, że innowacyjne rozwiązania mogą powstawać nie tylko w największych aglomeracjach. Liczyć będą się przede wszystkim pomysł, współpraca i przygotowany prototyp. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia na stronie odnowalab.pl. W zabytkowej kamienicy w Warszawie odtworzono powstańczy szpital. Mieszkańcy kamienicy odkryli, że w piwnicy budynku w czasie powstania warszawskiego znajdowała się właśnie taka podziemna placówka. Twórca projektu z zarządu wspólnoty mieszkaniowej Dariusz Osiński mówi, że jego zamysłem było powstanie wyjątkowego miejsca nawiązującego do powstania warszawskiego. Obecnie znajdują się tam łóżka metalowe, stare łóżka przedwojenne i nosze, którymi transportowano rannych. Nawet są zdjęcia potwierdzające, jak to wyglądało w czasie powstania. Zarząd wspólnoty jest w kontakcie z Muzeum Powstania Warszawskiego. Celem jest możliwość udostępnienia tego miejsca do szerszego zwiedzania. Szpital z czasów powstania znajduje się przy ulicy Konopczyńskiego 5/7. Aby go zwiedzić, trzeba wpierw skontaktować się ze wspólnotą mieszkaniową.
3: Piękna pogoda, lazurowe niebo nad naszymi głowami. Troszkę chmur będzie, ale z tych chmur dzisiaj absolutnie nic nie powinno padać. Dużo słońca, dużo. Jutro oczywiście jeszcze więcej. Ale póki co, 21 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie, Grodzisku i w Otwocku, 22 w Legionowie, w Wołominie, Mińsku i Ożarowie Mazowieckim, a 24 w Warszawie. Dzisiejsze maksimum to 27 stopni. Towarzyszy nam umiarkowany, sympatyczny wiatr z zachodu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 10, no tak powolutku sobie szłam, bo naprawdę jest bardzo przyjemnie na zewnątrz. Bogu niech będą dzięki za piękną pogodę i nasz cudowny kraj, w którym tyle zieleni i tyle lazurowego nieba. I to niebo może nam przypominać, gdzie jest cel tej naszej codziennej wędrówki. Zapraszam serdecznie, Zofia Kozrawska. Do Afryki teraz? O, to właśnie, 5 po 10.

0: To była Natalia Zastępa. Jestem bardzo ciekawa, jak dzisiaj pachnie Saska. Może ktoś na Saskiej nas właśnie słucha i mógłby dać znać. 12 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Łyk gorącej kawy, a w studiu Krzysztof Lis i miło pić kawę w miłym towarzystwie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Znaczy tak w nawiązaniu do tego, co mówiłaś wcześniej.
0: Tak.
2: To w Zabrzu i w Poznaniu dzisiaj pachnie Ligą Mistrzów, bo są mecze eliminacyjne. Górnik Zabrze gra z tureckim Fenerbahçe, ale Lech Poznań ma już w zasadzie zagwarantowany awans, bo w pierwszym meczu wygrał 4-1 i teraz tylko takie przypieczętowanie awansu do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Z Górnikiem Zabrze to taka sytuacja jest troszkę mało przyjemna, no bo oni przegrali mimo wszystko ten pierwszy mecz 1-0, ale to jest mecz u siebie. Czyli?
0: Czyli duża szansa, że pójdzie im dużo lepiej.
2: Dokładnie. I tego należy tutaj trzymać kciuki za nasze polskie drużyny, mimo tego, że one nie są z Warszawy, no bo fajnie jest obejrzeć mecz Ligi Mistrzów z udziałem polskiej ekipy.
0: No wiadomo, że kibicujemy. Ale czekaj, ale z kim ten Lech będzie grał, bo nie zrozumiałam.
2: AGF Artus.
0: A to jest drużyna z?
2: To jest drużyna z Danii.
0: Z Danii, no to nic dziwnego, że nic nie wiem na ten temat. No dobrze, no może to jest wspaniała drużyna, na pewno jest wspaniała. Czyli kibicujemy o której godzinie? O 19
2: tak.
0: I o 20.
2: Lech gra o 19, a Górnik Zabrze o 20.
0: No to kibicujemy oczywiście i czekamy na wyniki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Krzysztof Lis, który wie o sporcie dużo. I lubi się dowiadywać.
2: Nawet bardzo.
0: A na Saskiej bywasz?
2: Bywam.
0: Może dzisiaj będziesz i powiesz, czym tam dzisiaj pachnie Saska.
2: Z miłą chęcią się wybiorę i ci dam znać.
0: Dobra, dzięki.
2: Dzięki.

0: Prosił Oskar Cyms na antenie Rady Warszawa 21 minut po 10, a ja już wiem, jak pachnie Saska, bo nasza redakcyjna koleżanka Ania Bobko wyjeżdżała akurat z Saski Kępy, ale to też Saska. Piękną pogodą i dobrym dniem pachnie dzisiaj Saska, więc życzę tego wam od siebie i od Ani Bobko oczywiście też, a teraz święty Jan Paweł II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Dość wspomnieć wielkiego rektora krakowskiej wszechnicy Pawła Włodkowica, który już na początku XV wieku kładł podwaliny pod nowożytną teorię praw człowieka, czy Mikołaja Kopernika, którego odkrycia dali początek nowemu spojrzeniu na kształt stworzonego kosmosu. A czy nie powinien Kraków, a wraz z nim Polska cała, dziękować za to dzieło Jadwigi, które przyniosło najwspanialszy owoc, owoc życia świętych, studentów i profesorów?

0: Christina Aguilera wyśpiewała dla nas o pięknie i pięknie to zrobiła. Jest 10:30.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Kościół katolicki wspomina m.in. świętych Martę, Marię i Łazarza. I o Marcie może kilka słów więcej. Ta kobieta, która ukazywana jest z księgą, z różańcem, z naczynią, z naczyniem, ale jest też ukazywana z drewnianą łyżką, z takim zwyczajnym kuchennym przedmiotem. Pojawia się na obrazach ubrana w skromną szatę, jako ta, która usługuje do stołu albo krząta się po kuchni. Ciekawe, czy można powiedzieć, że jest patronką kucharzy. No więc pewnie tak. Opiekuje się też hotelarzami, sprzątaczkami i tymi, których nie trzeba szukać gdzieś daleko. To jest ta opiekunka codzienności wielu, pewnie i moja opiekunka, święta Marta. Ta, która zapytała: Panie, czy jest Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan odpowiedział jej na to: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało. Albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. I tak jak niektórzy mówią, zresztą święty Augustyn, parafrazując słowa Jezusa, powiedział: Marto, ty nie wybrałaś źle, ale Maria wybrała lepiej od ciebie. Święta Marto, módl się za nami.

0: Za nami Tori Kelly, a przed nami spotkanie z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Zróbmy głośniej, 20 minut zostało do 11.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Jesteś kimś innym.
2: Pamiętacie film, genialny serial, moim zdaniem Lalka, gdy Wokulski ze swoją niezdobytą ciągle Izabelą poszli na ruiny zamku. I tam miejscowy pan im opowiedział, że tu jest pod spodem śpi królewna, miała szpilkę wbitą w głowę, dookoła skarby, no i oczywiście te diabły różne rozmaite, na które się nie wolno spojrzeć, jak się tam pójdzie. I ten chłopiec ze wsi, ten chłopak ze wsi, młody mężczyzna, zdecydował się pójść. Poszedł, oczywiście te właśnie te potwory chcą go tam zjeść, pokaleczyć, zabić. A on cię nie patrzy, idzie prosto do królewny, widzi, że leży i masz szpilkę wbitą w głowę. I zaczyna tą szpilkę wyciągać powoli z głowy. No te potwory cały czas tam atakują i ona mówi, dlaczego mi to robisz? To mnie tak strasznie boli. I on wtedy przestał. I potwory się rzuciły i zrobiły z niego dżem. Jesteśmy z połową szpilki. Z jednej strony Chrystus, Kościół, Bóg, spotkałem księdza, byłem u spowiedzi. Wystarczy inna sceneria, telewizja, kieliszek, dziewczyna, chłopak, impreza, przyciemnione światło. Co ja zrobiłem? Przecież jestem głupi, mam żonę.

0: lata. I do klatki, byle do klatki schodowej, byle do klatki. Klamka, jest, wchodzę. Ojciec mnie wziął na ręce i mówi, co ty się boisz? Przecież on cię nie ugryzie, ten dziec. A ja byłem pohańbiony mężczyzną. I następnego dnia powiedziałem rodzicom, wyprowadzamy się stąd. Zmieniamy mieszkanie. Oczywiście przeszło mi. Ale co siedzi taki ktoś śmieszny, że my nawet my się boimy, żeby tam nie zajrzał, bo pęk ze śmiechu. Co ta dziewczynka chce, co ten chłopiec chce. Ale żyjemy w półmroku. Pamiętajcie też seks misję. Oni pod tą ziemią się męczyli. Nawet te kobiety się męczyły pod tą ziemią, no bo na górze było promieniowanie. Dopiero się okazało, że wyszedł i mówi żadnego promieniowania. Bociek. I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy. No ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Proszę Państwa, zazdrość jest złą rzeczą, ale życzę Wam z całego serca, zazdrośćcie świętym ich życia. Zazdrośćmy świętym im życia.
1: Część trzecia. Bóg nie umie dawać mało.
0: Problem polega na tym, że my ciągle od Pana Boga za mało chcemy. Dużo od Niego chcemy, tylko ktoś przychodzi, daj mi okulary, Pan Bóg, ja ci oczy naprawię, po co ci okulary będę dawał. Faustyna Kowalska robiła kiedyś na szydełku jedno oczko i mówi do Pana Jezusa, jeden grzesznik szczyśca do nieba. Jedno oczko, jeden grzesznik szczyśca do nieba. Jedno oczko, Bóg mówi, Faustyno, zarozumiała jesteś, ale odkryłaś moją tajemnicę, ja nie umiem dawać mało. Przyjść do Boga i chcieć wieczności, chcieć spotkania z moimi zmarłymi, z moimi przyjaciółmi. Chrystus nie umie dawać mało. Popatrzcie, jak się łodzie dwie łowiły ryby, to się łodzie zanurzały, prawie się utonęły. Jak rozmnożył chleb, to zostało 15 czy na 5 koszy ułamków. I wszystkie, jak łowił ryby, to 153 ryby złowił dla kilku apostołów. Po co tyle, Panie Jezu? Pan Jezus wyleciał z każdej prawie z pracy jako dyrektor administracyjny, bo nie umiałby przewidzieć, ile trzeba kupić towaru. On by zawsze kupował za dużo. I dlatego często myślę, że Pan Bóg jest zdziwiony, mówi tylko tyle chcesz? Zdrówka? Pomyślności? Smacznego jajeczka? Tylko chcesz zdrówka? Pieniążki, bo pieniążki najważniejsze? Proszę Państwa, chrześcijanie mówią, ja chcę wieczności. Wieczności w Twoim świecie. Szczęście. My idziemy do nieba po pełnię szczęścia i rozkosze po Bożej prawicy. Rozkosze, jakie to słowo jest obciążone takimi rzeczami, których się pragnie. Przychodzę po pełnię szczęścia, nie dam trochę szczęścia, nie dam fajnej, było tam. Pełnia szczęścia. Jeśli mogę zadać Państwu pracę domową, to jak wrócicie z domu, to odpalcie sobie komputer i wpiszcie włoski komentator sportowy. Włoski komentator sportowy. Pierw zobaczycie uosobienie, zmaterializowanie smutku, bo jego drużyna przegrywa. On po prostu widać ból oczu, uszu, włosów, paznokci, jego wszystko bolało. I nagle drużyna strzela jedną bramkę, wyrównuje i wygrywa. Proszę Państwa, jakby byśmy się 10 razy mniej od niego cieszyli, to by się kościoły nasze rozpadły od szczęścia.

0: Raz, dwa, trzy. Nie tylko dla ciebie. 11 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Coś tam w poranku z Radiem Warszawa było wspomniane, że zakonnice żyją średnio około 5 lat dłużej niż świeccy. No i zaczęłam drążyć, bo bardzo mnie to zaciekawiło. I no, okazuje się, że tak, że żyją dłużej niż świeccy i to życie konsekrowane wydaje się ograniczać niektóre czynniki ryzyka, które skracają życie. I tutaj dodajcie sobie sami, o co chodzi. No ale na pewno też dodają dużo modlitwy, przebywania we wspólnocie i taki bardzo uporządkowany rytm dnia, gdzie jasno określony jest cel i jest też wzajemna troska i to wszystko wydaje się sprzyjać temu długiemu i zdrowemu życiu. A ja mam jeszcze swoją obserwację, bo znam kilka zakonnic w wieku zacnym i one naprawdę wyglądają dużo młodziej niż inne panie też w tym samym wieku i patrzę sobie na te zakonnice i myślę, że no musi być coś w tym, że ten Jezus, którego adorują w Najświętszym Sakramencie, robiąc to często i regularnie, chyba im naprawdę prostuje te zmarszczki, jakoś wygładza. Więc pomyślałam, że i my, świeckie kobiety, powinnyśmy częściej przebywać w towarzystwie Jezusa. No tak, Nelly Furtado, już teraz na 106,2.

0: Wykaźnie już za nami. 3 minutki zostały do 11. Przed nami wiadomości Radia Warszawa już za chwileczkę.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już dziś o 22:00.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
4: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
5: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
4: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
5: Michał Łopaciński,
4: Bartłomiej Graczak.
6: Jarek, w piątek zabieram flaminga.
7: Nie.
6: Nie możesz ciągle być na nie.
7: Nie.
6: Daj mu popływać po zalewie Zegrzyńskim.
7: Nie.
6: No Jarek, naprawdę nie możesz raz jeden być na tak?
7: Jestem na tak.
6: A.
7: Nie Poręd to idealne miejsce na upalny letni poranek z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, to chciałem powiedzieć.
6: Czyli mogę zabrać flaminga?
7: Jeśli wstanie na 7 rano i poprowadzi z nami program do 10, to bierz.
6: W Nie Poręcie 31 lipca będzie pięknie, słonecznie
7: i różowo.
6: Jarek Wydra,
7: Weronika Ostrowska.
6: Do usłyszenia.
8: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
10: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Morawiecki zapowiada nowy klub w Sejmie. To niemożliwe, odpowiada rzecznik PiSu. Po wizycie premiera Izraela w Białym Domu nie było błysku fleszy ani przełomowych oświadczeń. Moda jako metoda walki z niemiecką okupacją. Muzeum Powstania Warszawskiego otwiera nową wystawę. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Otoczenie Mateusza Morawieckiego nie czeka na ostateczną decyzję PiS. Były premier ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego. Wczoraj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o skierowaniu sprawy członków Stowarzyszenia Morawieckiego do rzecznika dyscyplinarnego. Tym samym nie doszło do zapowiadanego wyrzucenia ich z partii. Klub Prawa i Sprawiedliwości przestał nas traktować jako swoich członków, a poseł, żeby pracować, potrzebuje klubu. Podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Marcin Chorała ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
12: Nie mamy elementarnych narzędzi, żeby pełnić obowiązki posła. Poza tym pozostajemy członkami Prawa i Sprawiedliwości. My chcemy fundować Polakom kolejnych tygodni gorszącego spektaklu. My chcemy po prostu pracować. A poseł, żeby pracować, potrzebuje klubu, który wykonuje swoje elementarne zadania.
11: Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu parlamentarnego, będąc członkiem PiS. Takie jest stanowisko rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka. Polityk mówi, że według regulaminu Sejmu można być członkiem tylko jednego klubu.
13: Pytanie, czy pan Mateusz Morawiecki dzisiaj nie oszukuje także wyborców, opinię publiczną, ponieważ to, że nas oszukiwał, jeżeli chodzi o swoje zamiary polityczne, to my to już wiemy i to zostało zdiagnozowane, ponieważ rzeczywiście miał swój własny projekt polityczny, założenia własnej partii. Natomiast dzisiaj okazuje się, że także wprowadza w błąd opinię publiczną. No, żadnego klubu nikt mu nie zarejestruje bez wyjścia z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
11: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus planują jeszcze dziś złożyć wniosek o założenie nowego klubu parlamentarnego.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Benjamin Netanyahu po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Eksperci oceniają, że wizyta izraelskiego premiera w Białym Domu pokazała rosnące rozbieżności między przywódcami. Po rozmowach nie było wypowiedzi dla mediów.
15: Obie strony ograniczyły się do lakonicznych komunikatów o bardzo dobrym, produktywnym spotkaniu. Ale kilka godzin wcześniej Donald Trump nie krył irytacji na Netanyahu. W reakcji na doniesienia, że izraelski premier przedstawi Amerykanom nowe informacje wywiadowcze o irańskim programie nuklearnym pod górą Kilofów, amerykański prezydent powiedział reporterom: nie potrzebuję Bibiego, żeby mi o tym mówił. On to robi, żebym się zaangażował. Wiem dokładnie, co tam się dzieje i to nie jest duży problem. Jak ocenia Harris, głównym celem tego spotkania było dla Netanyahu zachowanie pozorów koordynacji i utrzymanie przy sobie irytującego, ale niezastąpionego partnera.
11: Informowała Milena Rashid-Szechab.
14: Dzieje się blisko.
11: Czy moda może być formą oporu i walki z okupantem? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa czasowa w Muzeum Powstania Warszawskiego, którą od dziś można zobaczyć w placówce. Jak mówi Jan Ołdakowski, dyrektor muzeum, wystawa Splot, czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków, pokazuje, że dbanie o strój było jedną z form sprzeciwu mieszkańców stolicy wobec niemieckich planów ich odczłowieczania.
16: Wystawa pokazuje świat okupacyjnej Warszawy, kiedy ludzie modą, sposobem, w jaki opiekowali się swoimi strojami, zaczęli walczyć z restrykcyjną polityką III Rzeszy, która zabierała im wszystko. I był pewien taki przymus, żeby dobrze wyglądać, żeby naprawiać te swoje stroje, żeby po prostu zawsze wyglądać elegancko, żeby pokazać III Rzeszy, że ich projekt odczłowieczenia, upodlenia warszawiaków się nie powiódł.
11: Wystawę Splot, czy sukienka może być mundurem, będzie można zobaczyć w Muzeum Powstania Warszawskiego przez najbliższy rok. Jest jednym z elementów obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. A na koniec przenosimy się do Włoch. Śpiewak Andrea Bocelli wystąpi w letniej siedzibie papieży w Castel Gandolfo podczas modlitwy z Leonem XIV. Dzisiejszy koncert odbędzie się w ramach spotkania Pieśń Pokoju. Śpiewakowi będzie towarzyszył chór liczący 164 osoby. W jego składzie znajdą się dzieci i młodzi ludzie pochodzący z miejsc dotkniętych kryzysami – Jerozolimy, Ugandy, Haiti i Włoch. Spotkanie odbędzie się w ramach obchodów 800. rocznicy urodzin świętego Franciszka z Asyżu. Papież będzie przewodniczył rozważaniom oraz modlitwie o pokój. Występ i modlitwa z papieżem zakończy trwające 10 dni spotkanie młodzieży i ich wychowawców.
0: Przepiękna pogoda, letnia, słoneczna, ale będą też chmury, które dadzą troszkę odpocząć tym, którzy nie lubią za dużo słońca, także idealnie. 22 stopnie teraz w Legionowie, w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim też 22, w Warszawie już 23, podobnie jest w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim, a maksymalna temperatura, której się dziś spodziewamy, to 27 stopni. Towarzyszy nam bardzo miły, sympatyczny wiatr ze zachodu. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, 6 minut po 11. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy dają znać, że są, że słuchają, że odpoczywają razem z Radiem Warszawa. Pozdrawiam Romę, pozdrawiam Otto i Kamila, wszystkich Was pozdrawiam i tych, którzy są wokół Was. No i życzę pięknego dnia i zapraszam serdecznie, żeby z Radiem Warszawa być ciągle, długo, tu i tam, gdzie chcecie. Ja się nazywam Zofia Kozarewska, a teraz już na antenie Radia Warszawa Super High i Nika 6 po 11.

0: Ależ wybrzmiał na antenie Radia Warszawa, prawda? Najbardziej znana wersja tej piosenki nagrana została w 1972 roku, wiecie?
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: A tak w temacie lata, jestem ciekawa, czy tego lata robiliście już takie piękne rzeczy, które można robić... Niektóre można robić nie tylko latem, ale są takie, które tylko latem można zrobić. Na przykład bukiet polnych kwiatów. Czy udało wam się już zrobić jakiś chociaż maleńki bukiecik zerwanych polnych kwiatów? Czy udało wam się otworzyć okno o świcie i pozwolić, żeby poranne, świeże, jeszcze takie trochę zaspane powietrze weszło do waszego domu? No i coś, co można robić cały rok i przyznam szczerze, że ja to czasem robię. Tańczyć w kuchni, kiedy akurat gra ulubiona piosenka. Śmiać się głośniej niż wypada i nie przepraszać za tę swoją radość. No i latem można jeść lody, zanim zdążą się roztopić. Można się też zatrzymać wtedy, kiedy poczuje się ten wyjątkowy zapach letniego deszczu, ale to akurat nie dziś. No i patrzeć się w niebo, ile tylko się da. I to dziś można zrobić. Tym razem czyjaś terapeutka, tak się nazywa konto instagramowe, zainspirowała mnie do tych myśli. Chciałam wam je przekazać. Wiktor Waligura już teraz na 106.2.

0: Eurythmics o deszczu. No jeśli chodzi o deszcz, to na ten moment prognozy mówią, że w piątek po południu może coś tutaj skapnąć. Póki co nic a nic. 22 minuty po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział drugi. Podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 51 i 52. Równa godność wszystkich istnień ludzkich. Święty Jan Paweł II stwierdzał, że pogłębiona wrażliwość na godność ludzkiej osoby i na jej wyjątkowość, a także należny respekt dla decyzji sumienia, stanowi niewątpliwie pozytywny dorobek współczesnej kultury. Stwierdzenie to wpisuje się w linię wytyczoną już przez Sobór Watykański II, który odnotował wzrost świadomości wzniosłej godności każdej osoby, jej wartości przewyższającej wszelkie rzeczy oraz jej powszechnych i nienaruszalnych praw i obowiązków. Ważne jest, by czuwać, aby ten wzrost świadomości godności człowieka nie został przesłonięty pod naciskiem nowych ideologii lub określonych bardzo potężnych interesów obecnych w dzisiejszym świecie. Wśród tych ideologii za szczególnie podstępną uważam tę, która daje do zrozumienia, że każdy człowiek powinien zasłużyć na swoją wartość albo ją usprawiedliwić do tego stopnia, iż większą wartość przypisuje się tym, którzy są bardziej wydajni i sprawniejsi. W takiej perspektywie osoba została ostatecznie sprowadzona do środka służącego osiąganiu rezultatów, do zasobu, którym można się posłużyć i który można wyzyskiwać, i nie jest już ona uznawana za cel sam w sobie, który nigdy nie podlega instrumentalizacji. Tymczasem wartość osoby nie zależy od tego, co ona osiąga lub wytwarza, a pewne prawa przysługują każdemu już przez sam fakt bycia osobą. Żadna ludzka władza nie może ich prawomocnie odmówić ani arbitralnie ograniczać. Gdy mówimy o godności, nie zawsze używamy tego słowa w tym samym znaczeniu. Niekiedy mamy na myśli godność moralną, to znaczy sposób, w jaki człowiek ukierunkowuje swoje wybory i swoje działanie. Innym razem myślimy o godności społecznej, a więc o warunkach życia człowieka i o konkretnym szacunku, jakim darzy go społeczeństwo. W jeszcze innych przypadkach wskazujemy na godność egzystencjalną, to znaczy na sposób, w jaki człowiek postrzega wartość samego siebie i własnego życia. Te wymiary godności mogą wzrastać albo maleć. Oprócz tych znaczeń istnieje jednak poziom głębszy i najważniejszy, którym jest godność ontologiczna. Jest to godność przysługująca każdej istocie ludzkiej po prostu z racji jej istnienia, tego, że była chciana, stworzona i umiłowana przez Boga. Żaden grzech, żadne niepowodzenie, żadne upokorzenie, żadne wykluczenie nie mogą naruszyć głębokiej wartości życia ludzkiego, którego on zapragnął i które powołał do istnienia.

0: to Filip Lato w Latę na 106.2 FM. Zawsze brzmi dobrze. 22 minuty zostały do godziny 12. Was zachęcam gorąco, kochani, żebyście zerknęli na YouTube'a Radia Warszawa, dlatego że tam nie bardzo długa, 10 minut plus minus, rozmowa z Janem Sobierajskim, reżyserem filmu Powołane 2, który zna osobiście podejrzewanego o ten akt profanacji figury Matki Bożej i podpalenia ołtarza polowego w Medjugorju, Bartka K., i opowiada o jego trudnej historii, też zachęcając nas do postawy pokoju, a nie linczu i miłosierdzia. Zerknijcie, Radio Warszawa na YouTubie.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: To już szik. O tym, że mamy bardzo dobry czas, a ten czas to 22 minuty przed 12.

0: Billboard za nami. 5 minut zostało do godziny 12. Pomóż nam, Panie, usłyszeć Twoje słowo, dać się nim dotknąć, zatrzymać i pozwolić Ci przez to słowo działać. Fragment Pisma Świętego przeczyta teraz Ewa Ziętek. Rozważenie opracowała Aleksandra Mordel, a czytać je będzie Robert Pierzchowa.
1: Czytanie z pierwszego listu Świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowanie, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu w nas jest doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim.
2: Święty Jan wielokrotnie używa słów umiłowani, miłość, miłować. Dziś chce nam wskazać, jakie jest źródło prawdziwej miłości, czym się ona przejawia i z czego mamy ją czerpać. Pierwszym wyznacznikiem miłości jest poznanie Boga i narodzenie się na nowo w Nim. Kto miłuje Boga, będzie potrafił kochać bliźniego. Kto kocha bliźniego, ten pokazuje, że ma relację z Bogiem opartą na bliskości, zaufaniu i oddaniu. Cokolwiek czynisz dla bliźniego, czynisz to dla Boga. Wypływa to z przekonania, że jesteś miłowany przez Boga Ojca. Drugim wyznacznikiem miłości jest uwierzenie Bogu. To oznacza przyjęcie tego, że Bóg ma przeogromną miłość do Ciebie. Odda to, co miał najcenniejszego, swojego Syna, abyś Ty mógł żyć. Jeśli masz odwagę mówić, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg prawdziwie w Tobie jest. Kolejnym wyznacznikiem miłości jest dawanie Boga innym. Jeśli poznasz, jak bardzo zostałeś umiłowany, jak bardzo jesteś obdarowany, to będziesz chciał się tym podzielić, opowiedzieć o tym. Jak sprawdzić, czy we mnie mieszka Bóg? Trzeba przyjrzeć się osobistej relacji do drugiego człowieka, do tego, który jest obok mnie, żony, sąsiada, kolegi z pracy, pracodawcy, rodzica, dziecka. Czytamy bowiem w liście Świętego Jana: kto nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
3: Amen. Amen.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 12:00. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
1: W jednym z zaproponowanych na przypadające dziś liturgiczne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza, już pod sam koniec znajduje się piękne wyznanie. Jest tłumaczone na różny sposób. Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, ale można się także spotkać z innym. Panie, ja wciąż wierzę. Ile w naszym życiu jest takich sytuacji, doświadczeń i bóli, wobec których pytamy, dlaczego to musiało się stać? Nierzadko te pytania popychają człowieka w stronę zwątpienia. Wszak prawdą jest, że Pan Bóg nie cieszy się z ludzkiego cierpienia. A jednak wciąż nie jest ono od nas odsuwane. Te nasze pytania Bóg zawsze przyjmuje, nie odsuwa się od nas, gdy je zadajemy. Ale też czeka, aż zdobędziemy się na takie zaufanie, jakie mu okazała Marta. Panie, to doświadczenie mnie przekracza, odbiera mi siły, ale ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz. Ja wciąż chcę iść za Tobą i słuchać Ciebie. Powodów, by nie wierzyć, świat stara się dostarczać nam mnóstwo, niemal na każdym kroku. Ale nawet jeśli w tym naszym wołaniu, żaleniu się do Boga, cierpienie nie znika, to On wciąż pozostaje naszym przyjacielem. Tak jak wciąż traktowała Go Marta i Maria, a także sam Łazarz.

Ramieniem swoim wspiera tych, co zaufali mu. Czekaj. Chór Gospel Under Grace za nami. 10 minut po 12. Piękna pogoda, 23 stopnie teraz w Nowym Dworze Mazowieckim i w Otwocku, ale też w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim 23. W Warszawie 24, tak też jest w Legionowie, w Pruszkowie, Piasecznie i Grodzisku. Dzisiejsze maksimum to 27 stopni. Towarzyszy nam delikatny wiatr z zachodu. Wieczorem prawie go nie będzie. Troszkę chmur może nam zasłonić słońce, ale z tych chmur deszczu też nie będzie, a wieczorem znowu zobaczymy słońce. Dzień dobry, witam tych wszystkich, którzy dołączyli do Radia Warszawa, 11 minut po 12, bardzo się cieszymy, dobrze być z Wami i dobrze słuchać tego radia na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl. Zofia Kozorawska, ja jestem tutaj i oczywiście czekam na wszystkie sygnały od Was, 512 700 444 albo 512 700 555. Można nawet wysyłać zdjęcia ze swoich wakacji, jeżeli ktoś nas słucha gdzieś akurat na wyjeździe. Ma taką chwilkę. Ronan Keating będzie dla nas wszystkich śpiewać.

0: Ach, pięknie, Gypsy Kings, Bamboleo. Już za nami 22 minuty po 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Kościół wspomina też świętego Łazarza, który był bratem Marii i Marty. Mieszkali razem w Betanii na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. I Chrystus się z nimi przyjaźnił. Często bywał w ich domu i chyba tam właśnie doświadczał tego rodzinnego ducha i przyjaźni. Więc Ewangelia Jana stwierdza, że ich umiłował. W opisie związanych z nimi historii Łazarz pozostawał w cieniu i właściwie chyba nie pada żadne zdanie przez niego wypowiedziane. Przez dłuższy czas właśnie na ten plan pierwszy wysuwają się Marta i Maria, ale wszyscy troje przyjaźnią się z Jezusem. No i właśnie, kiedy Łazarz zachorował, a nie wiemy dokładnie na co on zachorował i jaka była przyczyna jego śmierci, to Marta z Marią wysłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. A Jezus, usłyszawszy to, odpowiedział: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. W końcu wyruszył w ich stronę, a kiedy dotarł, po pierwsze usłyszał wyrzut Marty: gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale potem Marta wykazała się też wiarą w to, co Jezus mówi, no i Łazarz został wskrzeszony. Często się zastanawiam, co ten Łazarz wtedy myślał, co on powiedział, czemu nikt tego nie zapisał, a jednak nikt tego nie zapisał. Nie jest to dla nas ważne. Święty Łazarzu, módl się za nami.

0: Słuchajcie, Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Już 5 sierpnia na pątniczy szlak wyruszy 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza. W drogę na Jasną Górę jej uczestnicy będą podążać w kilku grupach, wyróżnionych i nazwanych różnymi kolorami. Każda z grup jest inna, ale najważniejsze jest to, że mamy wspólny cel. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Małgorzata Kielak z grupy niebieskiej.
2: Każda grupa gdzieś tam ma takie swoje wewnętrzne zasady, wewnętrzne relacje, natomiast mimo wszystko łączy nas jeden cel, więc nawet jeżeli każdy gdzieś tam po swojemu idzie, to tempo, cel i to co najważniejsze mamy wspólne.
1: Łączy ich także jedno hasło, w tym roku to słowa Pan mój i Bóg mój. Organizatorzy zapraszają, aby razem z nimi udać się na Jasną Górę. Tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą tego zrobić fizycznie, proponują duchową formę pielgrzymowania.
2: Na pewno trzeba się do nas wcześniej odezwać mailowo. Wówczas robimy tą taką listę duchowych pielgrzymów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, do wspólnego rozważania też konferencji, materiałów, treści. Dokładnie tych samych, których my słuchamy w trakcie drogi. Mamy świadomość, że nie każdy może się wybrać. Czasem jest to z przyczyn zdrowotnych, czasami z przyczyn zawodowych.
1: Zapisy do duchowej pielgrzymki i więcej szczegółów dostępne są na stronie www.pielgrzymkarodzin.waw.pl. Nie milkną echa wydarzeń, do jakich doszło wczorajszej nocy w Medjugorje. Doszło do podpalenia ołtarza i zniszczenia figury Maryi, mówiła na antenie Radia Warszawa Ilona Sobik, pilotka pielgrzymek, która przebywa obecnie w tym miejscu.
3: Ogień wzniecono na zewnętrznym ołtarzu sytuowanym za kościołem parafialnym. Na szczęście tu 24/24 kręcą się ludzie, zauważyli ogień, no i zaalarmowali strażaków, którzy szybko ugasili pożar, dzięki czemu płomienie nie przeszły na budynek kościoła. Do dewastacji także doszło na Podbrdo, czyli na Górze Objawień.
1: Zdarzenie wywołało liczne komentarze w mediach społecznościowych. Pojawiły się także informacje, że profanacji dokonał Polak Bartłomiej K. Na to zdarzenie powinniśmy odpowiedzieć modlitwą, szczególnie za sprawcę, mówił w poranku z Radiem Warszawa ojciec Josip Magdicz, który posługuje wśród pielgrzymów w tym miejscu.
4: Błogosławiąc go, dając go Najświętszej Marii, prosząc o Boże miłosierdzie. Jest matka w Medjugorju. Powiedziała, że ona jest królową pokoju. Że prosiła, że musi pokój, zażądać pokój najpierw między Bogiem i człowiekiem, by człowiek się pojednał z Bogiem i ze samym sobą, bo wszystkie wojny zaczynają się w sercu człowieka.
1: Nie odpłacajcie złem za zło, apeluje także miejscowa parafia. Do tego apelu dołączył się miejscowy biskup Peter Palić, który wyraził sprzeciw wobec tych zdarzeń oraz zaapelował do wiernych, aby odpowiadali na zło modlitwą, postem, przebaczeniem, zaufaniem Bożej opatrzności i własnym nawróceniem. Do głosów wzywających do modlitwy dołączył także reżyser Jan Sobierajski. W mediach społecznościowych napisał, że zna Bartłomieja K. z planu filmu Powołany 2 i że od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami psychicznymi. Rozmowa z Janem Sobierajskim wkrótce będzie dostępna w mediach społecznościowych Radia Warszawa.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Od 3 października będzie codzienna msza święta w języku polskim w Kaplicy Objawień w Sanktuarium w portugalskiej Fatimie, poinformował biskup Piotr Przyborek, przewodniczący Rady KEP do spraw turystyki i pielgrzymek. W okresie letnim Eucharystia w języku polskim będzie odprawiana każdego dnia. Natomiast od 1 listopada do niedzieli wielkanocnej ta godzina ma być udostępniana na modlitwę według potrzeb i możliwości Sanktuarium polskim grupom. Biskup Przyborek w swoim komunikacie opublikowanym na stronie Episkopatu przypomniał również o możliwości skorzystania z sakramentu pokuty oraz uczestnictwa we mszy świętej sprawowanej w języku polskim w Sanktuarium Świętego Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. A na koniec Castel Gandolfo, to tam w letniej siedzibie papieży wystąpi dzisiaj śpiewak Andrea Bocelli podczas modlitwy z papieżem Leonem XIV. Dzisiejszy koncert odbędzie się w ramach spotkania Pieśni Pokoju. Śpiewakowi będzie towarzyszył chór liczący 164 osoby. W jego składzie znajdą się dzieci i młodzi ludzie pochodzący z różnych miejsc dotkniętych kryzysami. Spotkanie odbędzie się w ramach obchodów 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu.

0: Bee Gees na antenie Radia Warszawa brzmi pięknie. 17 minut zostało do godziny 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Przed chwilą w wiadomościach z życia kościoła słyszeliśmy o tym, że to dziś będzie pieśń pokoju z Leonem XIV w Castel Gandolfo. Wybrzmi ta pieśń pokoju. To będzie modlitwa, w której udział weźmie też Andrea Bocelli i 164 osoby małe i młode z Ziemi Świętej, z Ugandy, z Haiti, z Włoch. Temu spotkaniu będzie przewodniczyć Leon XIV. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 19, ale uwaga, uwaga, z Vatican News dowiadujemy się, że 2,5 godziny później nagranie z tego spotkania Vatican News udostępni, więc i my będziemy mieli okazję, my, którzy jesteśmy tu, gdziekolwiek jest nasze tu, ale nie jest ono w Castel Gandolfo, będziemy mogli wziąć udział z lekkim przesunięciem czasowym, ale cóż to dla Boga, w tym modlitewnym czuwaniu Laudato Si na terenie willi papieskich. To wydarzenie organizują Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundacja Andrei Bocellego właśnie.

0: Rod Stewart przyprowadził nas do 12.58. Za dwie minutki będzie 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, w piątek zabieram flaminga.
3: Nie.
2: Nie możesz ciągle być na nie.
3: Nie.
2: Daj mu popływać po zalewie Zegrzyńskim.
3: Nie.
2: No Jarek, naprawdę nie możesz raz jeden być na tak?
3: Jestem na tak.
2: A.
3: Nie Poręd to idealne miejsce na upalny letni poranek z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, to chciałem powiedzieć.
2: Czyli mogę zabrać flaminga?
3: Jeśli wstanie na 7 rano i poprowadzi z nami program do 10, to bierz.
2: W Nie Poręcie 31 lipca będzie pięknie, słonecznie
3: i różowo.
2: Jarek Wydra,
3: Weronika Ostrowska.
2: Do usłyszenia.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym Sieci, tylko u nas, wstrząsające kulisy zbrodni na Polakach. Ekshumacje potwierdzają najstraszniejsze relacje świadków ludobójstwa na Wołyniu, a także rzecznik bezprawia Sylwia Gregorczyk-Abram ma pomóc Donaldowi Tuskowi w domykaniu systemu. Polecam Sieci, Marek Pyza.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Jest 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Morawiecki zakłada swój klub w Sejmie. Czarnek nie wyklucza współpracy. Na Mazowszu coraz więcej osób nie płaci alimentów. Przybliżamy dane. Licealista bohaterem we Włoszech uratował 8 osób. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Chcemy iść dalej, zakładamy własny klub, poinformował dziś lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki. To skutek rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
8: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
7: Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek nie wyklucza współpracy z Mateuszem Morawieckim w przyszłości. W jego ocenie jest to konieczne do tego, aby zmienić obecny rząd. Przemysław Czarnek przekonuje, że rozłam w PiS nie interesuje Polaków.
9: To jest, proszę Państwa, rzecz naprawdę trzeciorzędna w stosunku do tego, że dzisiaj naprawdę wielu ludzi, również rolników, wyjeżdża w pole i tankuje kosmicznie drogie paliwo. Współpraca na prawicy jest koniecznością do tego, żeby prawica pogoniła Tuska i ten szkodliwy rząd. Apeluje od zawsze, jak Państwo pamiętają, o jedność PiSu i pokój na prawicę. Nie zmienia się to w żaden sposób.
7: Pytany o ewentualną współpracę z Mateuszem Morawieckim, wicepremier i lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada, że wszystko zależy od postawy byłego premiera.
10: Jeżeli nowy klub będzie mądrzejszy niż klub PiS i będzie popierał na przykład projekty, żeby zabrać nadmiarowe zyski koncernom paliwowym i dać je polskim kierowcom w postaci niższych cen paliwa, to bardzo zapraszamy, niech popierają dobre projekty rządowe. Mają do tego prawo, a uważam, że wręcz obowiązek.
7: Wczoraj rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że sprawy dotyczące posłów, którzy nie podpisali lojalki, trafią do rzecznika dyscyplinarnego partii i będą rozpatrywane indywidualnie. Te decyzje skrytykował Mateusz Morawiecki, stwierdzając, że jest to przyciąganie kiepskiego serialu.
4: Dzieje się blisko.
7: Na Mazowszu coraz więcej osób nie płaci alimentów. Z danych rejestru dłużników BIK i Infomonitor wynika, że mieszkańcy regionu są winni swoim dzieciom i skarbowi państwa ponad 2 miliardy złotych. Więcej Artur Chmielewski.
11: W województwie mazowieckim figuruje ponad 32 tysiące dłużników alimentacyjnych. Największa część tego zadłużenia przypada na Warszawę, gdzie mieszka ponad 8 tysięcy alimenciarzy. Ich zaległości przekraczają już 500 000 000 złotych, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich polskich miast. Eksperci podkreślają, że skutki niepłacenia alimentów ponoszą przede wszystkim dzieci, które często nie otrzymują należnego wsparcia finansowego mimo prawomocnych wyroków sądowych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
7: Teraz Włochy. 17-letni ratownik uratował 8 osób w jeden dzień. O tej historii rozpisują się tamtejsze media. Do zdarzenia doszło na plaży w miejscowości Trowa Janika pod Rzymem. Denis został okrzyknięty przez lokalne media bohaterem dnia. W połowie lipca podczas pracy na kąpielisku młody ratownik wyciągnął z morza 8 osób. Tego dnia panowały trudne warunki, morze było wzburzone, a na plaży obowiązywał zakaz kąpieli. Mimo ostrzeżeń wielu plażowiczów weszło do wody. Licealista przez cały dzień interweniował, ratując kolejne osoby przed utonięciem. O jego postawie opowiedzieli rodzice. Przyznali, że są z syna bardzo dumni, ale jednocześnie przeżyli ogromny stres, obserwując, jak naraża własne życie, by ratować innych. Historia szybko obiegła internet, pojawił się też apel o przyznanie młodemu ratownikowi medalu.
12: Dzieje się w sporcie.
7: Mistrz Polski Lech Poznań rozegra dziś rewanżowy mecz z duńskim Aarhus GF w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu poznaniacy wygrali 4-1. Prezes kolejorza Karol Klimczak studzi emocje przed rewanżowym spotkaniem.
13: Nic jeszcze nie zostało zdecydowane. To nie jest tak, że właśnie awansowaliśmy do kolejnej rundy. My sami pamiętamy nasze mecze chociażby z Fiorentiną, więc na pewno Duńczycy przyjadą tutaj po to, żeby zmienić losy dwóch meczu i po prostu awansować. I my musimy z pełną pokorą podejść do tego meczu, skoncentrowani, no i po prostu wygrać i grać dalej.
7: Mecz rozpocznie się o 19:00 w Poznaniu. Również dziś Górnik Zabrze zagra rewanżowe spotkanie w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów z Fenerbahce. Zaburzanie w pierwszym spotkaniu przegrali 0-1. Pierwszy gwizdek na stadionie Ernesta Pola w Zabrzu o godzinie 20:00.
0: +24 stopnie teraz w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie i w Otwocku, ale też w Mińsku i w Ożarowie, a 25 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Wołominie. Jest pięknie lazurowe niebo nad naszymi głowami. Potem przywieje nam ten delikatny wiatr, który wieje ze zachodu, nieco chmur, ale nie są to chmury groźne, ani chmury deszczowe. I na koniec koło 20 znów wyjdzie słońce. Maksymalna temperatura na dziś to 27 stopni. Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. 13:05, Zofia Kozrawska tutaj w Radiu Warszawa przy mikrofonie. Zapomniałam zupełnie powiedzieć, że dziś jest Światowy Dzień Tygrysa. No to kto lubi tygryski najbardziej? Mam nadzieję, że i tacy są wśród słuchaczy Radia Warszawa. Zapraszam serdecznie. Troszkę o tygrysach w tej godzinie też będzie, więc na całą tą piękną, rozpoczynającą się właśnie godzinę zapraszam. Rozpoczynamy ją ze Zbigniewem Podeckim, który lubi wracać tam, gdzie był. 6:13.

0: Ach, zas i ta wróżka jej na antenie Radia Warszawa brzmi pięknie i w domu pięknie i wszędzie. Także polecam wam tę piosenkę bardzo, bardzo. 13 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Światowy Dzień Tygrysa, tego zwierzaka, no drapieżnego jakby nie patrzeć, ale też jak na niego patrzymy, to takiego dumnego, ale i zwinnego i szybkiego. Tygrysy potrafią skakać nawet 5 metrów wzwyż. Jak to jest możliwe, mając tyle ciała, tak się wybić? No ale potrafią, są dzikimi kotami. I może dlatego tak nam się podobają, bardzo dostojnymi i zręcznymi, są wspaniałymi drapieżnikami i jednymi z najsilniejszych zwierząt na świecie. Dokładnie tak. Największe dzikie koty, które żyją na świecie, mogą się między sobą różnić bardzo wymiarami, zależnie od podgatunku. Największe z nich, czyli tygrysy syberyjskie, ważą nawet ponad 300 kg, a tygrysy sumatrzańskie około 120. To święto tygrysów zostało ustanowione w 2010 roku. No i ma nam przypominać o tym, że tygrysy są ważne dla całej naszej przyrody, rzeczywistości i że w ogóle są i żebyśmy o nich dobrze dużo wiedzieli. No cóż, każdy tygrys, nie wiem czy wiecie, posiada taki unikalny wzór pasków, dokładnie jak zebra, tak samo. I troszkę tak jak my mamy odciski palców, to tygrysy mają swoje paski. Jakkolwiek trudno to sobie wyobrazić, że każdy ma to inaczej i można tygrysa po paskach rozpoznać, to jednak tak. Jest też taki jeden tygrysek. Hej, ja tam tygrysek. On chyba też ma swój wzór pasków, prawda? Matthew Wilder. Teraz na antenie Radia Warszawa, kwadrans po 13.

0: To Gigs i Go For Money na antenie Radia Warszawa, 21 minut po 13. No troszkę jeszcze tego lata przed nami zostało, może się uda ten wschód zobaczyć.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
3: Fundamentem, wokół którego jest zbudowana ta cała mądrość, to jest zdanie Deus est, caritas, Bóg jest miłością. I tyle. I z tego mądrego zdania możemy potem wydedukować wszystko. W tym tekście jest zwrócona uwaga na relacje, bo świętej Teresce przez całe życie, no za długie to ono nie było, ale chodziło o to, żeby maksymalnie zrozumieć jakby konstrukcję życia. O co tak naprawdę w życiu powinno chodzić? Co jest ważne? Czego nie można przegapić? To może nie tak mądrze, jak święta Teresa opisuje, ale pozwolę sobie pokazać taki schemat, który tutaj w tym tekście jest zawarty. Mianowicie, że pierwszą powinnością człowieka to jest odnaleźć i uwierzyć Bogu. Uwierzyć Bogu, poznać i pokochać Boga.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: To była Ellie Goulding na antenie Radia Warszawa. Jest 13:30. Wiadomości w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Tramwaje 16, 17 i 18 powróciły na dawne trasy. Zakończył się remont po awarii, do której doszło w miniony weekend na ulicy Stawki. Kolejne prace w tym miejscu zaplanowano na wrzesień, a generalny remont na 2028 rok. Na Mazowszu coraz więcej osób nie płaci alimentów. Z danych rejestru dłużników BIG Info Monitor wynika, że mieszkańcy regionu są winni swoim dzieciom i skarbowi państwa ponad 2 miliardy złotych. Stołeczna policja zachęca do honorowego oddawania krwi. Kolejna akcja krwiodawstwa odbędzie się jutro od 8 do 13 przed komendą przy ulicy Nowolipie. W Warszawie najbardziej potrzebne są obecnie grupy krwi 0RH- i BRH-. Czy moda może być formą oporu i walki z okupantem? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa czasowa w Muzeum Powstania Warszawskiego pod tytułem Splot. Czy sukienka może być mundurem? Będzie można ją zobaczyć przez najbliższy rok. Znamy datę otwarcia nowej siedziby Sinfonii w Varsovii. Z okazji zakończenia pierwszego etapu inwestycji przy ulicy Grochowskiej zaplanowano ponad 100 wydarzeń. Pierwsze w weekend od 11 do 13 września. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: David Guetta, Teddy Swimstones and I and Grzegorz Kozłowski.
1: And I and you.
0: And you. No i dobrze. Grzegorz Kozłowski, człowiek, który zrobił wspaniałe, pyszne powidła śliwkowe, tak pyszne, że powiedziałam mu wczoraj, że razem z tym chlebem po prostu smakowały jak naprawdę lato u mojej babci. I nie mogę się opędzić od tego smaku, bo dzisiaj zjadłam kolejną taką kanapkę. Ja też jakoś tak dużo, ale przekrojone na pół, to się nie liczy.
1: Tam praktycznie nie ma cukru.
0: Także, nie ma cukru. Także można. Opowiadaj, jak się robi takie powidła, dawaj. Wszyscy zapisują.
1: Przepis jest ultra prosty. Po prostu trzeba wydrylować sobie śliwki, wrzucić je na głęboką patelnię. Głęboką mam na myśli dużą i głęboką, taką z wysokim brzegiem.
0: Która, taki wok.
1: Taki wok, tak. Którą
0: wok?
1: Mamy,
0: się mówi wok?
1: Czy wok, wszystko jedno.
0: No dobra.
1: Którą mamy pewność, że nie przewiera. To jest najważniejsze, nie?
0: Dobrze.
1: I po wrzuceniu kompletnie nie mieszamy. Zostawiamy to, ja tak mniej więcej zostawiłem, bo wiem ile czasu taka moja jedna patelnia się tam smaży. 2 godziny. Po 2 godzinach redukuje się to wszystko o połowę, co najmniej. Soku już prawie w ogóle nie ma. Nie mieszam. Nadal. I na sam koniec wiedziałem, że te śliwki są bardzo intensywne, więc dodałem 1/3 szklanki cukru.
0: Tak, śliwki lubaszki, żeby nie było.
1: Lubaszki, śliwki lubaszki. Bardzo specyficzna odmiana, którą mam na podwórku, a które mają to do siebie, że po prostu spadają jednego dnia.
0: Jak śpiewał David Guetta, gon, gon, gon.
1: Tak, gon.
0: I one wszystkie, tak razem. Pum.
1: One runą z drzewa, no jak przychodzisz i widzisz, że są już na ziemi, to po prostu trzeba robić powidła.
0: No dobrze, powidła są przepyszne.
1: Ale się powidło.
0: Powiodło. No właśnie.

0: Nieprawdą zajęła się Ania Dąbrowska i gromi na antenie Radia Warszawa. 9 minut zostało do 14. Samą prawdę teraz tutaj przekazujemy my. Mianowicie dziś letnie kino plenerowe dla dzieci na Targówku. Może akurat komuś będzie pasować o godzinie 18. W Centrum Kultury i Aktywności przy Siarczanej 6. To zupełnie za darmo i dzisiaj to będzie gang wiewióra w tym kinie plenerowym. Także zapraszamy, co trzeba ze sobą mieć. No przede wszystkim radość i otwartość na taki seans dziecięcy. I kocyk, ulubione przekąski, dobry humor, a leżaki będą na miejscu, chociaż ich liczba jest ograniczona.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Cool and the Gang, Joanna, już teraz, 8 minut przed 14.

0: Nie będzie kłamać Dominik Dudek i Kaja na antenie Radia Warszawa i bardzo dobrze. Dziś Światowy Dzień Tygrysa. Dzień dobry, Ewa Pietrzak już w studiu. No i nie wiem, czy wiesz, Ewa, ale tygrysek z Kubusia Puchatka nie występował w pierwszej książce o Kubusiu Puchatku. Dołączył dopiero w Chatce Puchatka.
1: Mhm. Wiedziałaś to o nim? Smutne. Nie miałam swojego pierwowzoru. Ale Dzień Tygrysa i Dzień Tygrysicy to jest coś niesamowitego. Pomyśl o tym, jak to zrealizować dzisiaj po południu na antenie Radia Warszawa.
0: Wszystkich miłośników tygrysów serdecznie pozdrawiamy. Ja dziękuję za spotkanie. Zofia Kozrawska. Minutka została do godziny 14. Ewa Pietrzak przejmuje antenę.
1: Dobry.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
2: O reklamie.
1: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 14.
7: Prezydent Ukrainy będzie dziś w Polsce. Ślady DNA zamachowca z Berlina potwierdzone. W serwisie powiemy także, gdzie można zobaczyć powstańczy szpital. Wiadomość Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Premier Donald Tusk spotka się w Lublinie z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy wraca ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa przez Polskę. Jego samolot po przelocie przez ocean lądował w Irlandii, skąd ma polecieć do Lublina. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
8: Portal Europejska Prawda napisał, że będzie to pierwsze spotkanie Zełenskiego z Tuskiem od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. Portal przypomniał, że chodziło o nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Europejska Prawda napisała także, że w najostrzejszej fazie konfliktu samolot Zełenskiego przestał latać przez Polskę. Dodała też, że w Polsce doszło do aktów agresji wobec Ukraińców. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Tuska z Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy, nazywanej Trójkątem Lubelskim. W trakcie rozmowy z premierem Polski prezydent Ukrainy ma poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach wizyty w Stanach Zjednoczonych.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Ślady DNA w samochodzie, który w sobotę wjechał w ludzi w Berlinie, potwierdzają, że kierowcą był Abdul B. Zastrzelony w niedzielę zamachowiec zabił Polkę i ranił 31 osób. Przybywa także informacji o okolicznościach poprzedzających tragedię.
10: Analiza wnętrza samochodu wykazała ślady DNA należące wyłącznie do Abdula Baluta. Według prokuratury generalnej wyjaśniającej okoliczności zamachu oznacza to, że 21-letni Niemiec pochodzenia libańskiego kierował półciężarówką i jechał nią prawdopodobnie sam. Po blisko dobie poszukiwań został zastrzelony w niedzielę po południu, gdy znaleziony zaatakował policjantów. Mężczyzna, który w maju usłyszał wyrok 22 miesięcy w zawieszeniu za chęć współpracy z terrorystami z państwa islamskiego, był obserwowany przez niemieckie służby. Sklasyfikowano go jako potencjalne zagrożenie, dlatego posłuchiwano jego telefon, a naprzeciwko wejścia do jego domu zainstalowano kamerę. Godzinę przed zamachem nagrała ona wychodzącego z domu Abdula Baluta. Nie spowodowało to jednak żadnej reakcji. W aucie znaleziono telefon zamachowca, a w nim nagranie z wyznaniem wierności terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie.
7: Informował Adam Górczewski.
9: To dzieje się w okolicy.
7: Rozpoczął się nabór dla samorządów na dofinansowania w ramach rządowego programu rozwoju dróg na przyszły rok. Pula pieniędzy do podziału to ponad 345 milionów złotych, informuje rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
11: To pieniądze, dzięki którym powstaną nowe drogi oraz zostaną przebudowane lub wyremontowane już te istniejące. Warto przypomnieć, że w poprzednim naborze dofinansowanie otrzymały inwestycje obejmujące prawie 170 km dróg gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim.
7: Wnioski mogą dotyczyć budowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych wraz ze skrzyżowaniami.
9: Takie są lokalne inicjatywy.
7: W zabytkowej kamienicy w Warszawie odtworzono powstańczy szpital. Mieszkańcy kamienicy odkryli, że w piwnicy budynku w czasie powstania warszawskiego znajdował się szpital. Twórca projektu z zarządu wspólnoty mieszkaniowej, Dariusz Osiński, powiedział, że jego zamysłem było powstanie wyjątkowego miejsca nawiązującego do powstania warszawskiego. Obecnie znajdują się tam łóżka metalowe, stare łóżka przedwojenne i nosze, którymi transportowano rannych. Są nawet zdjęcia potwierdzające, jak wyglądało to w czasie powstania. Zarząd wspólnoty jest w kontakcie z Muzeum Powstania Warszawskiego. Celem jest możliwość udostępnienia tego miejsca do zwiedzania. Szpital z czasów powstania znajduje się przy ulicy Konopczyńskiego 5/7. Aby go zwiedzić, należy skontaktować się ze wspólnotą mieszkaniową.
1: I sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Tutaj koledzy zostawili klimatyzację, więc nie odczuwam tych skutków upałów. Pogoda dziś optymalna, 24 stopnie w Warszawie, maksymalnie dziś będzie w stolicy... O, 26! Coś zobaczyłam. 26 stopni w Legionowie, 26 w Nowym Dworze Mazowieckim, tyle samo w Pruszkowie. I drodzy Państwo, wiatr nam dziś wcale, ale to wcale nie dokucza. Prawie 5 minut po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. George Ezra otworzy tę godzinę na antenie Radia Warszawa z utworem Green Green Grass. No właśnie, gdzie ta trawa jest bardziej zielona? A może to, co najcenniejsze, mamy tuż przed nosem? George Ezra, ale będzie także Michael Bolton.

12 minut po godzinie 14, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Zachęcamy do tego, by odwiedzić naszą stronę www.radiowarszawa.com.pl i nasze media społecznościowe. Co czeka nas jeszcze w tej godzinie? Między innymi wiadomości lokalne w skrócie, to o 14.30. Poza tym fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej na antenie Radia Warszawa. A o godzinie 15 rozpoczniemy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Oczywiście dziś także pozdrawiamy tych wszystkich, którzy obchodzą swoje święto, imieniny, urodziny, rocznice ślubu, a wśród dzisiejszych solenizantów są Maria, Marta oraz Ola. Wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa od naszej redakcji. I dziś także wspomnienie przyjaciół Pana Jezusa, czyli świętych Marty, Marii i Łazarza.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 20 minut po godzinie 14. Ostatnio przypominałam Państwu o różnych terminach związanych z pieszą pielgrzymką na Jasną Górę, ale w sierpniu też mają miejsce rekolekcje powołaniowe. Spośród naszych kolegów też są takie osoby, które poszukują swojej drogi powołania, tak więc taka przypominajka, że Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Mechofera 2 w Warszawie, to jest oczywiście Tarchomin, zaprasza w dniach od 21 do 23 sierpnia na rekolekcje. Dlaczego? Dla mężczyzn w wieku 18+, którzy chcą rozeznać swoje powołanie. Będzie to czas modlitwy, refleksji oraz okazji do rozmowy i wymiany doświadczeń, a te nauki rekolekcyjne poprowadzi ksiądz Grzegorz Mądry, ojciec duchowny seminarium. Można zapisywać się telefonicznie, może nawet podam, albo SMS-owo. Podam teraz adres mailowy kontakt@wyssseminariumduchowneDiecezji warszawsko-praskiej.edu.pl.

0: 29 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
3: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym Sieci tylko u nas wstrząsające kulisy zbrodni na Polakach. Ekshumacje potwierdzają najstraszniejsze relacje świadków ludobójstwa na Wołyniu, a także rzecznik bezprawia Sylwia Gregorczyk-Abram ma pomóc Donaldowi Tuskowi w domykaniu systemu. Polecam Sieci, Marek Pyza.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: To Radio Warszawa na 106,2 FM, 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
6: Ponad 345 milionów złotych na budowę dróg na Mazowszu. Rozpoczął się nabór dla samorządów na dofinansowania w ramach rządowego programu rozwoju dróg na przyszły rok, informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Skończył się awaryjny remont torowiska na ulicy Stawki. Wracają podstawowe trasy linii tramwajowych 16, 17 oraz 76. Przywrócono także przystanki Dzika, Stawki i Rondo Radosława. Kolejna seniorka padła ofiarą oszustów podszywających się pod policjantów. 89-letnia mieszkanka gminy Góry Kalwaria straciła blisko 30 tysięcy złotych po tym, jak uwierzyła w historię o tajnej policyjnej akcji. Służby apelują o ostrożność. Zbliża się Święto Wisły. W niedzielę na plaży Rusałka na Pradze będzie można skorzystać z wielu atrakcji. Wyjątkowym punktem programu będzie widowiskowy spływ kajakowy. Wszystkie atrakcje są bezpłatne, na niektóre obowiązują zapisy. Dziś w Wołominie wyjątkowy trening. Klub Zabiegany Wołomin zaprasza osoby w każdym wieku. Początek spotkania o 19 na bieżni Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan. Treningi będą prowadzone także w każdą środę sierpnia.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut godzina 15. Wojciech i Krzysztof są z nami w studiu, dlatego pytanie. Drodzy koledzy, opowiedzcie naszym radiosłuchaczom o waszym ukochanym miejscu na ziemi, do którego lubicie wracać i który chcecie polecić na przykład, jeżeli chodzi o taką przerwę wakacyjną.
2: Przerwę wakacyjną, może nie tyle wakacyjną, ale ja wczorajszą przerwę po pracy, jak i większość letnich moich dni wolnych godzin spędziłem w zabytkowym warszawskim tramwaju. To jest taka moja letnia rozrywka. Wczoraj akurat trafił mi się poznański Helmut tak zwany i przejechałem...
1: Tak.
2: Przejechałem nim całą trasę od Marymontu do placu Narutowicza. Jeszcze dostałem w ramach prezentu pomadkę ochronną.
1: Pokażesz? Ale to jest piękne.
2: Mam tylko na zdjęciu, bo zostawiłem ją w mieszkaniu, ale może mi się przydać w najbliższych dniach.
1: Aha, no to wspaniale, Krzysiu. A ty, jakie miejsce byś polecił, do którego lubisz wracać?
3: Park Szczęśliwicki na Ochocie. I myślę jeszcze nad Parkiem Praskim.
1: O,
3: to są
1: pięknie,
3: miejsca, do których
1: blisko.
3: Bardzo lubię wracać. I jakieś galerie handlowe, no ale to...
1: Ja myślałam, że bardziej powiecie Warmia, Mazury, Polskie Morze.
3: Nie, lokalnie.
2: Góry Świętokrzyskie.
1: A Góry Świętokrzyskie, oczywiście, że tak. O, chlewiska na przykład. Bardzo dziękuję.

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Dziś w spowiedzi świętej przemówił Pan Jezus do mnie przez usta pewnego kapłana. Kapłan ten nie znał mojej duszy, a ja oskarżyłam się tylko z grzechów. Jednak powiedział mi te słowa: wiernie pełnij wszystko, czego Jezus od ciebie żąda, pomimo trudności. Wiedz o tym, że chociażby ludzie się na ciebie gniewali, Jezus się na ciebie nie gniewa i nigdy się na ciebie gniewać nie będzie. Nie zważaj na żaden wzgląd ludzki. Zdziwiła mnie w pierwszej chwili ta nauka. Zrozumiałam, iż Pan przez niego przemówił, a on niewiele sobie z tego zdaje sprawę.

Była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Najmiłosierniejszy Zbawicielu, godzina trzecia po południu, w której dokonało się nasze odkupienie. Ta godzina prowadzi nas pod Twój krzyż. Rozważamy Twoje śmiertelne rany, jakie pozwoliła sobie zadać Twoja miłość. Jezu, obnażony z szat, odarty z ludzkiej godności, Ty nie zawahałeś się wziąć na siebie wstyd i hańbę naszych win. Nie będziemy więc bali się Twego spojrzenia, sięgającego w głąb naszych dusz, w każdą naszą nieprawość, w każdy ból. Bo Twoje spojrzenie z krzyża jest pełne przebaczenia, zawsze gotowe nas usprawiedliwić. Panie, Ty przyjąłeś na siebie nasz grzech, nasze cierpienia, ludzką słabość. Weź także nasze serca, nas samych. Weź nas w Twoje posiadanie, o Jezu, i napełnij mocą swojej miłości, napełnij zdolnością przebaczenia. W tej godzinie wielkiej łaski dla całego świata, dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, abyśmy umieli za Twoim przykładem świadczyć miłosierdzie braciom, nosić ich brzemiona, brać na siebie ich cierpienia, trud życia i grzech. Łączymy więc nasze prace, nasze modlitwy i cierpienia z Twoją ofiarą na krzyżu. I błagamy o miłosierdzie dla ludzi pogrążonych w grzechach ciężkich, w nałogach, którym zagraża utrata zbawienia, a także dla poszukujących, błądzących, chorych, przeżywających bolesne doświadczenia losowe, załamanych pod ciężarem życia, dla konających, dla dusz cierpiących w czyśćcu oraz wszystkich, którzy teraz potrzebują naszego wsparcia. Niech każdy człowiek doświadczy w swym życiu Twojej miłosiernej miłości, aby cieszył się prawdziwym szczęściem w życiu ziemskim i w wieczności.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Przychodzimy więc do Ciebie jako boskiego lekarza, byś leczył nasze serca i dusze. Jesteśmy przecież chromi, bo tak trudno nam chodzić drogami Twojej woli. Jesteśmy ślepi, gdy tak często nie potrafimy czytać znaków Twojej miłującej obecności w sobie, w ludziach, w wydarzeniach codzienności. Jesteśmy głusi, bo nie umiemy słuchać Twojego głosu w Słowie Bożym, bo nasze serca zagłusza głos świata. Nierzadko trawi nas gorączka kariery, pieniędzy, sukcesu, sławy, która nie pozwala dostrzegać bogactwa w drobnych aktach miłości, jakie możemy spełniać w naszej szarej codzienności. Wielu z nas i wokół nas pokrywa trąd nienawiści, braku przebaczenia, chciwości, pychy i egoizmu. Tak wielu potrzebuje wskrzeszenia do życia Bożego. I tylko Ty, Jezu, możesz uleczyć z tych chorób nas, nasze rodziny, nasz naród, całą ludzkość. Błagamy Cię o to słowami koronki do miłosierdzia, polecając także intencje złożone w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebany, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Ewige Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

O Boże niezgłębionego miłosierdzia, bądź błogosławiony tyle tysięcy razy, ile gwiazd na niebie i kropel wody we wszystkich oceanach. Niech miłosierdzie Twoje rozbrzmiewa z całego okręgu ziemi i niech się wzbija do stóp tronu Twego, uwielbiąc ten największy przymiot Twój, to jest to niepojęte miłosierdzie Twoje. O Boże wiekuisty, jak gorąco pragnę uwielbić ten Twój największy przymiot, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, a dzisiejszą Ewangelię skomentuje ksiądz Wojciech Wielądek.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
2: W jednym z zaproponowanych na przypadające dziś liturgiczne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza, już pod sam koniec znajduje się piękne wyznanie. Jest tłumaczone na różny sposób. Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz. Ale można się także spotkać z innym. Panie, ja wciąż wierzę. Ile w naszym życiu jest takich sytuacji, doświadczeń i bóli, wobec których pytamy, dlaczego to musiało się stać? Nierzadko te pytania popychają człowieka w stronę zwątpienia. Wszak prawdą jest, że Pan Bóg nie cieszy się z ludzkiego cierpienia. A jednak wciąż nie jest ono od nas odsuwane. Te nasze pytania Bóg zawsze przyjmuje, nie odsuwa się od nas, gdy je zadajemy. Ale też czeka, aż zdobędziemy się na takie zaufanie, jakie mu okazała Marta. Panie, to doświadczenie mnie przekracza, odbiera mi siły, ale ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz. Ja wciąż chcę iść za Tobą i słuchać Ciebie. Powodów, by nie wierzyć, świat stara się dostarczać nam mnóstwo, niemal na każdym kroku. Ale nawet jeśli w tym naszym wołaniu, żaleniu się do Boga, cierpienie nie znika, to On wciąż pozostaje naszym przyjacielem. Tak jak wciąż traktowała Go Marta i Maria, a także sam Łazarz.

0: 15.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Przed nami główne obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Organizacja uroczystości wiąże się ze zmianami w ruchu. Na miejsce wydarzeń dojadą tylko wyznaczone pojazdy. Szczegóły na portalu Info Ulice. O rocznicy Powstania Warszawskiego pamiętają nie tylko w stolicy. W Ząbkach mieszkańcy zatrzymają się na godzinę W w Parku Miejskim imienia Schuberta. W Karczewie uroczystości odbędą się przy pomniku Orła Białego i w kościele Świętego Wita. Policyjny nalot przy ulicy Brzeskiej na Pradze Północ. Narkotyki ukryte były w studzience kanalizacyjnej. Policjanci w ramach prowadzonego postępowania sprawdzają, kto je przechowywał w tamtym miejscu. Nowoczesne technologie mają pomóc w rewitalizacji Wołomina. W sobotę 12 września w Centrum Aktywności Wołomin spotkanie Odnowa Lab, podczas którego specjaliści będą tworzyć aplikację odpowiadającą na lokalne potrzeby miasta. Na Białołęce powstanie nowoczesny dom z mieszkaniami komunalnymi. Znajdzie się tam też biblioteka, przedszkole i lokal usługowy. Dziś w Urzędzie Dzielnicy podpisano umowę. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: To były deklaracje Pawła Domagały, 39 minut po godzinie 15. Redaktor Wojciech Dudkowski jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, raz
1: jeszcze. I wie doskonale, że ja przeżywam ten wybór kierunków studiów i tak dalej. I teraz przyszedł do mnie z podpowiedzią, bo wie, które zawody są szczególnie opanowane przez kobiety.
2: Przez kobiety. Akurat na pierwszym miejscu i na drugim są położne. Położne bez specjalizacji lub położne z tytułem specjalisty. 99,7% kobiet to położne. Potem mamy specjalistki do spraw wychowania małych dzieci. Tu też ponad 99%. Mhm. Asystentki dentystyczne, też 99%
1: kobiety.
2: Żeby nie
1: bolało, tak? Dobrze.
2: No i sekretarki, 98,8%.
1: Chociaż w filmach różnych amerykańskich pokazane jest, że sekretariatami zajmują się teraz głównie mężczyźni.
2: No, ale jednak w Polsce jest to dalej zawód
1: jest
2: kobiecy.
1: Jest po staremu. Dziękuję za taką informację. Chciałem jeszcze zapytać, czy pamiętasz swoją położną?
2: Nie pamiętam, no niestety. To już było, trochę lat już minęło.
1: Trochę wiosen, tak?
2: Trochę wiosen.
1: Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy, drodzy Państwo, planują swoją przyszłość. A więcej o przyszłości i teraźniejszości także w wiadomościach Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Zapraszam.
1: Dziękuję.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 9,5 minuta wybije godzina 16. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, tych, którzy o tej porze wracają powolutku do domu. A teraz kilka słów o tym, co będzie po 16.15 na naszej antenie w ramach gościa Radia Warszawa. Porozmawiam z Marcinem Kwaśnym o jego filmie zatytułowanym Odzyskany. Janek, grany przez Filipa Gurłacza, to chłopak, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość. Porzucony przez ojca alkoholika Andrzeja Masterlerza, każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężką, chorą mamą. W tej roli Maria Gładkowska. Aby zdobyć pieniądze na leczenie i utrzymanie domu, podejmuje coraz bardziej ryzykowne decyzje, wpadając w spiralę problemów, z której coraz trudniej się wydostać. Więcej na temat tego filmu. To nie jest przypadek, drodzy Państwo, że emisja tego filmu, premiera, prapremiera, będzie miała miejsce właśnie w sierpniu, już dziś po 16.15 rozmowa z reżyserem.

0: Za 2 minuty, godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Kłęby dymu z resztkami papierów spadały właśnie na ten las i ksiądz prymas podniósł taki skrawek ocalały z tego pożaru i na tym skrawku było napisane: będziesz miłował.
5: Jak ksiądz Stefan Wyszyński przyjął Bożą odpowiedź na wątpliwości, które rodziły się w jego sercu podczas powstania warszawskiego i II wojny światowej? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: reklamie.
1: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 16.
2: Klub Rozwój Plus rozpoczyna oficjalną działalność. Rosja nie zaatakuje NATO, mówi premier Łotwy. Wojna o alimenty szkodzi najmłodszym. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. To już oficjalne, jest wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie trafiły do szefa Kancelarii Sejmu. Wniosek złożyło kilku posłów z frakcji Mateusza Morawieckiego. Paweł Jabłoński przekazał po złożeniu wniosku, że już jutro posłowie klubu Rozwój Plus przystąpią do pracy. Dziś systemy informatyczne Sejmu zostaną odpowiednio zmienione. Klub przeprowadzi też rozmowy z PiS co do zmiany gabinetów i miejsc na sali obrad.
3: Natomiast to też wszystko się odbywa w uzgodnieniu z pozostałymi klubami. Będziemy też rozmawiali z kolegami, z koleżankami z Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie jest tak, że my chcemy coś na kimś wymuszać, raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
2: Szefem nowego klubu będzie Mateusz Morawiecki. Klub Rozwój Plus liczy 40 posłów, 3 europosłów oraz jednego senatora. Frakcja skupiona wokół byłego premiera rządu Zjednoczonej Prawicy w piątek po przedpołudniowych głosowaniach w Sejmie spotka się na pikniku nazywanym Laboratorium.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Atak Rosji na kraje NATO nie jest obecnie możliwy, uważa minister obrony Łotwy. Jego zdaniem byłby to strategiczny błąd Kremla.
5: Portal Europejska Prawda napisał, że będzie to pierwsze spotkanie Zełenskiego z Tuskiem od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. Portal przypomniał, że chodziło o nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Europejska Prawda napisała także, że w najostrzejszej fazie konfliktu samolot Zełenskiego przestał latać przez Polskę. Dodała też, że w Polsce doszło do aktów agresji wobec Ukraińców. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Tuska z Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy, nazywanej Trójkątem Lubelskim. W trakcie rozmowy z premierem Polski prezydent Ukrainy ma poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach wizyty w Stanach Zjednoczonych.
2: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
4: Dzieje się blisko.
2: Na Mazowszu żyje najwięcej rodziców niepłacących alimentów na swoje dzieci. Taki wniosek wynika z danych rejestru dłużników Big Info Monitor. Łącznie mieszkańcy regionu są winni swoim potomkom i skarbowi państwa ponad 2 miliardy złotych. W województwie mazowieckim figuruje ponad 32 tysiące takich osób. Największa część tego zadłużenia przypada na Warszawę, gdzie mieszka ponad 8 tysięcy dłużników. Częstym zjawiskiem po rozstaniu jest również wciąganie dziecka w konflikt między rodzicami. Jak mówi ekspertka z psychomedic.pl, psychoterapeutka Agnieszka Rokita-Jędrzejewska, takie działanie może wpłynąć na zdrowie psychiczne i dalsze życie dziecka.
6: To, czy dziecko jest wciągane jako strona konfliktu, jest stawiane w roli mediatora, czy ma opowiedzieć się po jednej ze stron, czy któryś rodzic jest dobry, czy nie jest dobry. Stawianie rodzica, który nie płaci alimentów w takim czarnym świetle, bez względu na wiek, czy to jest nastolatek, czy to jest małe dziecko, powoduje, że taki młody człowiek nie czuje się bezpieczny. Może to powodować zaburzenia więzi, relacji, zarówno w domu rodzinnym, jak i rówieśniczych.
2: Eksperci podkreślają, że skutki niepłacenia alimentów ponoszą przede wszystkim dzieci, które często nie otrzymują należnego wsparcia finansowego mimo prawomocnych wyroków sądowych. Przed nami upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że jutro temperatura osiągnie do 32 stopni Celsjusza, a w piątek nawet do 36. Najwyższe wartości zapowiadane są na przyszły wtorek.
7: Trzydzieści sześć stopni tylko. Przeżyjemy to jakoś, prawda? Tym bardziej, że dzisiaj na termometrach w stolicy tylko 26 stopni. Tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim, w Słonecznym Legionowie, w Wołominie 25, w Piasecznie tylko 24. Jutro maksymalnie na termometrach na Mazowszu 32 stopnie, a nad ranem 19 kresek powyżej zera.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
7: W prawie 5 minut po godzinie 16. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, pozdrawiam Państwa słonecznie i gorąco i nie mogę się doczekać już naszej rozmowy w tej godzinie dotyczącej między innymi filmu Odzyskane. Nieprzypadkowa jest emisja tego filmu właśnie w sierpniu tego roku. W jaki sposób, drodzy Państwo, ten film przemówi do naszego serca, o tym już po 16.15 rozmowa z jego reżyserem, którym jest Marcin Kwaśny.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Prawie 10 minut po godzinie 16. W tej godzinie między innymi wiadomości z życia Kościoła o godzinie 16.30, a po 16.15 nasz gość, którym dziś będzie Marcin Kwaśny, aktor i reżyser filmu Odzyskane. W jaki sposób ten film wpłynie być może na rozwój duchowy drugiego człowieka. O tym już więcej na ten temat w naszej rozmowie. A propos rozwoju duchowego, drodzy Państwo, to kiedyś otrzymałam pytanie takie, kto jest patronem, patronką od spraw finansowych, od trudności finansowych, od długu. I oprócz oczywiście Wenantego Katarzyńca jest także piękna niewiasta, która nazywa się Święta Filomena i na pielgrzymki w ramach obchodów to już 200 lat żywego różańca do sanktuarium Świętej Filomeny w Niechowicach 1 sierpnia można się udać również do sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Takie informacje, a teraz zupełnie inne związane z tym, co dzieje się w Warszawie, nie tak daleko, nie w Trzebnicy, bliżej troszeczkę. No dobrze, z centrum w kierunku Marek o tej porze będziemy jechać 52 minuty. Do Otwocka 53, tyle samo jeżeli chodzi o Konstancin Jeziorna, Piaseczno 51 minut, Nadarzym 49, Błonie 68 minut, a Łomianki 46 minut. A teraz w odwrotnym kierunku, czyli do centrum, na przykład z Łomianek 51 minut, z Błonia do Warszawy 74 minuty, ze Starej Miłosnej 37 minut do centrum stolicy, a z Otwocka godzinkach. Jeżeli chodzi o kabaty, to 40 minut do centrum Warszawy.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Zgodnie z obietnicą jest dziś z nami Marcin Kwaśny, polski aktor teatralny, telewizyjny, filmowy, scenarzysta, reżyser, a przede wszystkim szczęśliwy mąż i ojciec. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, już dzisiaj wspominałam na antenie Radia Warszawa, że film Odzyskany, pokaz przedpremierowy już 2 sierpnia w Warszawie. Ile razy w życiu poczułeś się odzyskany i przywrócony do życia?
2: Ja przede wszystkim 13 lat temu, kiedy zawołałem z głębi serca: Panie Jezu, jeśli istniesz, to mi pomóż, i dostałem łaski nawrócenia, łaski uzdrowienia. To wtedy się czułem prawdziwie odzyskany, także raz za porządek.
1: 13 lat, też ważna liczba, prawda? I to taki kolejny twój obraz z Filipem Gurłaczem w roli głównej. Pamiętam, że ten pierwszy Za kratą konfesjonału dotknął mojego serca, a myślałam, że już jestem taka odporna na tego typu treści, prawda? Że mam jakiś przesyt, a jednak no to było takie dociśnięcie mocne, duchowe.
2: To jest tak naprawdę kontynuacja tego krótkometrażowego filmu Spowiedź, który Państwo możecie zobaczyć na YouTubie, który ma ponad 300 tysięcy wyświetleń i same dobre komentarze. I to nie jest tak, że ja usuwam złe komentarze, po prostu jakoś ten film trafił do ludzkich serc i jakby siłą rozpędu pomyślałem, że warto kontynuować losy Janka i napisać pełną fabułę. I myślę, że ten film jakoś Państwa poruszy również, i tak jak ten krótki metraż, bo myślę, że to jest film, który też ja nie zrobiłem też tylko żeby utwierdzić ludzi wierzących w wierze, ale też dla ludzi, którzy szukają tego Boga, szukają wszędzie, ale go nie znajdują, więc mam nadzieję, że ten film będzie taką, nie wiem, taką receptą, antidotum na to szukanie.
1: To już kilka lat minęło, jak rozmawialiśmy właśnie o tym filmie z Filipem, i pamiętam twoje słowa tutaj w studiu Radia Warszawa, jak powiedziałeś, że pracowaliście zupełnie na innym planie i poczuliście taką nić porozumienia. I się zastanawiam, jak ważna jest ta nić porozumienia, jeżeli chodzi właśnie o współpracę później między aktorem i reżyserem.
2: Nie, to Pan Bóg po prostu stawia ludzi na drodze, bo to jest niewiarygodne. Ja mogę o tym mówić, Filip mi pozwoli to mówić, ale pamiętam, że mówię: Panie Jezu, pokaż mi aktora do roli, którego mógłbym obsadzić. Wiem o tej krótkiej, o tej spowiedzi, ale jego potem naturalną konsekwencją było, że Filip zagrał też w Odzyskanym. I pamiętam, że braliśmy udział w Jaka to melodia z serialu Stulecie winnych, gdzie i Filip i ja graliśmy. I czuję, że muszę do niego podejść i mu to zaproponować, więc poszedłem, zaproponowałem. Jan pyta się, o czym to jest film? Ja mówię: no, o człowieku, który się nawraca w konfesjonale. I w tym momencie Filip zbladł, w ogóle spojrzał na mnie szeroko otwartymi oczami i powiedział: ja się nawróciłem w konfesjonale. Więc dla mnie to był papierek lakmusowy i takie potwierdzenie, że ty właściwy człowiek do tej roli.
1: I te, można powiedzieć, wspólne przeżycie albo też dotknięcie łaską połączyło was, prawda? Macie taki wspólny mianownik w swoim życiu.
2: Tak, i razem jesteśmy apostołami trzeźwości i apostołami Jezusa Chrystusa, no bo nie ukrywamy swojej wiary. I to mi się też w Filipie podoba, że nie wstydzi się mówić o swojej wierze, o swoich doświadczeniach związanych z Bogiem, bo to nie ma się czego wstydzić, prawda? Jesteśmy zwycięzcami, dziećmi najwyższego Boga, więc po prostu trzeba się tym szczycić.
1: I ja myślę, że też hierarchowie doceniają ten wasz wkład w ewangelizację i w dzieło trzeźwości, bo słyszałam tej wypowiedzi biskupów, którzy mówili, że bardzo się cieszą, że właśnie ten film wchodzi do kin w sierpniu, tak, kiedy mówimy o tej abstynencji.
2: Miesiącu trzeźwości, a jeszcze dla mnie osobiście jest ważna data 14 sierpnia, bo to będzie 85. rocznica śmierci mojego ulubionego świętego, czyli Maksymiliana Kolbe. Tak.
1: No to rzeczywiście, można powiedzieć, że tutaj nie ma tych przypadków, albo jak ktoś mówi, przypadek to kolejne imię Pana Boga. A jak aktorzy, bo to są znane osobistości, tak, teatralne, telewizyjne, które wystąpią w tym filmie, podchodzą do tych treści? Musiałeś długo ich namawiać?
2: Nie, w ogóle nie musiałem ich namawiać. Jak powiedziałem, o czym jest film, to po prostu powiedzieli, że wchodzą w to, i zarówno Andrzej Mastal, jak i Marcia Gładkowska. Rzeczywiście, to są dużej rangi aktorzy, którzy mają wspólne wartości, i to nas połączyło przy tym planie. I nie było, no nie było żadnych jakby z aktorami problemów. To była cudowna współpraca. No bo myślę, że oni mogą, mam nadzieję, to samo powiedzieć o mnie, że nie byłem jakimś reżimowym, strasznym reżyserem, tylko próbowałem wydobyć z nich najlepsze rzeczy. A czy to się udało, to Państwo sami ocenicie na ekranie 14 sierpnia.
1: Już niebawem, dokładnie. A powiedz naszym radiosłuchaczom, bardziej już wolisz po tej stronie stać, jeżeli chodzi o plan filmowy, czy jednak
2: powiem Ci tak, że ja się śmieję, że Pan Bóg nie powołuje uzdolnionych, tylko uzdania powołanych. Ja się czuję na pewno powołany przez Pana Boga i uzdolniony do tego, żeby po prostu być Jego narzędziem, więc to jest też jakby, ten film jest jakby, no... I niby mój, ale tak naprawdę ja go oddałem Bogu i oddałem to, żeby on prowadził kierownicę, żeby on mi w tym dziele pomagał, bo naprawdę były takie problemy, perturbacje, o których nie będę tutaj, żeby nie zanudzać
1: ale
2: słuchaczy.
1: Ale były, żeby ale też słuchacze nie widzieli, że wszystko idzie gładko w życiu, wszystko, prawda?
2: Tak, po ludzku to się nie miało prawa udać i dlatego ja uważam, że to Pan Bóg po prostu musiał tutaj zadziałać, że doprowadził to, ten film do końca i ja jestem po prostu za to bardzo wdzięczny. Zresztą film też pokazuje, też jest o tym mianowicie, że nie ma tak beznadziejnych sytuacji, z których Pan Bóg nie mógłby nas wyrwać, nie moglibyśmy z nich wyjść. Także ten film daje nadzieję, pomimo trudnej tematyki, jaką jest alkoholizm, jaką jest nieprzebaczenie, trauma, to daje myślę dużą dawkę nadziei. Pokazuje, że właśnie jest to światełko w tunelu.
1: I też piękne takie zestawienie, bo ja kojarzę Marcina z mundurem, albo mundurem wojskowym, albo mundurem duchownego, prawda, czyli kapłana, teraz inny mundur, mundur pana reżysera. Drodzy Państwo, dzisiaj wspominałam, że ten film Odzyskany to jest opowieść o chłopaku, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość, czyli już ciężki temat, traumatyczny, prawda? Porzucony przez ojca alkoholika, tutaj w tej roli Andrzej Mastalerz, każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą mamą, w tej roli Maria Gładkowska i aby zdobyć pieniądze na leczenie, utrzymanie domu, no, podejmuje coraz bardziej ryzykowne decyzje. To jest też kolejny dylemat, prawda? Taki życiowy. Jak wiele można poświęcić? Czy warto, tak? Kiedy kończy się ta granica w naszym życiu?
2: Ja myślę, że tutaj ten film też stawia inne pytanie, które jest równie ważne, czy pomimo krzyw, który się doznało od najbliższych osób, czy warto tym osobom przebaczyć i co to przebaczenie z sobą dalej niesie, prawda? Więc to jest, na tym się chciałem też skupić. No wiadomo, że wszystko, przebaczy to wszystko zrozumieć, bohater stara się zrozumieć tego ojca i jakby ta relacja, która wydaje się już zaprzepaszczona, jednak gdzieś powoli bardzo się między nimi tka i zawiązuje na nowo, więc no myślę, że to jest film o relacjach, o relacjach między głównie ojcem i synem, między synem a matką. Też chciałem pokazać postać dobrego księdza jako antidotum na film Claire.
1: O, dziękujemy.
2: Na księdza, który jest prawdziwy z powołania, który jest jakby takim opiekunem duchowym głównego bohatera. W tej roli świetny Remigiusz Jankowski, także myślę, że też będzie dla Państwa dużym odkryciem i zaskoczeniem, jakim był dla mnie na planie. I cudowna muzyka Roberta Janssona, który kiedy zobaczył ten film w formie surowej, takiej roboczej, powiedział, ja chcę napisać do niego muzykę i napisał w 3 tygodnie przepiękną, cudowną muzykę. Także ja nawet znając ten film, kiedy ta muzyka została dołączona, to mnie osobiście szarpnęło za serducho, także myślę, że Państwo również ta muzyka przypadnie.
1: To pięknie, że to przedsięwzięcie łączy, prawda, ludzi i też pokazuje, jak ważne są w naszym życiu relacje, jak mocno dotyka nas przebaczenie albo próba przebaczenia, prawda, która może być takim naszym życiowym, trudnym staraniem. No to teraz zaproszenie od reżysera właśnie i do kin, bo pokaz przedpremierowy, ja miałam rację, prawda, 2 sierpnia.
2: Pokaz jest 2 sierpnia, natomiast regularnie do kin wchodzi 14 sierpnia. W kinach ma być w całej Polsce, także bardzo Państwu zachęcam. Jeżeli się film spodoba, to polecajcie go swoim przyjaciołom, natomiast gdyby się nie spodobał, bo też taka jest możliwość, to polecajcie śmiało swoim wrogom.
1: No, tego jeszcze nie słyszałam, ale dziękuję za takie zaproszenie. Bardzo ważna sprawa, czy ten film też jest odpowiedni dla młodzieży nastoletniej?
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że nawet jest wskazane, że ma jakiś taki rodzaj misyjności. Ja nie moralizowałem w tym filmie z tego względu, że wiem, że młodzi ludzie, bo w ogóle no, nikt nie lubi moralności, moralizowania, a szczególnie my Polacy jesteśmy bywamy bardzo przekorni, więc ten film nie ma, nie moralizuje, on bardziej stawia pytania, ale też wciąga, myślę, że tą fabułą wciąga widza w świat głównego bohatera i go przeprowadza przez te różne meandry. I też nie chciałem, żeby ten film był pozbawiony poczucia humoru, bo wiem, że no tak jest jak u Szekspira, że wszystkie sceny dramatyczne zawsze przeplatają się tymi komediowymi, dzięki temu ten dramatyzm jeszcze bardziej jest wyrazisty. I tak też chciałem, żeby było w tym filmie odzyskane, także mam nadzieję, że też Państwo ten film wywoła przynajmniej kilka razy podczas seansu uśmiech na twarzy.
1: Zapisałam sobie już datę, 14 dzień sierpnia, ważna data, ważny termin dla nas. Myślę, że ściśnie za serce i bardzo dobrze. I jestem już ciekawa kolejnego wspólnego projektu Marcina i Filipa. Zobaczymy. Jestem przekonana, że na Odzyskanym nie skończą. Odzyskany w kinach 14 sierpnia. Marcin Kwaśny, reżyser tego obrazu, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pozdrawiam całą rodzinkę i małżonkę.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Jest 16:30. Leon XIV wraca dziś do Castel Gandolfo, by wieczorem modlić się o pokój razem z dziećmi i młodymi z miejsc dotkniętych kryzysami. Wydarzenie organizują Centrum Wyższej Formacji Laudato Si oraz Fundacja Andrei Bocellego.
3: Spotkanie modlitewne Pieśń Pokoju rozpocznie się o 19:00 w Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo. Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21:00 na portalu i kanale YouTube Vatican News. Karol Darmoros, Vatican News.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Nie milkną echa wydarzeń z wczorajszej nocy w Medjugorje. Doszło do podpalenia ołtarza, mówiła na antenie Radia Warszawa Ilona Sobik, pilotka pielgrzymek, która przebywa obecnie w tym miejscu.
5: Ogień wzniecono na zewnętrznym ołtarzu usytuowanym za kościołem parafialnym. Na szczęście tu 24/24 kręcą się ludzie, zauważyli ogień, no i zaalarmowali strażaków, którzy szybko ugasili pożar, dzięki czemu płomienie nie przeszły na budynek kościoła. Do dewastacji także doszło na Podbrdo, czyli na Górze Objawień.
2: Zdarzenie wywołało liczne komentarze w mediach społecznościowych. Pojawiły się także informacje, że profanacji dokonał Polak Bartłomiej K. Na to zdarzenie powinniśmy odpowiedzieć modlitwą, szczególnie za sprawcę, mówił w poranku z Radiem Warszawa ojciec Josip Magdicz, który posługuje wśród pielgrzymów w Medjugorje.
6: Błogosławiąc go, dając go Najświętszej Marii, prosząc o Boże miłosierdzie. Jest matka w Medjugorju. Powiedziała, że ona jest królową pokoju, że prosiła, że musi pokój, zażądać pokój najpierw między Bogiem i człowiekiem, by człowiek się pojednał z Bogiem i ze samym sobą, bo wszystkie wojny zaczynają się w sercu człowieka.
2: Nie odpłacajcie złem za zło, apeluje parafia w Medjugorju po tych aktach wandalizmu. Do apelu dołącza się także miejscowy biskup Petar Palicz, który wyraził sprzeciw wobec tych zdarzeń oraz zaapelował do wiernych, aby odpowiadali na zło modlitwą, postem, przebaczeniem, zaufaniem Bożej opatrzności i własnym nawróceniem. Do głosów wzywających do modlitwy dołączył także reżyser Jan Sobierajski. W mediach społecznościowych napisał, że zna Bartłomieja K. z planu filmu Powołany 2 i że od dłuższego czasu zmagał się on z poważnymi problemami psychicznymi oraz osobistymi kryzysami. Podkreślił jednocześnie, że nie usprawiedliwia profanacji, ale prosi o modlitwę i miłosierdzie wobec sprawcy. Zanim kogoś potępimy, warto pamiętać, że za jego czynami może kryć się dramat, którego nie widać na pierwszy rzut oka, napisał reżyser. Rozmowa z Janem Sobierajskim wkrótce na naszej antenie oraz w mediach społecznościowych.
4: To się dzieje w kościele.
2: Za tydzień na pątniczy szlak wyruszy 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza. W drodze na Jasną Górę jej uczestnicy będą podążać w kilku grupach, wyróżnionych i nazwanych różnymi kolorami. Łączy ich jedno hasło – Pan mój i Bóg mój. Organizatorzy zapraszają, aby razem z nimi udać się na Jasną Górę. Tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą tego zrobić fizycznie, proponują duchową formę pielgrzymowania, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Małgorzata Kielak.
7: Na pewno trzeba się do nas wcześniej odezwać mailowo. Wówczas robimy tą taką listę duchowych pielgrzymów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, do wspólnego rozważania też konferencji, materiałów, treści. Dokładnie tych samych, których my słuchamy w trakcie drogi. Mamy świadomość, że nie każdy może się wybrać. Czasem jest to z przyczyn zdrowotnych, czasami z przyczyn zawodowych.
2: Zapisy do duchowej grupy i więcej szczegółów na stronie pielgrzymkarodzinwaw.pl.

43 minuty po godzinie 16. Drodzy Państwo, teraz, no nie wiem, czy to będzie skuteczna motywacja, ale pewnie miła niespodzianka. Otóż dotyczy ona wyprawki chrzcielnej. Każdy, kto ochrzci swoje małe dziecko w wierze katolickiej i mieszka w parafii Starnberg, już sprawdziłam, to jest Bawaria, może liczyć na finansowy prezent. Miejscowy milioner postanowił przekazać każdemu nowo ochrzczonemu dzieciątku 500 euro, o czym poinformowała niemiecka gazeta. Nie zaszkodzi, jeśli od najmłodszych lat ma się własną relację z Panem Bogiem i dobrego anioła stróża, wyjaśnił katolicki przedsiębiorca Peter Lew, odpowiadając na pytanie o motywację, a poza tym usłyszał od parafian, a także od swojego przyjaciela proboszcza, że niektóre rodziny w trudnej sytuacji finansowej wstrzymują się z chrztem swoich dzieci, bo ich zdaniem uroczystość i prezenty wydają się

Z centrum w kierunku Starej Miłosnej 36 minut tylko do Otwocka 46, do Błonia 61, do Łomianek 42 minuty, a do Nadarzyna 47 minut. Pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych. Za kwadrans godzina 17.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 47 minut po godzinie 16 w godzinę W. Proboszczowie obu warszawskich diecezji proszeni są o uruchomienie dzwonów kościelnych 1 sierpnia o godzinie 17 i oczywiście uwzględnienie w modlitwie powszechnej wezwania w intencji poległych bohaterów Warszawy. A propos jeszcze tego wydarzenia, to zdobycie małej pasty i walki w Śródmieściu Południowym. To jest taka propozycja do wzięcia udziału w darmowym spacerze, który odbędzie się 1 sierpnia o godzinie 13, gdzie początek tego spaceru, już mówię, Plac Politechniki w Warszawie. Tam będzie czekał przewodnik oznakowany tabliczką, czeka na chętnych, bezpłatny spacer i można powiedzieć, taka próba przypomnienia tego, co wydarzyło się właśnie 1 sierpnia, ale główna koncentracja to wokół zdobycia małej pasty i walk w Śródmieściu Południowym. Let's go!

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 3,5 minuty wybije godzina 17 i jeszcze garść wiadomości sportowych. Krzysztof Liś, to już dziś.
2: Dzień dobry, tak, zgadza się, to już dziś drugi mecz rewanżowy drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w którym Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus. W pierwszym meczu Lech wygrał 4-1, ale chyba wszystkie oczy będą zwrócone na Roosevelta i na Zabrze, gdzie Górnik Zabrze będzie podejmował Fenerbahce. Pierwszy mecz zakończył się porażką Zabrzan 1-0, ale swoje boisko...
1: Czy osuszyli już łzy?
2: Ale swoje boisko i kibice, myślę, że mogą sprawić, że Górnik będzie miał tego 12 zawodnika na boisku.
1: Tak, bo tacy są, prawda? Usłyszą tak. Emocje, usłyszą wiwaty, tak? Kibicowanie.
2: I będzie zupełnie inna gra.
1: A co do Lecha Poznań, to możemy być pewni zwycięstwa.
2: Tak,
1: mam
2: chociaż,
1: nadzieję.
2: Chociaż prezes Lecha studzi emocje przed meczem.
1: Pożyjemy, zobaczymy.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Ślubuję Ci miłość.
5: Radiowy kurs małżeński.
4: Świadkowie, praktycy i eksperci.
5: Już dziś o 22:00.
4: Zapraszają Anna Murawska
5: i Paweł Zuchniewicz.
6: Z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy. No ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla Ciebie? Dlaczego nie dla Ciebie?
7: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10:40 i 19:20.
8: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym Sieci, tylko u nas, wstrząsające kulisy zbrodni na Polakach, ekshumacje potwierdzają najstraszniejsze relacje świadków ludobójstwa na Wołyniu, a także rzecznik bezprawia Sylwia Gregorczyk-Abram ma pomóc Donaldowi Tuskowi w domykaniu systemu. Polecam Sieci, Marek Pyza.
10: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
3: O reklamie.
1: Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 17.
11: Agresywni mężczyźni ujęci w pociągu do Tłuszcza. Rekordowo niski poziom Dunaju. Nowy tunel aerodynamiczny w Instytucie Lotnictwa. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Obywatelskie zatrzymanie dwóch nietrzeźwych, którzy ubliżali Ukraińcowi. Do zdarzenia doszło w pociągu relacji Warszawa-Tłuszcz. Sprawcy ubliżali 16-letniemu chłopcu z Ukrainy, za którym wstawili się pasażerowie pojazdu. Kierownik pociągu zatrzymał skład na stacji Kobyłka-Ossów, a nietrzeźwi mężczyźni zostali przez kilku pasażerów wyrzuceni na peron i obezwładnieni, po czym interweniowała policja, mówi aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Policji w Wołominie.
12: Doszło tam do jakiejś tam przepychanki, ten kierownik też gdzieś tam został odepchnięty, ale nawet nie był atak na tego kierownika, po prostu znajdował się blisko tych osób agresywnych. Na miejscu oczywiście została wezwana policja. Sprawcy zostali wylegitymowani, ukarani mandatami karnymi. Po 500 zł za zakłócanie ładu i porządku w miejscu publicznym. Nie mam tutaj informacji, jakoby sprawa dotyczyła jakichś treści na tle nienawiści narodowościowej.
11: Akcja została nagrana przez jednego z pasażerów, który filmik udostępnił na portalu X.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Rekordowo niski poziom Dunaju przeszkadza nie tylko żegludze i transportowi, lecz także wpływa na bezpieczeństwo energetyczne w Europie Południowo-Wschodniej. W Rumunii wyłączane są bloki elektrowni atomowej.
13: Z eksploatacji wyłączono blok elektrowni Czarna Woda. Operator obiektu poinformował, że trzeba było ograniczyć moc reaktorów, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie instalacji przy wyjątkowo niskim poziomie wody w rzece. Elektrownia produkuje około 1/5 energii elektrycznej zużywanej w Rumunii. Władze kraju zapewniają, że mieszkańcy nie powinni odczuć skutków wyłączenia reaktora, ponieważ energia będzie uzupełniana z innych źródeł oraz z importu. Niski stan wody w Dunaju powoduje coraz większe problemy w żegludze. Na rumuńsko-bułgarskiej granicy w pobliżu miasta Salcija na mieliźnie osiadł statek hotelowy z ponad 200 pasażerami i członkami załogi. Nikomu nic się nie stało, jednak Straż Graniczna musiała ewakuować pasażerów na bułgarski brzeg. Do rekordowo niskiego poziomu Dunaju doprowadziły upały i susza. Eksperci ostrzegają, że utrudnia to transport rzeczny, ogranicza przewozy towarów i wpływa na działanie infrastruktury energetycznej w kilku krajach regionu.
11: Informował Piotr Piętka.
0: Dzieje się blisko.
11: Egzaminatorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z Mazowsza z podwyżkami. Decyzję podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego. To próba podwyższenia atrakcyjności stanowiska i pozyskania kadry, mówi radna Anna Majchrzak.
14: To pieniądze, dzięki którym powstaną nowe drogi oraz zostaną przebudowane lub wyremontowane już te istniejące.
11: Zarobki są zależne między innymi od doświadczenia i uprawnień do egzaminowania na poszczególne kategorie prawa jazdy.
0: To dzieje się w okolicy.
11: W Warszawskim Instytucie Lotnictwa uroczyście otwarto zmodernizowany tunel aerodynamiczny T3. To największy tego typu obiekt w Europie Środkowo-Wschodniej. Prędkość generowanego w nim powietrza sięga prawie 100 metrów na sekundę. To więcej niż silne tornado. Doktor Przemysław Drężek z Instytutu powiedział, że w tym tunelu bada się różne elementy, niekoniecznie lotnicze.
15: W naszej działalności są to najczęściej statki powietrzne, czyli po prostu samoloty, ale mogą być to również samochody, bolidy Formuły F1, pociągi czy inne obiekty poruszające się w przestrzeni.
11: Po modernizacji analiza obiektów może być przeprowadzana zdalnie, bez wymaganej obecności pracownika w hali. Ci obserwują wszystko ze sterowni znajdującej się tuż obok badanego elementu za kuloodporną szybą. Inwestycja była realizowana dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy. Kosztowała około 105 milionów złotych.
1: Piękne, jasne, słoneczne niebo, 24 stopnie w Warszawie ostatnio byłem, ale drodzy Państwo, teraz jest cieplej, bo już 27 stopni na termometrach w stolicy, 28 stopni w pięknym zielonym Legionowie, tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim i w Pruszkowie. Jutro na termometrach maksymalnie 33 stopnie, a w piątek burze, deszcze, ale 36 stopni w stolicy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 5 minut po godzinie 17. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Na dobry początek tego naszego spotkania popołudniowego, elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie. Ile razy jest tak, że człowiek wsiądzie, coś ma przy sobie, przy plecaku, na głowie, w okolicach, no nie wiem, sportowego obuwia, nikt nie powie, tak? A tutaj zupełnie inna historia. Uspokajam także, że będzie informacja ważna z tym, co, o czym już mówiliśmy w wiadomościach Radia Warszawa, prawda? Będzie mowa także między innymi o tym, co się stało w miejscu pielgrzymek wielu parafian.

0: 11 minut po godzinie 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A już teraz przenosimy się do Bośni i Hercegowiny.
2: Medjugorje, miejsce, do którego pielgrzymują wierni z całego świata, w tym wielu Polaków, przeżywało ostatnio trudne chwile. Zamiast myśleć o przygotowaniach do Festiwalu Młodych, pielgrzymi i gospodarze tego miejsca byli wstrząśnięci zniszczeniami, do jakich doszło wczorajszej nocy, która obecnie przebywa w Medjugorju.
3: Ogień wzniecono na zewnętrznym ołtarzu sytuowanym za kościołem parafialnym. Na szczęście tu 24/24 kręcą się ludzie, zauważyli ogień, zaalarmowali strażaków, którzy szybko ugasili pożar. Do dewastacji także doszło na Podbrdo, czyli na Górze Objawień.
2: Zdarzenie wywołało liczne komentarze w mediach społecznościowych. Pojawiły się także informacje, że profanacji dokonał Polak Bartłomiej K. Na to zdarzenie powinniśmy odpowiedzieć modlitwą, szczególnie za sprawcę, mówił w poranku z Radiem Warszawa ojciec Josip Magdicz, który posługuje wśród pielgrzymów w tym miejscu.
4: Błogosławiąc go, dając go Najświętszej Marii, prosząc o Boże miłosierdzie, jest matka w Medjugorju. Powiedziała, że ona jest królową pokoju.
2: Nie odpłacajcie złem za zło, apeluje parafia w Medjugorju po tych aktach wandalizmu. Do tego apelu przyłączył się także miejscowy biskup Peter Palić, który wyraził sprzeciw wobec tych zdarzeń oraz zaapelował do wiernych, aby odpowiadali na zło modlitwą, postem, przebaczeniem, zaufaniem, opatrzności i własnym nawróceniem. Do głosów wzywających do modlitwy dołączył także reżyser Jan Sobierajski. W mediach społecznościowych napisał, że zna Bartłomieja K. z planu filmu Powołane 2 i że od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami psychicznymi oraz osobistymi kryzysami.
5: Na pewno w tej sprawie zostały przekroczone granice, które nigdy nie powinny zostać przekroczone. Zostały upublicznione dane Bartka, jego wizerunek z kwestii chociażby etycznych, nie powinniśmy tego robić, jak również kwestii prawnych. I na początku, kiedy dowiedziałem się, już byłem pewien, kto dokonał tego aktu wandalizmu, tej profanacji, to wstrzymywałem się od głosu, dlatego że liczyłem, że zrobią to odpowiednie służby. Natomiast z godziny na godzinę, kiedy przybywało tego hejtu, tej nienawiści w internecie, tych publikacji wizerunku Bartka, zdałem sobie sprawę, że powinniśmy pokazać też drugą stronę medalu.
2: Podkreślił jednoznacznie, że nie usprawiedliwia profanacji, ale prosi o modlitwę i miłosierdzie wobec sprawcy. Zanim kogoś potępimy, warto pamiętać, że za jego czynami może kryć się dramat, którego nie widać na pierwszy rzut oka, napisał reżyser.
5: Wierzę w to, że możemy wyciągnąć dobro, że Bartek może też wyciągnąć dobro, ponieważ być może teraz w tym areszcie otrzyma leczenie, którego wcześniej nie otrzymał, tą pomoc, której wcześniej nie przyjął. W tym momencie liczę na to, że to się dokona.
2: Dłuższa rozmowa Weroniki Ostrowskiej z Janem Sobierajskim dostępna jest na kanale YouTube'owym Radia Warszawa. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: I zmieniamy temat. 13 minut po 17. Utrudnienia i korki. Jeżeli chodzi o wyjazdy z centrum w kierunku Marek, to zajmie nam to 43 minuty. Do Otwocka 42. Do Konstancina już tylko 44 minuty. O, pozdrawiam pana doktora Bartka z Konstancina. Do Piaseczna 43 minuty. A jeżeli chodzi o Łomianki, to 39 minut. Jeżeli chodzi natomiast o dojazdy do centrum, to z Łomianek 42 minuty, z Błonia godzina 4 minuty, a z Otwocka 50 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 22 minuty po godzinie 17 i wracamy do tematów sportowych. Tak, Krzysiu?
2: Tak, piłka nożna spać nie można. Jakby się chciało powiedzieć. Dzisiaj środa, czyli w środę Liga Mistrzów.
1: Tak.
2: Czyli tak jak już wspominaliśmy wcześniej, Górnik Zabrze Fenerbahce i Lech Poznań będzie grał na bułgarskiej z drużyną z Danii Otach GF o godzinie 19. Natomiast w czwartek czekać będzie na spotkanie GKS-u Katowice z Żilną, którym przegrała Gieksa 2-1 i Raków Częstochowa uda się na Maltę, gdzie zagra z...
1: Miło,
2: bardzo miło.
1: Że na Maltę.
2: Ale generalnie medaliki już mogą klepnąć sobie awans, no bo wygrali w pierwszym meczu 3-1, więc wystarczy, żeby nic się nie wydarzyło i tyle. I będzie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.
1: Ach tak, trzeba pamiętać te różne nazwy, prawda?
2: Tak.
1: Żeby jak największa liczba drużyn mogła gdzieś się zakwalifikować, pokazać.
2: Tak. Teraz jeszcze czeka Jagiellonia, no bo Jagiellonia ma dobrą punktację w rankingu.
1: Kibicuję Jagiellonii, przyznaję, chociaż jestem z Warszawy, ale kibicuję Jagiellonii także.
2: Białystok, Warszawa to bardzo blisko.
1: Bardzo, pociągiem. Teraz chyba, wiesz co, godzina 30. Kiedyś było 2,5 godziny,
2: tak.
1: Teraz godzina 30.
2: Białystok to można powiedzieć, że taka odległa dzielnica Warszawy trochę.
1: Nie obrażajmy ich. Się poczują nieswojo. Naprawdę.
2: Nie, no ale generalnie, no to w te pierwsze rundy w wykonaniu polskich ekip teraz, no to są o dziwo dobre. Bo w poprzednim sezonie również mieliśmy chyba 3 ekipy w ogóle w fazie ligowej.
1: Tak, prawda.
2: Lech, Jagiellonia i Legia.
1: Człowiek się cieszył. Tak.
2: Musiał wybierać, który mecz obejrzeć w czwartek, tak. A nie, że czekał na jeden mecz cały tydzień, czy tam 2 tygodnie i się zastanawiał, jak bardzo się skompromituje dana drużyna. A teraz mamy pewne oczekiwania, które nasze kluby powoli zaczynają spełniać.
1: Jeszcze na moment wrócę do mundialu. Gdyby polska reprezentacja miała zagrać na przykład z Egiptem, nie byłoby łatwo.
2: Nie no, można powiedzieć tak, że na świecie już nie ma słabych drużyn.
1: I moja mama tak mawia właśnie.
2: Tak.
1: Wszyscy potrafią grać w
2: Wszyscy potrafią dzisiaj. Grać, ale Polakom czegoś brakuje mimo wszystko na tych zielonych łąkach piłki reprezentacyjnej.
1: Więc... Do tematów, drodzy Państwo, jeszcze powrócimy. Teraz bądź gotowy dziś do drogi i Halina Prąckowiak z pozdrowieniami dla podróżujących.

38 minut po 17. I koreczki na antenie Radia Warszawa. Do centrum Złomianek 40 minut, Błonie 59 minut, Pruszków 42 minuty, Otwock 48, Piaseczną 43, Marki 33 minuty, a z centrum w kierunku Marek 42 minuty, do Starej Miłosnej tylko 34, do Łomianek 37, a do Piaseczna o tej porze 47 minut. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych, spieszcie się kochani, powoli.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 47 minut po godzinie 17. Kolejna propozycja. Lekarze Szpitala Ujazdowskiego w Mogiłach Katyńskich to jest tytuł nowej wystawy, którą można oglądać już teraz w oddziale Muzeum Niepodległości, Pałacu Przebędowskich, Radziwiłłów, Aleja Solidarności 62 w Warszawie. Przypomnę, że ekspozycję przygotowała Główna Biblioteka Lekarska imienia Stanisława Konopki, spadkobierczyni chlubnych tradycji Biblioteki Wojskowej. No i ta wystawa ma na celu oczywiście uczczenie lekarzy bohaterów Szpitala Ujazdowskiego, a od 1930 roku Szpitala Szkolnego Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, zamordowanych na mocy rozkazu Kremla z 5 marca 1940 roku. Jak Państwo mieliby czas, żeby zobaczyć tę wystawę, to przypomnę, że na spokojnie można ją oglądać w Muzeum Niepodległości do 30 września, no a w kwietniu i w maju 1940 roku rosyjskie NKWD zamordowało około 600 polskich oficerów, lekarzy, członków Korpusu Etatowego Wojska Polskiego i ochotników. A to byli, przypomnijmy, wybitni uczeni, pionierzy, specjaliści różnych dziedzin medycyny, profesorowie uniwersytetów, członkowie izb lekarskich, społecznicy, mężowie i ojcowie.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 2,5 minuty wybije godzina 18. Mariusz Dorot dotarł do studia. Ja mam takie krótkie pytanie. Twoje ukochane miejsce na ziemi to?
2: Wymysłówka.
1: Czyli?
2: Tata mój się tam urodził. Na Lubelszczyźnie. Wyżyna Lubelska. Przepiękny raj na ziemi.
1: Jaka refleksja, jaka cisza. Czy takie wyciszenie będzie panowało po godzinie 18?
2: Tak, bo proszę to wieczór w dobrej atmosferze.
1: Proszę się przekonać i zostać z nami. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
5: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
6: Czy złość zawsze niszczy?
7: A czy miłość zawsze pomaga?
6: O tym, jak budować więzi w rodzinie
7: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
6: porozmawiamy w piątek o 22:00.
7: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnoszyński.
7: Zapraszamy.
8: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
9: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
10: Reklama. Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa. Miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
3: O reklamie.
11: Tu Radio Warszawa, jest 6:00.
12: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Obywatelskie zatrzymanie dwóch nietrzeźwych, którzy ubliżali Ukraińcowi. Do zdarzenia doszło w pociągu relacji Warszawa-Tłuszcz. Sprawcy ubliżali 16-letniemu chłopcu z Ukrainy, za którym wstawili się pasażerowie pojazdu. Kierownik pociągu zatrzymał skład na stacji Kobyłka-Ossów, a nietrzeźwi mężczyźni zostali przez kilku pasażerów wyrzuceni na peron i obezwładnieni, po czym interweniowała policja, mówi aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Policji w Wołominie.
13: Doszło tam do jakiejś tam przepychanki, ten kierownik też gdzieś tam został odepchnięty, ale nawet nie był atak na tego kierownika, po prostu znajdował się blisko tych osób agresywnych. Na miejsce oczywiście została wezwana policja. Sprawcy zostali wylegitymowani, ukarani mandatami karnymi. Po 500 zł za zakłócenie ładu i porządku w miejscu publicznym. Nie mam tutaj informacji, jakoby sprawa dotyczyła jakiejś treści na tle nienawiści narodowościowej.
12: Akcja została nagrana przez jednego z pasażerów, który filmik udostępnił na portalu X. Mazowieccy radni przyjęli nowe zasady programu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów oraz przeznaczyli ponad 29 milionów złotych na rozwój infrastruktury sportowej w regionie. Decyzje zapadły podczas lipcowej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. To szansa dla wielu młodych mieszkańców Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
14: Jest tam kryterium przede wszystkim dochodowe, ale też i kryterium dotyczące pewnych osiągnięć tych dzieciaków. No, generalnie chcemy promować dzieci z tych rodzin, powiedziałbym, o mniejszych dochodach i no też dzieci zdolne, dzieci, które rokują dalszy dobry rozwój w tym procesie edukacji.
12: W ciągu najbliższych 3 lat samorząd przyzna 1401 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i liceów. Każde z nich wyniesie 7200 zł. Kolejna seniorka z Mazowsza padła ofiarą oszustów podszywających się pod policjantów. 89-letnia mieszkanka gminy Góra Kalwaria straciła blisko 30 tysięcy złotych po tym, jak uwierzyła w historię o tajnej akcji policji. Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza, mówi aspirant Wioletta Domagała z komendy w Piasecznie.
15: Seniorka uwierzyła w przedstawioną przez niego historię, że prowadzona jest policyjna akcja, która ma na celu uchronienie jej przed fałszywym listonoszem. Zadaniem kobiety było zebranie wszystkich oszczędności, jakie ma w domu, zapakowanie ich do reklamówki, a następnie położenie pod drzewem.
12: Po odbiorze gotówki kontakt z rzekomym policjantem się urwał, a kobieta zorientowała się, że została oszukana. Sprawę wyjaśniają policjanci z powiatu piaseczyńskiego. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o ostrożność. W przypadku podobnych telefonów należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z numerem 112 lub najbliższą jednostką policji. Nowoczesne technologie mają pomóc w rewitalizacji Wołomina. Zapisy na wydarzenie już ruszyły. W sobotę 12 września w Centrum Aktywności Wołomin Stara Elektrownia odbędzie się hackathon Odnowa Lab, podczas którego programiści, projektanci i mieszkańcy będą tworzyć prototypy aplikacji odpowiadających na lokalne potrzeby miasta, mówi organizator Rafał Firadza.
16: Jest to po prostu wydarzenie, albo może inaczej konkurs, na którym ludzie spotykają się, dostają pewien problem i próbują wymyślić cyfrowe rozwiązanie tego problemu. Może to być aplikacja, strona internetowa albo jakiś inny projekt cyfrowy. Na Odnowa Lab rano poznacie zadanie dotyczące Wołomina, a dokładnie obszaru rewitalizacji gminy Wołomin, a wieczorem pokażecie swój pomysł jury.
12: Liczyć się będzie przede wszystkim pomysł, współpraca i przygotowany prototyp. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 sierpnia za pomocą strony internetowej odnowalab.pl. Dla najlepszych zespołów przewidziano nagrody finansowe. Czy moda może być formą oporu i walki z okupantem? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa czasowa w Muzeum Powstania Warszawskiego, którą od dziś można zobaczyć w placówce. Jak mówi dyrektor Muzeum Jan Ołdakowski, wystawa Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków, pokazuje, że dbanie o strój było jedną z form sprzeciwu mieszkańców stolicy wobec niemieckich planów ich odczłowieczania.
17: Wystawa pokazuje świat okupacyjnej Warszawy, kiedy ludzie modą, sposobem w jaki opiekowali się swoimi strojami, zaczęli walczyć z restrykcyjną polityką III Rzeszy, która zabierała im wszystko. I był pewien taki przymus, żeby dobrze wyglądać, żeby naprawiać te swoje stroje, żeby po prostu zawsze wyglądać elegancko, żeby pokazać III Rzeszy, że ich projekt odczłowieczenia, upodlenia warszawiaków się nie powiódł.
12: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Powstania Warszawskiego przez najbliższy rok.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Przed nami bardzo pogodny wieczór. Na termometrach w Warszawie w tej chwili 26 stopni. Trochę chmur i te chmury będą towarzyszyć nam do końca dnia. No i temperatura również, chociaż powoli, leniwie, bardzo leniwie będzie spadać w nocy do 16 stopni. No a nad ranem coraz więcej słońca i coraz cieplej. Pięć i pół minuty po godzinie 6, Mariusz Dorot przed mikrofonem. Witam bardzo serdecznie i mam ogromną radość towarzyszyć Państwu. Wieczór w dobrej atmosferze. Rozpoczynamy muzycznie razem z Oskarem Cymsem. Daj mi znać. No to ja daję znać, że oto jestem i będę razem z Wami.

0: jeszcze chwila zerknijmy na sytuację na warszawskich ulicach. Aktualnie brak utrudnień, brak ostrzeżeń o korkach, płynny ruch, aczkolwiek powolny, zwłaszcza w kierunku zachodnim, Błonie 52 minuty, Stara Miłosna 30 minut, Marki 38, a do Piaseczna potrzeba nam 37 minut, aby wydostać się z centrum. Podobnie jest w kierunku Otwocka i w kierunku Łomianek i tym północnym do Jabłonnej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Jesteśmy na 106,2 FM. Za chwilę wysłuchamy fragmentu encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV. To jego pierwsza encyklika poświęcona ochronie osoby ludzkiej w dobie sztucznej inteligencji. Jednym z jej ważnych przesłań jest przypomnienie, że każdy człowiek posiada taką samą niezbywalną godność, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, pochodzenia, możliwości czy miejsca w społeczeństwie. Zasłuchajmy się.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział drugi. Podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 51 i 52. Równa godność wszystkich istnień ludzkich. Święty Jan Paweł II stwierdzał, że pogłębiona wrażliwość na godność ludzkiej osoby i na jej wyjątkowość, a także należny respekt dla decyzji sumienia, stanowi niewątpliwie pozytywny dorobek współczesnej kultury. Stwierdzenie to wpisuje się w linię wytyczoną już przez Sobór Watykański II, który odnotował wzrost świadomości wzniosłej godności każdej osoby, jej wartości przewyższającej wszelkie rzeczy oraz jej powszechnych i nienaruszalnych praw i obowiązków. Ważne jest, by czuwać, aby ten wzrost świadomości godności człowieka nie został przesłonięty pod naciskiem nowych ideologii lub określonych bardzo potężnych interesów obecnych w dzisiejszym świecie. Wśród tych ideologii za szczególnie podstępną uważam tę, która daje do zrozumienia, że każdy człowiek powinien zasłużyć na swoją wartość albo ją usprawiedliwić do tego stopnia, iż większą wartość przypisuje się tym, którzy są bardziej wydajni i sprawniejsi. W takiej perspektywie osoba została ostatecznie sprowadzona do środka służącego osiąganiu rezultatów, do zasobu, którym można się posłużyć i który można wyzyskiwać, i nie jest już ona uznawana za cel sam w sobie, który nigdy nie podlega instrumentalizacji. Tymczasem wartość osoby nie zależy od tego, co ona osiąga lub wytwarza, a pewne prawa przysługują każdemu już przez sam fakt bycia osobą. Żadna ludzka władza nie może ich prawomocnie odmówić ani arbitralnie ograniczać. Gdy mówimy o godności, nie zawsze używamy tego słowa w tym samym znaczeniu. Niekiedy mamy na myśli godność moralną, to znaczy sposób, w jaki człowiek ukierunkowuje swoje wybory i swoje działanie. Innym razem myślimy o godności społecznej, a więc o warunkach życia człowieka i o konkretnym szacunku, jakim darzy go społeczeństwo. W jeszcze innych przypadkach wskazujemy na godność egzystencjalną, to znaczy na sposób, w jaki człowiek postrzega wartość samego siebie i własnego życia. Te wymiary godności mogą wzrastać albo maleć. Oprócz tych znaczeń istnieje jednak poziom głębszy i najważniejszy, którym jest godność ontologiczna. Jest to godność przysługująca każdej istocie ludzkiej po prostu z racji jej istnienia, tego, że była chciana, stworzona i umiłowana przez Boga. Żaden grzech, żadne niepowodzenie, żadne upokorzenie, żadne wykluczenie nie mogą naruszyć głębokiej wartości życia ludzkiego, którego on zapragnął i które powołał do istnienia.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Jesteśmy na 106.2 FM, przed mikrofonem Mariusz Dorot. Jestem ciekawy, czy ktoś z Państwa dzisiaj słyszał to powiedzenie, że świat tak bardzo pędzi do przodu i coraz szybciej nabiera tej prędkości. Chyba codziennie możemy gdzieś usłyszeć takie sformułowanie i coś w tym chyba jest, ale są takie rzeczy, które właściwie od lat nie zmieniają się. Ulubiona piosenka, może rozmowa z drugim człowiekiem, dobre radio, a może dobra książka, do której wracamy po raz kolejny, no bo nie wszystko musi być nowe, żeby było wartościowe. I o tym chciałem dzisiaj przypomnieć. Bywa wręcz odwrotnie, że to, co sprawdzone, daje nam największe poczucie wartości, ciągłości, jak tam sobie to wszystko wypowiemy i opowiemy. No to szukamy tego czegoś.

0: 20 minut pozostało do godziny 7. Zapraszam na audycję dla rolników i o rolnictwie.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Rok pracy, bilans działań i rozmowy z rolnikami. Tak można opisać konferencję podsumowującą 12 miesięcy działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Wydarzenie odbyło się w gospodarstwie rolnym w miejscowości Czyżew-Ruźwieś w województwie podlaskim. Katarzyna Polewko, zapraszam na relacje ze spotkania.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Minister Stefan Krajewski podczas wystąpienia mówił o najważniejszych działaniach resortu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
3: Możemy powiedzieć, że rok to długo i rok to krótko, bo to, co chciałoby się zrobić, to, co chciałoby się przedstawić, zawsze jest tak, że chce się, żeby to było szybciej, sprawniej, lepiej. Są rzeczy, na które mamy wpływ, na niektóre wpływu nie mamy, chociażby kryzys klimatyczny, anomalia pogodowe, które nas dotykają, a rolnicy doskonale wiedzą, że nie każda wiosna jest łatwa, nie każde żniwa są udane, nie na wszystko właśnie mamy wpływ. W ciągu tego roku byłem we wszystkich województwach i z taką merytoryczną dyskusją, rozmową o tym, co ważne, co potrzebne, co trzeba natychmiast zmienić, co może poczekać dłużej, ale trzeba to zmienić. Ale to tysiące rozmów z rolnikami w różnych miejscach. Co z konkretów, które chciałbym przedstawić, o których chciałbym opowiedzieć, bo przecież na tym powinniśmy się skupić. To 17 ustaw, które przeprowadziliśmy. 9 projektów w pracach rządowych, ale też 128 rozporządzeń, które mają ułatwić, usprawnić pracę całego sektora. Między innymi skrócenie okresu międzywycieleniowego, ubój pastwiskowy, zmiany w Funduszu Ochrony Rolnictwa, przemieszczenie świń bez papierowych świadectw. To są rzeczy, które nie są może tak efektywne i widoczne, ale są niezwykle potrzebne, by ułatwiać funkcjonowanie rolników. Ale też zapowiadałem rok temu, że przeprowadzę 3 ważne ustawy dla rolników, dla obszarów wiejskich. Po pierwsze, aktywny rolnik. Udało się przeprowadzić konsultacje z organizacjami, ze związkami zawodowymi, z rolnikami indywidualnymi. Udało się przeprowadzić tę ustawę przez rząd, przez parlament, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Były zgłaszane poprawki, była dyskusja nad tym projektem. Wydawałoby się, że już podpis prezydenta będzie formalnością. Pan prezydent zdecydował inaczej. Rozumiem, że miał do tego prawo, ale nie rozumiem tej decyzji. Ustawa o aktywnym rolniku nie miała nikogo w jakiś sposób rugować z gospodarstwa, z ziemi, ale miała sprawić, żeby pieniądze trafiały do aktywnych, czynnych rolników. Ustawa, która też jest niezwykle ważna, o zachowaniu rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Jest już po stałym komitecie Rady Ministrów. Niezwykle ważne, żeby ona przeszła przez parlament sprawnie i mam nadzieję, że w przypadku tej ustawy pan prezydent nie będzie miał dylematu, że ją podpisze, bo na to czekają rolnicy, czekają przedsiębiorcy, przetwórcy z obszarów wiejskich. Podwyższenie kwoty premii dla młodego rolnika z 200 do 300 tysięcy. To stało się faktem, obowiązuje. To też otwarcie agroterminala. Gdański agroterminal, który będzie służyć rolnikom, żeby wywieźć zboże, żeby wyeksportować sprawniej i szybciej. To nie są czcze zapowiedzi, a to jest konkretna realizacja tego, co obiecaliśmy. Oznaczenie owoców i warzyw na półkach sklepowych flagą kraju pochodzenia. Kiedy zapowiadałem najniższy w historii kredyt dla rolników, oprocentowanie 1%, w czwartym kwartale 2025 roku rolnicy zawarli prawie 14,5 tysiąca umów na łączną kwotę około 3 miliardów złotych. I wiem, że kredyt nie jest jedynym rozwiązaniem, ale jest jednym z wielu, żeby w trudnej sytuacji wspomóc rolników. W czwartym kwartale 2025 roku uruchomiono

0: mniejszości zbudować. Zaproponowaliśmy hamulec bezpieczeństwa, różnego rodzaju środki ochronne, które miały doprowadzić, że w momencie, kiedy zacznie ta umowa obowiązywać, będziemy chronić polskich rolników, polskich konsumentów. I to wszystko się dzieje. Ale też pojawiły się pierwsze dane za maj 2026 roku. Zwiększyliśmy eksport z Polski do krajów Mercosur z 4,4 miliona euro do 5,9 miliona euro. Zmniejszyliśmy import.
1: W czasie wystąpienia ministra Stefana Krajewskiego pojawiły się podziękowania, ale także obietnice dalszej wytężonej pracy na rzecz rolników i rolnictwa.
0: Ziemia dla rolnika, zmiany sposoby dzierżawienia gruntów, zasobu Skarbu Państwa, aby te gospodarstwa rodzinne, młodzi rolnicy mogli dostać szansę na powiększenie swojego gospodarstwa na preferencyjnych warunkach, oddłużanie gospodarstw i szybsza pomoc dla rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale też gruntowna reforma instytucji rolniczych. Wspieramy dalej produkt polski. My chcemy, żeby było znakowane jeszcze bardziej to, co jest nasze, lokalne. To też kwestia automatów stawianych dzisiaj w wielu miejscach, warzywomaty, jajkomaty, ale też zakaz utylizacji żywności, która jest prowadzona przez sklepy ze względu na skończenie się okresu przydatności. Nie wszystko przychodzi łatwo, trzeba rozwiązań. Są problemy, pozwólcie nam działać, a wierzę, że również z nimi sobie poradzimy. Rolnicy są dla mnie niezwykle ważni, zawsze będę stał po waszej stronie, niezależnie od funkcji, jakie pełnię, niezależnie od miejsca, w którym jestem. Taka jest moja rola.
1: Spotkaniu towarzyszyła debata poświęcona wyzwaniom, z jakimi mierzy się dziś polskie rolnictwo. O regionalne smaki zadbały koła gospodyń wiejskich, a atmosferę uzupełniły występy artystyczne.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd informacji dla rolników. Pierwszy miesiąc obowiązywania umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur przyniósł korzystne wyniki dla polskiego handlu artykułami rolno-spożywczymi. Wstępne dane pokazują, że polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur. W maju 2026 odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur przy jednoczesnym spadku importu. Więcej o danych można przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Agroinfo.
3: Hodowcy trzody apelują, minister odpowiada. W związku ze stale pogarszającą się sytuacją rynkową w sektorze wieprzowiny, minister Stefan Krajewski skierował kolejny wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy dla producentów świń. Polscy producenci borykają się ze spadkiem cen od wielu miesięcy. Cena świń w Polsce jest niższa o 7% od średniej w Unii Europejskiej. Minister Stefan Krajewski zwrócił się do unijnego komisarza do spraw rolnictwa i żywności z wnioskiem o uruchomienie przez Komisję Europejską nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce. Celem pomocy jest finansowa rekompensata braku opłacalności produkcji w związku z notowanym na rynku znaczącym spadkiem cen świń.
2: Agroinfo.
3: Był apel o pomoc, jest odpowiedź. Gdy na początku lipca minister Stefan Krajewski wizytował zniszczone przez grad uprawy, prosił o wsparcie dla poszkodowanych gospodarstw. Na prośbę szefa resortu rolnictwa odpowiedziała Krajowa Grupa Spożywcza, przygotowując pakiet szczególnych rozwiązań. To 20% obniżki ceny kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczonego do siewów ozimych w 2026 roku, a także 50% obniżki opłaty za odstępstwo rolne w przypadku wykorzystania do siewu jesiennego 2026 materiału z własnego zbioru. Więcej o wsparciu przeczytamy na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Nowelizacja rządowej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt z podpisem prezydenta. Nowe przepisy uproszczą zasady ubezpieczania upraw. Rolnicy nie będą już musieli mierzyć się ze skomplikowanym systemem określenia klasy gleby przy korzystaniu z ubezpieczeń. To odpowiedź na wnioski, jakie wpływały do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Zbliża się godzina 19 za chwilę. Dziennik Radia Watykańskiego.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I to nawet można pod koniec życia załapać, że ja wszystko przeputałem, a nic z tego nie mam.
3: To Pan Jezus mówił do Żydów, prawda, że prawdziwym chlebem to jest dopiero ten, który ja Wam dam.
4: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozarawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
7: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
8: Dziś wieczorem papież ponownie zawita w Castel Gandolfo, weźmie udział w modlitwie i koncercie Pieśń Pokoju. Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji. Zamiast do lekarza, Brytyjczycy coraz częściej zwracają się o pomoc do sztucznej inteligencji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po letnim urlopie Leon XIV powrócił do normalnej działalności. Dziś miał serię audiencji prywatnych, m.in. dla kardynała Marksa z Monachium. Wieczorem ponownie zawita w Castel Gandolfo, będzie modlić się o pokój wraz z dziećmi i młodzieżą z miejsc dotkniętych kryzysami. Karol Darmoros.
9: Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21 na portalu i kanale YouTube Vatican News.
10: Wiadomości ze świata.
8: Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej wczoraj odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
11: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
8: Encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
12: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
8: Przypomnijmy, że encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji jest dostępna w formie bezpłatnego audiobooka na polskiej stronie Watykan News.
13: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
0: Kilka słów na temat prognozy pogody. Głównie słońce nad Warszawą, nad Mazowszem, 24 stopnie. Temperatura się utrzymuje i tak będzie jeszcze do zachodu słońca. A następnie temperatura powoli będzie spadać w nocy do 16 stopni. Nad ranem coraz więcej słońca, coraz cieplej. W najcieplejszym momencie dnia będzie 32 stopnie.

5 minut po godzinie 7. Dobry wieczór, Mariusz Dorot przed mikrofonem. Trwa wieczór w dobrej atmosferze. Już za chwilę Emigrant i Zako Power. I będziemy kontynuować ten dobry wieczór, wieczór w dobrej atmosferze, a to za sprawą dobrej muzyki, ale także dobrych

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 7, Mariusz Dorot przed mikrofonem. I tak się zastanawiam, czy i Państwo zastanawialiście się kiedyś, ile rzeczy robimy każdego dnia zupełnie automatycznie. Tak gdybyśmy dzisiaj się zastanowili nad tym, co za nami. Na przykład tą samą drogą idziemy do pracy, albo może do sklepu, czy wybieramy zawsze to samo miejsce przy stole, albo pijemy kawę z ulubionego kubka, czy mijamy tych samych ludzi. No i oczywiście różne są tego motywy, powody, bo czasami oszczędzamy czas, siłę, energię, ale może warto czasami dzisiaj już zrobić coś inaczej. No to zapraszam do tego, aby uruchomić kreatywność, może zadzwonić do osoby, z którą dawno się nie gadało, albo sięgnąć po książkę, która może już od miesięcy czeka na półce i nie może się doczekać. No albo po prostu podgłośnić Radio Warszawa. No i wiadomo, że nigdy nie chodzi o jakieś wielkie zmiany. Czasem wystarczy jeden mały krok, jeden mały ruch, gest, no i to sprawi, że odkryjemy coś, czego wcześniej nie zauważyliśmy. No i być może ten wieczór będzie inny, wyjątkowy, jeszcze bardziej

0: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Jesteś kimś innym.
1: Pamiętacie film, genialny scenariusz, moim zdaniem Lalka, gdy Wokulski ze swoją niezdobytą ciągle Izabelą poszli na ruiny zamku. I tam miejscowy pan im opowiedział, że tu jest pod spodem śpi królewna, miała szpilkę wbitą w głowę, dookoła skarby, no i oczywiście te diabły różne rozmaite, na które się nie wolno spojrzeć, jak się tam pójdzie. I ten chłopiec ze wsi, ten chłopak ze wsi, młody mężczyzna, zdecydował się pójść. Poszedł, oczywiście te właśnie te potwory chcą go tam zjeść, pokaleczyć, zabić, a on się nie patrzy, idzie prosto do tej królewny, widzi, że leży i ma szpilkę wbitą w głowę. I zaczyna tą szpilkę wyciągać powoli z głowy. No te potwory cały czas tam atakują i ona mówi, dlaczego mi to robisz, to mnie tak strasznie boli. I on wtedy przestał. I potwory się rzuciły i zrobiły z niego dżem. Jesteśmy z połową szpilki. Z jednej strony Chrystus, Kościół, Bóg, spotkałem księdza, byłem u spowiedzi. Wystarczy inna sceneria, telewizja, kieliszek, dziewczyna, chłopak, impreza, przyciemnione światło. Co ja zrobiłem? Przecież jestem głupi, mam żonę, mam dzieci, jestem szczęśliwy. No myślę, że to jest właśnie zagadka, kim ja jestem. Bo my się często pytamy tylko, co ja mam robić? Co ja mam robić, proszę księdza? Kim ty jesteś? Jestem Marek, jestem Zofia, ale kim ty jesteś w głębi serca? Najczęściej ja spotykam w głębi serca ludzi, dziewczynki i chłopców, przestraszonych, siedzących na trawniku już od 30 lat i nikt ich nie zabrał z tego trawnika. Gdzieś tam, no, pamiętam, jak dla mnie hańba moja męska została zniwelowana na oczach wszystkich ludzi, kiedy przed takim psem uciekałem na podwórku, jak miałem chyba z 4 lata. I do klatki, byle do klatki schodowej, byle do klatki. Klamka, jest, wchodzę. Ojciec mnie wziął na ręce i mówi, co ty się boisz? Przecież on cię nie ugryzie, ten dziec. A ja byłem pohańbiony mężczyzną. I następnego dnia powiedziałem rodzicom, wyprowadzamy się stąd. Zmieniamy mieszkanie. Oczywiście przeszło mi. Ale co siedzi taki ktoś śmieszny, że my się boimy, żeby tam nie zajrzał, bo pęk ze śmiechu. Co ta dziewczynka chce, co ten chłopiec chce. Ale żyjemy w półmroku. Pamiętajcie też seks misję. Oni pod tą ziemią się męczyli. Nawet te kobiety się męczyły pod tą ziemią, no bo na górze było promieniowanie. Dopiero się okazało, że wyszedł i mówi żadnego promieniowania. Bociek. I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy. No ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Proszę Państwa, zazdrość jest złą rzeczą, ale życzę Wam z całego serca, zazdrośćcie świętym ich życia. Zazdrośćmy świętym im życia.
0: Część trzecia. Bóg nie umie dawać mało.
1: Problem polega na tym, że my ciągle od Pana Boga za mało chcemy. Dużo od Niego chcemy, tylko ktoś przychodzi, daj mi okulary, Pan Bóg, ja ci oczy naprawię, po co ci okulary będę dawał. Faustyna Kowalska robiła kiedyś na szydełku jedno oczko i mówi do Pana Jezusa i jeden grzesznik szczyśca do nieba. Jedno oczko, jeden grzesznik szczyśca do nieba. I jedno oczko, Bóg mówi, Faustyno, zarozumiała jesteś, ale odkryłaś moją tajemnicę. Ja nie umiem dawać mało. Przyjść do Boga i chcieć wieczności, chcieć spotkania z moimi zmarłymi, z moimi przyjaciółmi. Chrystus nie umie dawać mało. Popatrzcie, jak się łodzie dwie łowiły ryby, to się łodzie zanurzały, prawie się utonęły. Jak rozmnożył chleb, to zostało 15 czy na 5 koszy ułamków. I wszystkie, jak łowił ryby, to 153 ryby złowił dla kilku apostołów. Po co tyle, Panie Jezu? Pan Jezu wyleciał z każdej prawie z pracy jako dyrektor administracyjny, bo nie umiałby przewidzieć, ile trzeba kupić towaru. On by zawsze kupował za dużo. I dlatego często myślę, że Pan Bóg jest zdziwiony, mówi, tylko tyle chcesz? Zdrówka? Pomyślności? Smacznego jajeczka? Tylko chcesz zdrówka? Pieniążki, bo pieniążki najważniejsze? Proszę Państwa, chrześcijanie mówią, ja chcę wieczności. Wieczności w Twoim świecie. Szczęście. My idziemy do nieba po pełnię szczęścia i rozkosze po Bożej prawicy. Rozkosze, jakie to słowo jest obciążone takimi rzeczami, których się pragnie. Bo przychodzę po pełnię szczęścia, nie dam trochę szczęścia, nie dam fajnie było tam, pełnia szczęścia. Jeśli mogę zadać Państwu pracę domową, to jak wrócicie z domu, to odpalcie sobie komputer i wpiszcie włoski komentator sportowy. Pierw zobaczycie uosobienie, zmaterializowanie smutku, bo jego drużyna przegrywa. On po prostu, widać ból oczu, uszu, włosów, paznokci. Jego wszystko bolało. I nagle drużyna strzela jedną bramkę, wyrównuje i wygrywa. Proszę Państwa, jakby byśmy się 10 razy mniej od niego, ale 10 razy mniej od niego cieszyli, to by się kościoły nasze rozpadły od szczęścia.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: To był oczywiście Robbie Williams na 106.2 FM i jego piosenka, która chyba od lat kojarzy się z podróżą, nie takim w takim dosłownym sensie, ale także z odwagą, by ruszyć przed siebie, by odkrywać coś nowego. No i to już wiemy, że każda podróż wcale nie musi oznaczać setki kilometrów. Czasem wystarczy gdzieś odwiedzić miejsce, obok którego przechodzimy od wielu lat, zajrzeć do może niewielkiego muzeum, wybrać się do lasu czy gdzieś usiąść na rynku. Bardzo często to właśnie takie krótkie wyprawy zostawiają nam najwięcej wspomnień, najwięcej emocji, które gdzieś w nas zapadają i latem przypominają się właśnie chociażby takiego wieczoru jak ten dzisiejszy. Let's go, girls.

14 minut pozostało do godziny 8. No, 14 minut moglibyśmy też powiedzieć, że pozostało na odpowiedź pytanie ABBY WLW, czyli po prostu

może nas zaskoczyć i wywołać lawinę takich dobrych zachowań, dobrych spotkań, dobrych decyzji. To może ten wieczór znowu proponuję, skoro wieczór w dobrej atmosferze, to spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy chcesz, tak jak ta muzyka, aby przypomina nam, że warto cieszyć się spotkaniem z drugim człowiekiem i nie bać się powiedzieć tak nowym doświadczeniom. To co? Zastanawiamy się nad nowymi doświadczeniami i mówimy tak.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jarek, w piątek zabieram flaminga.
2: Nie.
1: Nie możesz ciągle być na nie.
2: Nie.
1: Daj mu popływać po zalewie Zegrzyńskim.
2: Nie.
1: No Jarek, naprawdę nie możesz raz jeden być na tak?
2: Jestem na tak.
1: A.
2: Nie Poręd to idealne miejsce na upalny letni poranek z Radiem Warszawa w najbliższy piątek, to chciałem powiedzieć.
1: Czyli mogę zabrać flaminga?
2: Jeśli wstanie na 7 rano i poprowadzi z nami program do 10, to bierz.
1: W Nie Poręcie 31 lipca będzie pięknie, słonecznie
2: i różowo.
1: Jarek Wydra,
2: Weronika Ostrowska.
1: Do usłyszenia.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy w piątek o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym Sieci, tylko u nas, wstrząsające kulisy zbrodni na Polakach. Ekshumacje potwierdzają najstraszniejsze relacje świadków ludobójstwa na Wołyniu, a także rzecznik bezprawia Sylwia Gregorczyk-Abram ma pomóc Donaldowi Tuskowi w domykaniu systemu. Polecam Sieci, Marek Pyza.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
8: Coraz bliżej do zachodu słońca. No, na termometrach cały czas optymistyczna wartość, bo 24 stopnie, głównie słońce. No i to słońce za chwilę się schowa za horyzont. W nocy 16 stopni, jutrzejszy dzień bardzo słoneczny, dużo słońca i wysoka temperatura 32 stopnie.

prawie 2 minuty po godzinie 8. Trwa wieczór w dobrej atmosferze. Mariusz Dorot przed mikrofonem. Dobry wieczór. Już za chwilę muzycznie rozpocznie tę godzinę Cortez.

9 minut po godzinie 8 trwa wieczór w dobrej atmosferze. Wiele lat temu kardynał Stefan Wyszyński zostawił nam bardzo prosty, a jednocześnie wymagający program takiego codziennego życia. ABC społecznej krucjaty miłości. Nie są to wielkie hasła czy skomplikowane zasady. To po prostu taka zachęta, by każdego dnia zacząć od rzeczy najprostszych. Myśl dobrze o wszystkich, mów zawsze życzliwie, przebaczaj, działaj na korzyść bliźniego. No i te wskazania według nas nie straciły nic ze swojej aktualności. Właśnie po godzinie 20 chcemy przypominać te treści. I może warto dziś wieczorem wrócić do jednej z tych zasad i zadać sobie pytanie, co dobrego mogę zrobić dzisiaj dla drugiego człowieka. Jeszcze dzisiaj. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic 20 minut po godzinie 8 zaproszą nas do ABC społecznej krucjaty miłości.

0: Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt piąty. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
1: A teraz trochę tak bardziej poważnie, bo będzie mowa o tym, co do głębi nasze serce potrafi zranić i to takie zranić, że nie jesteśmy w stanie na kogoś patrzeć, nie jesteśmy w stanie o kimś myśleć dobrze, bo to są takie duże krzywdy, nawet może czasami ogromne, niszczące życie momentami.
2: To historia naszego życia, pewnie dom, który nosimy w sobie, prawda, jak były jakieś sytuacje, które się bardzo długo trwały, to one wywołują taką bardzo długą ranę, która pewnie będzie jakąś blizną do końca naszego życia, prawda? Czyli będą pewne wspomnienia albo pewne treści. A dlaczego ja nie miałem takiej szansy? Dlaczego nie miałem takiej historii? Albo dlaczego coś mnie takiego spotkało? Bo cały czas jakiś mogę nosić ten ból krzywdy w swoim sercu i rzeczywiście może być to trudne.
1: Ale mimo tego, że takie także ogromne rany w naszym życiu się zdarzają i to pewnie niejednokrotnie i nie tylko jednej osobie czy drugiej, ale wielu z nas, to jesteśmy zachęcani w ABC społecznej krucjaty miłości, żeby przebaczać wszystko wszystkim. Czyli nie tylko te małe krzywdy, ale też te ogromne, te największe, które w ogóle wydają nam się pewnie często nie do przeskoczenia. Dlaczego w ogóle to robić? Może to nie jest dobra droga, żeby to przebaczyć, a może to jest w ogóle niewykonalne?
2: Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Bóg jest miłością, my słyszymy. Dlatego jak się adoruje Jezusa, jak my przyjmujemy komunię świętą, jak się spowiadamy, to za każdym razem w każdym spotkaniu otwieramy się na Boga, który jest miłością, czyli na miłość. Czyli co to znaczy? Że my się upodabniamy do Jezusa. Że to jest nasze powołanie chrześcijańskie, to jest nasza świętość, że my chcemy stać się jak Jezus. Nie ma innej drogi, to jest nasze powołanie, to jest nasza tożsamość, ale my możemy ją wybrać, nie musimy być tacy, możemy się otworzyć na nienawiść.
1: Mam na to bardzo fajny przykład, myślę, że wielu z naszych słuchaczy też pewnie oglądało ten film, który ja widziałam, Chata. I tam jest taka niesamowita scena, która zapadła mi w pamięci na bardzo długo, bo ona mówi o tym, że dlaczego mamy te największe rzeczy przebaczyć. Historia w skrócie jest taka dla tych, którzy może filmu nie widzieli. Mężczyzna, ojciec stracił córkę, ale nie stracił ją, bo zginęła, tylko zamordował ją inny mężczyzna. No i jednak przez Jezusa jesteśmy zachęceni do tego, żeby przebaczyć i on mierzy się z tym przebaczeniem mordercy swojej córki. Mówi, że to jest niemożliwe, niewykonalne, że tamten człowiek zasługuje tylko na śmierć, na potępienie, na piekło. No i w tym momencie zostaje postawiony przed sprawiedliwością Bożą. I ta sprawiedliwość Boża mówi, słuchaj, masz dzieci, masz trójkę dzieci. No i każde z tych dzieci zrobiło coś złego. I ty teraz musisz podjąć decyzję, które z nich, za jaką winę, ma pójść na wieczne potępienie, a które ma pójść do wiecznej radości, czyli do nieba. I on odpowiada na to, nie jestem w stanie podjąć tej decyzji. Kocham wszystkie te moje dzieci. I na to następuje odpowiedź sprawiedliwości. Widzisz? Z Bogiem jest tak samo. On nie jest w stanie podjąć tej decyzji, dopóki człowiek żyje, dopóki człowiek walczy i może zmienić swoje serce.
2: Tak, może przemienić swoje postępowanie. No to mi się jeszcze kojarzy oczywiście przykład świętego Jana Pawła II, który przecież miał być zamordowany przez Aliakcze i po tym nieudanym zamachu, dzięki wierzymy w to interwencji Matki Bożej, Bożej opatrzności, przeżywa, a później jedzie do niego i z nim rozmawia, prawda? Ale to jest jego gest przebaczenia, bycia z tym, który chciał go zabić, chciał go pozbawić życia, więc też niesamowita postawa. Właśnie myślę, że patrzenia tak oczami właśnie Pana Boga.
1: I jak myślę też o tych dużych krzywdach i ranach, które są, jak samego siebie przekonać, że warto podjąć tę drogę, bo to pewnie nie jest droga, tak jak z tymi małymi rzeczami, która zajmie nam pół minuty, albo 10 minut, albo nawet pół godziny, tylko to bywa droga, która zajmuje lata, a może nawet dziesiątki lat czasami.
2: Czyli pytanie, jak siebie przekonać, tak, do tego, żeby przebaczać. Myślę, że jest to bardzo trudne i wydaje mi się, że decyzją o przebaczeniu, to nie jest nasza pierwsza decyzja w życiu, to jest przede wszystkim decyzja o tym, czy ty chcesz się otworzyć na miłość Pana Boga, czy ty chcesz wzrastać w relacji z Panem Bogiem. I kiedy człowiek uczy się Pana Boga, jest to proces wzrastania, w pewnym momencie przyjdzie temat przebaczenia. Bo jeżeli Bóg jest miłością, ja się chcę stać miłością, to nagle widzę, ale zaraz, mi z tym jest niedobrze, z tymi ludźmi, z tymi sytuacjami. No to teraz, ale już po jakimś czasie wzrostu w Bożej łasce pojawia się pytanie, jak im przebaczyć? Jak znosić te urazy? Czy ja podejmę decyzję? Ale to nie jest taki proces, nagle wyskoczyłem z krzaków i chcę tylko przebaczyć, prawda? Jakby od razu. Nie. Tu musi być relacja z Panem Bogiem. To myślę, że to jest pewien proces, to jest jakiś etap w rozwoju relacji miłości z Panem Bogiem. To jest no, kolejny krok.
1: I może tak jak mówimy o tym, że te rany sprawiają, że nasze serce no, twardnieje w pewnym sensie, zakwasza się, to możemy też przekonać siebie w ten sposób, że chcemy, żeby to serce zaczęło kwitnąć.
0: Czas

była oczywiście Sanach. Jesteśmy na 106,2 FM. No, tekst piosenki to na pewno nie pochwała przepraszania, wręcz przeciwnie, opowiada o postawie: nie będę przepraszać za to, kim jestem, co czuję i jakie podejmuję decyzje. To oczywiście postawa, w której jest sporo niezależności, stawiania granic, dystansu wobec oczekiwań innych. No właśnie, ale tak stawiając i nawiązując do tej piosenki, przepraszam, to słowo, tak trochę kontrapunkt do tekstu. Jedno z takich najkrótszych słów, a jednocześnie jedno z najtrudniejszych. Najkrótszych, a tak bardzo dużo wyraża. Przepraszam. Jak często potrafimy powiedzieć przepraszam? To taki chyba ważny element naszej codzienności, naszej życzliwości i może właśnie tego dnia, bo nie chodzi o to, żeby nigdy się nie mylić, ale o to, żeby umieć naprawić to, co zrobiliśmy źle. Czy jest ktoś, komu od dawna chcieliśmy powiedzieć przepraszam? No to jest szansa na jakiś telefon, może po prostu albo przejść się do drugiego pokoju i powiedzieć przepraszam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
2: Rok 1956 i 2026.
1: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
1: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
1: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Zaczynamy od stanu finansów Banku Watykańskiego. Jak wynika z opublikowanego raportu, Bank Watykański Instytut Dzieł Religijnych osiągnął w ubiegłym roku zysk netto w wysokości 51 milionów euro. Z Rzymu Piotr Kowalczuk.
6: Jeśli chodzi o wartość ekonomiczną banku, oszacowano ją na 67 milionów euro, czyli o 17 milionów więcej niż rok wcześniej. 35% zysku oddano do dyspozycji papieża. W raporcie podkreślono, że inwestycje i transakcje dokonane zostały zgodnie ze społecznym nauczaniem Kościoła, a także w trosce o środowisko naturalne. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
5: Pieszo, rowerem, a nawet biegiem, w deszczu i upale. Polska pielgrzymuje na Jasną Górę. Tak najkrócej można scharakteryzować lato w częstochowskim sanktuarium. Teraz docierają mniejsze grupy rowerowe oraz parafialne, między innymi z Górnego Śląska i Archidiecezji Częstochowskiej. 4 dni w drodze, każdego ponad 100 km na kółku, w sumie 445 km. To pielgrzymka rowerowa z parafii Zbawiciela w Ostrołęce, zorganizowana przez męską grupę różańcową Nazaret, mówi lider wspólnoty Leszek Białobrzeski.
7: To już jest czwarta nasza pielgrzymka. Co roku przyjeżdżamy, by Matce Bożej podziękować za wszystkie łaski, prosić o siły, o wytrwałość. Męska grupa różańcowa Nazaret, koncentrujemy się przede wszystkim na odmawianiu różańca, ale i no ja organizuję pielgrzymki rowerowe, również dla osób uzależnionych. Prowadzimy rekolekcje, pomagamy. Dla osób bezdomnych też służymy pomocą, dla ośrodków. Poza tym mamy spotkania modlitewne w kościele. Coraz więcej nas jest.
5: A za tydzień w środę, 5 sierpnia, na Pomniczy Szlak wyruszy 43. Warszawsko-Praska Piesza Pielgrzymka. W drogę na Jasną Górę jej uczestnicy będą podążać w kilku grupach, wyróżnionych i nazwanych różnymi kolorami. Każda z grup jest inna, ale najważniejsze jest to, że mamy wspólny cel. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Małgorzata Kielak z grupy niebieskiej.
8: Każda grupa gdzieś tam ma takie swoje wewnętrzne zasady, wewnętrzne relacje, natomiast mimo wszystko łączy nas jeden cel, więc nawet jeżeli każdy gdzieś tam po swojemu idzie, to tempo, cel i to co najważniejsze mamy wspólne.
5: Zapisy i więcej szczegółów na stronie www.pielgrzymkarodzin.waw.pl.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Nie milkną echa wydarzeń, do których doszło w Medjugorje. To podpalenie ołtarza, mówiła na antenie Radia Warszawa Ilona Sobik, pilotka pielgrzymek, która przebywa obecnie w tym miejscu.
10: Ogień wzniecono na zewnętrznym ołtarzu usytuowanym za kościołem parafialnym. Na szczęście tu 24/24 kręcą się ludzie, zauważyli ogień, no i zaalarmowali strażaków, którzy szybko ugasili pożar, dzięki czemu płomienie nie przeszły na budynek kościoła. Do dewastacji także doszło na Podbrdo, czyli na Górze Objawień.
5: Zdarzenie wywołało liczne komentarze w mediach społecznościowych. Pojawiły się także informacje, że profanacji dokonał Polak. Bartłomiej K. Na to zdarzenie powinniśmy odpowiedzieć modlitwą, szczególnie za sprawcę, mówił w poranku z Radiem Warszawa ojciec Josip Magdicz, który posługuje wśród pielgrzymów w tym miejscu.
11: Błogosławiąc go, dając go Najświętszej Marii, prosząc o Boże miłosierdzie, jest Matka Medjugorju, powiedziała, że ona jest Królową Pokoju, że prosiła, że musi pokój, zażądać pokój najpierw między Bogiem i człowiekiem, by człowiek się pojednał z Bogiem i ze samym sobą, bo wszystkie wojny zaczynają się w sercu.
5: Nie odpłacajcie złem za zło, apeluje parafia w Medjugorju po tych aktach wandalizmu. Do apelu dołączył także miejscowy biskup Petar Palicz, który wyraził sprzeciw wobec zdarzeń oraz zaapelował do wiernych, aby odpowiadali na zło modlitwą, postem, przebaczeniem, zaufaniem Bożej opatrzności i własnym nawróceniem.

0: Maryjo, Królowo Polski, codzienna chwila apelowego spotkania niesie nam świadomość Twojej obecności w całym dziele zbawienia, w historii działań Boga w Ojczyźnie naszej i w naszym osobistym życiu. Wiele razy przechodziliśmy noce niewoli, słabości i upadku. Poznaliśmy własną słabość, zawodność obliczeń, inteligencji, wytrzymałości. Poznaliśmy nasz osobisty i zbiorowy błąd, pełni żalu. Ponosiliśmy karę, pokutę, jaką niosło życie. Ale zawsze jakby przez łzy pojawiał się Twój obraz, jasnogórski obraz. Matko nadziei, ofiarowanej nam przez Boga, pojawiałaś się Ty, Matko i Królowo, obecna w tej polskiej Kanie. Pojawiałaś się, nawołując, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. Królowo Polski, to wołanie podejmowali wielcy synowie naszego narodu. Święty Jan Paweł II wołał: Pani Jasnogórska, od 6 wieków weszłaś w naszą historię i pomagasz nam ją tworzyć. Tworzyć historię to znaczy pracować z pokolenia na pokolenie na rzecz tożsamości własnego narodu. W historii wyraża się ciągłość i tożsamość. Współczesność zaś to, co mieści się w granicach życia ostatnich pokoleń Polaków. Jest naznaczona szczególnym trudem i ofiarą. To wszystko, aby obronić podstawowe prawa narodu i prawa każdego człowieka. Nikt nie może o tym zapomnieć. Nie mogą też o tym zapomnieć drudzy z daleka czy bliska. Ty, Pani Jasnogórska, przypominaj wszystkim, że trzeba, mówiąc o Polsce, zachować szacunek dla narodu, który ma prawo żyć swym własnym życiem. Nie trzeba się oglądać na innych, na tych lub owych, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili, a wtedy wszyscy będziemy się odradzać. W tej chwili w Ojczyźnie naszej, wśród waśni i sporów, najważniejsze jest odnowienie się człowieka. Idzie o to, aby człowiek był nowy, aby nastało nowych ludzi plemię, tak wołał błogosławiony prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński. Nie możemy handlować naszą ojczyzną, nie możemy też liczyć na to, że ktoś nas zbawi. Zbawi nas tylko Pan nasz Jezus Chrystus, jeśli zaufamy Jego Ewangelii, prawu Bożemu i rozpoczniemy rzetelną odnowę duchową od siebie, nie oglądając się wokół na innych, tylko zaglądając w swoje własne sumienie. Królowo Polski, przynosimy Ci dziś naszą ojczyznę. Ogarniaj ją matczynym wzrokiem i powiedz, jak kiedyś w Kanie Galilejskiej: wina nie mają, wiary nie mają, nadziei nie mają. Przyspiesz nadejście Jezusowej godziny, aby się wypełniły puste stągwie polskich serc i umysłów, abyśmy na nowo uwierzyli, że tylko Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem Polski i świata. Maryjo, Matko naszej nadziei, składamy w Twoje dłonie Twe Królestwo Polskę, o którego oblicze chrześcijańskie toczy się dziś zacięty bój i walka. Dlatego potrzeba nam teraz bardziej niż kiedykolwiek Twojego światła. Matko, Twój jasnogórski obraz świecił szczególnym światłem pośród naszych dziejowych doświadczeń i prób. Niech świeci znowu pośród dzisiejszych zmagań dobra ze złem. W naszej Ojczyźnie nigdy nie może zabraknąć światła nadziei. Nadzieją naszą jest odnowa, dalsza odbudowa narodu, wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu, poczynając od jej duchowych i moralnych fundamentów, obejmując wszystko to, co składa się na ciągłość i tożsamość Polski, Ojczyzny naszej umiłowanej. Matko i Królowo nasza, modlimy się za Kościół Chrystusowy, za papieża Leona, modlimy się za księży biskupów, księdza arcybiskupa Antonio Filipasi, nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, za naszego księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, za obecnego wśród nas na apelu księdza arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, metropolitę katowickiego. Polecamy Ci, Maryjo, ojca Beniamina, generała zakonu, ojca Grzegorza, przeora Jasnej Góry, wszystkich ojców i braci jasnogórskich i całego zakonu Paulinów. Polecamy seminarium i nowicjat, kleryków i nowicjuszy. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne i powołania do zakonu paulińskiego. Polecamy kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego. Modlimy się za ojczyznę naszą, za prezydenta i wszystkich rządzących. Polecamy radiosłuchaczy, telewizów, internautów. Modlimy się za Polaków żyjących na emigracji. Polecamy naszych chorych i cierpiących, przebywających w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy lekarzy i pielęgniarki, służby medyczne i wszystkich, którzy pomagają i opiekują się chorymi. Modlimy się za umierających i za naszych drogich zmarłych. Polecamy Ci, Maryjo, intencje wpisane do apelowej księgi. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, pieszą pielgrzymkę z Mierzyc, pielgrzymkę rowerową z Młodocina, franciszkańską pielgrzymkę z Zabrza, pielgrzymkę z Opola. Polecamy rekolekcję Instytutu kardynała Stefana Wyszyńskiego i zgromadzenie córek Maryi Niepokalanej, które odprawiają swoje też doroczne rekolekcje. I oddajemy wszystkich pielgrzymów z kraju i zagranicy, którzy dzisiaj nawiedzili jasnogórskie sanktuarium. Polecamy Ci, Maryjo, pielgrzymki piesze, które zdążają na Jasną Górę. Modlimy się za wszystkich wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby pamiętali o Bogu i o Tobie, Maryjo. Modlimy się o kanonizację błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Dziękujemy za jego niezłomną ufność, za jasnogórskie śluby narodu i za całkowite oddanie się Tobie. Modlimy się o kanonizację księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Modlimy się o beatyfikację księdza kardynała Augusta Chlonda i księdza Franciszka Blachnickiego. Polecamy się, Mario, wszystkich, którzy w godzinie apelowej modlitwy łączą się przez środki społecznego przekazu w Jasnogórskim Sanktuarium. Będziemy rozważać tajemnicę wniebowzięcia Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami w godzinę śmierci.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Do nieba, a pomóż szczególnie tym, którzy bardziej potrzebują Twojego miłości. Królowo Polski, Tobie się zawierzamy. Zawierzamy naszą ojczyznę, nasze parafie, rodziny, wspólnoty, wszystkich łączących się z Jasną Górą i nas tu zgromadzonych, i nasze intencje. I wołajmy do Maryi pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas pojednaj.
2: swojemu czynowi nas oddaj.
0: Księdza arcybiskupa Andrzeja prosimy o apelowe błogosławieństwo.
1: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
1: Sens przypowieści o sieci opowiedzianej przez Pana Jezusa musiał być dość łatwo dostrzeżony przez środowisko rybackie. Sieć rzucona w morze zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. Do Królestwa Boga, do Jego bliskości zaproszony jest każdy człowiek. Bóg sobie nie wybiera ludzi, z którymi chce mieć relacje, a z innymi może nie chce. On do każdego chce dotrzeć, bez względu na język, na stan albo na doświadczenia przeszłości. Natomiast ta sieć potem weryfikuje, co tak naprawdę człowiek ma w środku, czy jest przygotowany. Królestwo Boże jest adresowane do wszystkich, a to, czy ktoś na końcu będzie tym dobrym lub złym, zepsutym lub niezepsutym, tak naprawdę zależy od samego człowieka. Zdarza się nam, że próbujemy uchodzić za specjalistów w dziedzinie tego, czy człowiek może być w Kościele, czy nie może. Ale tylko Bóg zna w pełni serce każdego człowieka i zna jego wiarę. Tylko On może ujawnić prawdę o człowieku i faktycznie ujawni to u kresu doczesności.

0: Zbliża się godzina 21.30, tu Radio Warszawa. Rozpoczynamy naszą modlitwę różańcową. Zapraszamy do włączenia się. Telefony to 512 700 444, 512 700 555. A oto intencje do dzisiejszej modlitwy. Modlić się będziemy i prosić o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziukę i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, intencja papieska, modlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Intencja o przemianę serc, Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. W intencji małżeństwa Anny i Krzysztofa w kryzysie, o opiekę Matki Bożej i świętego Józefa dla rodziny, przyjaciół i znajomych, o chwałę nieba dla świętej pamięci Bolesława Jakubika oraz pokój i pocieszenie dla najbliższych, o pracę dla Marty, o dobrego męża dla Mileny, o zdrowie dla Kuby, o nawrócenie swoich dzieci, o szczęśliwe rozwiązanie dla Basi i modli się słuchaczka, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, o łaskę zdrowia, dobre wyniki badań, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Asi, o światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, modli się mama z rodziną. Przez wstawiennictwo świętej Marty, o uzdrowienie kręgosłupa i pomoc w studiach dla Marty w dniu imienin. O pomoc w trudnych sprawach rodziny Anny i Łukasza, o uratowanie oka Anny i zdrowie dla Łukasza. O uzdrowienie małej Alicji i dobry rozwój Agnieszki, o łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty, o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O potrzebne łaski, wiarę, o szczęśliwą operację dla Karoliny, modli się Teresa. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, o dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, dobre wybory dla Kuby w dniu 17 urodzin, o łaski Boże dla jego bliskich, o radość nieba dla świętej pamięci Cecylii, o powrót do zdrowia, dobre wyniki, potrzebne siły dla Krzysztofa, o światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, o opiekę Bożą, potrzebne siły dla Kazimiery oraz cud uzdrowienia, potrzebne łaski dla Zbigniewa, o zdrowie dla Darka z Lasek, Józefa z Komorowa, Joanny, w intencji Gerarda, o nawrócenie Grzegorza, o pomoc w znalezieniu dobrej pracy, o rozwój pielgrzymki pomocników Matki Kościoła i potrzebne łaski dla organizatorów na czas przygotowania i przemarszu. Są z nami w studiu Radia Warszawa Grażyna, Ewa i Małgosia, pomocnicy Matki Kościoła, które będą prowadziły dzisiejszą modlitwę różańcową.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzeben, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Do naszej modlitwy dołączyła Pani Irena. Szczęść Boże.
2: Halo, Boto.
3: Nie słychać.
0: Halo, halo, halo.
4: Halo.
0: Szczęść halo. Boże. Proszę wyciszyć radioodbiornik.
4: Już. Już. Już wyciszyłam. Halo? Halo?
5: Mów. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Na krzyżu Jezus zwyciężył jako człowiek, choć z ludzkiego punktu widzenia wyglądało to na klęskę. Przez zmartwychwstanie jako Bóg Jezus odnosi zwycięstwo nad śmiercią, grzechem, kłamstwem. Każdemu chce dać udział w tym zwycięstwie. Od nas, od naszej wiary zależy, czy zechcemy ten dar przyjąć, czy pozwolimy się uratować.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do domu szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezus wstępuje do Ojca jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Wynosi do niebiańskiej chwały naszą ludzką naturę. Przyjęte we wcieleniu człowieczeństwa Syna Bożego nie było chwilowym epizodem, lecz ostatecznym ukoronowaniem dzieła stworzenia. W Bożych planach człowiek jest tak ważny, że Bóg pozostał Bogiem człowiekiem na zawsze.
0: Jest z nami Pani Anna.
7: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Witamy Panią Jadwigę. Szczęść Boże.
8: Szczęść Boże.
5: Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Jezus odszedł do Ojca nie dlatego, że chciał nas pozostawić samych. Odszedł, by uczynić miejsce dla Ducha

0: Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Jest z nami Pan Bogdan, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
4: Czwarta tajemnica chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja to pierworodny owoc odkupienia. Jako pierwsza z ludzi dostąpiła pełni skutków zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jej chwała i ostateczne przeznaczenie są ściśle związane z ludzką naturą. Jak przedtem na ziemi, tak teraz w niebie, Maryja realizuje pełnię człowieczeństwa, do której i my jesteśmy wezwani.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać.
2: Tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Oto człowiek ubiczowany i ukoronowany cierniem Jezus. To dar ludzi dla Boga. Niepokalona i ukoronowana chwałą Maryja to dar Boga dla człowieka, idealny wzorzec człowieczeństwa. Tak trudno być człowiekiem tu na ziemi, Niech wizja Maryi w niebie będzie dla nas przypomnieniem naszej ludzkiej godności, naszego celu.
3: Jest z nami Pan Maciej.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego
5: powszedniego daj nam dzisiaj i nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uwiódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
3: imię Ojca, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: A już za chwilę Anna i Mariusz Buganikowie, małżonkowie z 20-letnim stażem, rodzice pięciorga dzieci opowiedzą o bezwarunkowej miłości rodziców do dzieci. Ślubuję ci miłość, radiowy kurs małżeński. Zapraszam.
1: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
2: Witam Państwa serdecznie i bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wspierać audycję Radia Warszawa w najróżniejszy sposób. Przede wszystkim modlitwą, ale także, jeśli Państwo mogą, wsparciem finansowym. Na stronie www.radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj można dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić. Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy, bo dzięki Państwu powstają takie audycje właśnie jak ta i możemy rozmawiać ze wspaniałymi gośćmi. A dzisiaj naszymi gośćmi będą Państwo Anna i Mariusz Buganikowie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Jesteście już małżonkami prawie 20 lat. Macie pięcioro dzieci. No i jak to z małżeństwami bywa, może będziemy rozmawiać o temacie, który się nasuwa. Jest taki oczywisty, szczególnie tutaj w tych miesiącach, tygodniach lutowych, po święcie zakochanych. Będziemy mówić o miłości. Ale nie tylko o miłości małżeńskiej, będziemy mówić głównie o miłości rodzicielskiej. Jaka powinna być miłość rodzicielska? Może tak ogólnie zapytam.
3: No ja myślę, że wychowywanie dzieci powinno być przemyślane, dlatego że jeśli mamy ten ogólny cel, to wiemy jakimi krokami do niego dojść. Akurat my z mężem, naszym głównym celem jest tak poprowadzić dzieci, aby ich celem było zbawienie, tak samo jak i naszym. I do tego służą naszym zdaniem takie cztery cele, nauka czterech takich umiejętności życiowych, jak, tutaj mówię za księdzem dziewieckim, jak nauka samodzielnego myślenia, nauka pracowitości, nauka miłości, no i przede wszystkim właśnie przekazanie tej wiary. To są takie cztery filary wychowania naszych dzieci i one się w różny sposób objawiają, to w zależności oczywiście od etapu życia dziecka mają różne odmiany.
2: To zaraz przerwę ci, Aniu, z takim pytaniem, czy naszym głównym celem nie jest wychować wykształconego, wysportowanego skrzypka, powiedzmy, bo tutaj podałaś takie bardzo górnolotne, wzniosłe, wręcz nadprzyrodzone cele.
3: Tak. Wydaje mi się, że to dziecko będzie już decydowało o tym, co wybierze w życiu. Wydaje mi się, że nie musi być jakimś super sportowcem, że nie o to nam chodzi. Przynajmniej nam z mężem. My przyjmujemy dzieci takie, jakie one są, a one będą wybierać, czy chcą być jakimiś sportowcami, muzykami, czy kimś innym. Nam zależy na tym, żeby byli dobrymi ludźmi. I właśnie na przykład nauka pracowitości powoduje, że dziecko dostaje taką sprawczość w ręku, że nawet jak jedna dziedzina mu się nie uda, to uda mu się druga, bo będzie wiedziało, że jest odpowiedzialne, będzie pracowite, więc jak ta praca mu się nie uda, to uda mu się inna. Tak samo to się przekłada na miłość w związku, bo osoba pracowita będzie jakby podejmowała wysiłek, będzie pracowała nad miłością, bo miłość no, jest związana z wysiłkiem, no, nie da się ukryć. Także osoby pracowite będą miały łatwiej, natomiast ci, którzy pracy nie lubią, no, mogą mieć problemy po prostu w każdej dziedzinie.
2: I oprócz pracowitości mówiłaś o tym, że uczyć samodzielnego myślenia, wiary?
4: Wiary, tak. Ania zaczęła od tego, że naszym celem wychowania jest... Właściwie celem każdego człowieka jest zbawienie. A zbawienie ja rozumiem poprzez gotowość na przyjęcie bezwarunkowej miłości Bożej. I to jest to, co my, czego się uczymy sami i czego, co chcemy pokazać i przekazać naszym dzieciom. To znaczy przyjęcie i bezwarunkową miłość do nich. Te wszystkie elementy, które idą za tym, o których Ania też wspomniała, są jakby następstwem, tak? Zbawienie to znaczy gotowość i rozumienie, i czucie, i doświadczanie prawdziwej miłości i jej przekazywanie w relacjach innym.
2: No właśnie, to jak uczyć tej gotowości na przyjęcie miłości Boga, jak uczyć dzieci, bo przecież jak staliście się rodzicami, macie 18-letniego syna, więc było to bardzo dawno temu, byliście bardzo młodzi, podejrzewam. I czy rodzice młodzi są gotowi na takie zadania?
3: Ja myślę, że sposób podejścia do dziecka, on ewoluuje i no na pewno jako młodsi rodzice popełniliśmy o wiele więcej błędów niż teraz popełniamy. Takie mam wrażenie, przynajmniej wcześniej ja miałam takie podejście bardzo perfekcjonistyczne i uważałam, że normą jest, że wszystko musi być poukładane, jakby takie, no, że jakby nie mogę sobie pozwolić na błędy. Teraz mam zupełnie inne do tego podejście i myślę, że tak więcej luzu, a jakby no, takie podejście perfekcjonistyczne powoduje, że te relacje są takie bardziej spięte, a im więcej jakby takiej otwartości na błędy, na to, że jesteśmy jednak ludźmi i możemy popełniać błędy, no te relacje jednak poprawia zdecydowanie.
2: A co spowodowało tą zmianę? To, że dojrzewałaś w latach, czy to, że po prostu dzieci rosły i to od nich przyszła ta odpowiedź, że...
3: Ja myślę, że nasze relacje z mężem bardzo jakby przytłumiły ten perfekcjonizm we mnie, bo no właśnie, mąż też mnie tak nakierował.
2: Nie udało się męża poukładać tak dokładnie, jak chciałaś.
3: Ja myślę, że się nawzajem poukładaliśmy trochę, bo właśnie taki perfekcjonizm no, nie jest dobry i mąż mówiąc mi, że nic się nie stanie, jak to będzie trochę inaczej, to będzie nie jakby no nieperfekcyjne, jakby było dla mnie takim nowym spojrzeniem i zauważyłam, że rzeczywiście no nie musi tak być.
2: A Mariusz, o ciebie jako ojca, młodego ojca i teraz ojca, jakie zmiany nastąpiły?
4: Ja mam ostatnio coraz większe poczucie tego, że my jesteśmy, to jest wszystko droga i to są te doświadczenia, które zbieramy przez życie, są po coś i ja bardzo, co to teraz bardzo mnie uderza, to ważna jest dla mnie kolejność. I do tego, żeby dorosnąć do bycia rodzicem, w moim odczuciu konieczne są kroki wstępne. I takim pierwszym krokiem jest zajęcie się sobą, zrozumienie siebie, jak to Jezus nam wskazuje, stanięcie w prawdzie. W zrozumieniu rzeczywistości i w zrozumieniu swoich reakcji, czym one są spowodowane, jak one wpływają później na relacje z innymi. Później, to o czym Ania wspomniała tutaj, to jest relacja małżeńska i małżeństwo jako sakrament ma bardzo ważną rolę. Są takie teorie psychologiczne, że dobieramy się często tak zwanie lękowo. Co to znaczy? Dobieramy się po przeciwnych schematach, które w nas funkcjonują. A to jest po coś, bo te miejsca zapalne w małżeństwie z reguły pokazują właśnie te przeciwne schematy u współmałżonków. Jeśli się zacznie obserwować te miejsca, które są takie drażliwe w małżeństwie, zacznie się nimi opiekować, zacznie się patrzeć, co tam się dzieje i patrzeć, co się we mnie dzieje, no to jest właśnie szansa na to, żeby te schematy poznać, zrozumieć i się z nich wyrwać, nie przekazywać ich w relacjach w dalszych pokoleniach, właśnie w wychowaniu. I to małżeństwo jest bardzo ważne. Dla mnie osobiście relacja z moją żoną jest na pierwszym miejscu po relacji z Bogiem.
3: Tak, i tutaj chciałam właśnie dać taki przykład, że moje perfekcjonistyczne podejście do życia związane z porami dnia, z dietą dzieci, ze spędzaniem czasu, ja to tak bardzo kontrolowałam, żeby nie obejrzały czegoś szkodliwego dla nich, jakiejś nawet bajki, która jest dla starszych, tak bardzo wszystkiego pilnowałam. Mój mąż miał zupełnie inne podejście i myślę, że no właśnie, taka nasza jakby dochodzenie do tego, co teraz jest, było bardzo dobrą próbą i naszych charakterów, i nas bardzo rozwinęło. Myślę, że właśnie mamy więcej wolności i nie mówię, że nadal, że pozwalamy teraz dzieciom na jakieś szkodliwe jedzenie czy oglądanie szkodliwych treści, no ale jednak to wszystko tak się troszeczkę wypośrodkowało i myślę, że jest teraz tak.
4: Tak. Raczej staramy się w wychowaniu dzieci tłumaczyć im, konsekwencje, które przyjdą z życia. To nie mówimy tego w stylu nakazów i zakazów, które są takie abstrakcyjne, tylko my jako osoby, które mają trochę więcej doświadczenia w życiu, po prostu mówimy, jak może wpłynąć dane zachowanie w tej chwili na coś w przyszłości, ale oczywiście w stosunku do zachowując jakiś rozsądek w stosunku do wieku dzieci, dajemy dzieciom się mierzyć z tymi konsekwencjami i podejmować im własne wybory, które właśnie pozwalają im nawiązać kontakt z rzeczywistością, czyli staniecie w prawdzie.
2: Bo macie dzieci i nastoletnie, i dorosłe dziecko, i też małe, tak?
3: Więc tak, mamy takiego czterolatka, także postępowanie wobec niego jest zupełnie inne niż wobec szesnastolatka, bo czterolatkowi nie powiemy, możesz wybrać, czy zapniesz pasy, czy umyjesz zęby. Nie, my raczej tego wymagamy. No oczywiście tłumacząc, jakie są konsekwencje, no ale jednak nie pozwalamy mu jeździć, powiedzmy, niezapiętym w pasach, czy wyjść na dwór bez kurtki, jak jest zima.
4: Z tą kurtką to już nie bywa, bo ja mówię dziecku, ale jest zimno na dworzu, a jak on dalej nie wierzy, no to czasami pozwalam wyjść na dwór, żeby zobaczyć, czy jest faktycznie zimno.
3: Na chwilę.
2: Na jak długo? Na chwilę. I to się sprawdza.
3: Tak, tak, to się zaczęło sprawdzać.
4: Sprawdza się coraz bardziej, tak? My doświadczamy tego, bo wychowując dzieci, no zależy nam na tym, żeby one w przyszłości były samodzielnymi osobami, które mają poczucie własnej wartości. I to nie jest jakiś magiczny pstryczek, który się przełącza w wieku 18 lat, że dziecko z takiego, które mu się wszystko mówiło, jak ma co robić, nagle staje się osobą dorosłą i samodzielną. To jest proces. I już najmniejsze dzieci pokazują nam, że one szukają swojej sprawczości. Szukają tego, jak mogą decydować o swoim życiu.
3: Tak, już były takie sytuacje.
2: No może przerwiemy na momencik. Tutaj Ania spojrzała na mnie, że patrzę na czas. Zbliżamy się do chwili muzyki, ale zostańcie Państwo z nami. Państwo Anna i Mariusz Buganikowie opowiadają o miłości do dzieci. Mówili o tym, że najpierw trzeba się zająć sobą, stanąć w prawdzie. Później jest ważna relacja małżeńska, a potem ukazywanie dzieciom konsekwencji ich czynów. Oczywiście liczymy na dalsze opowieści po chwili muzyki.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Rozmawiamy z Anną i Mariuszem Bugańkami. Mówiliśmy przed chwilą o tym ukazywaniu dzieciom konsekwencji ich czynów. Właśnie, czy to jest proste? Nie drżycie o to, że one źle będą rozpoznawały konsekwencje?
2: Ja bardzo drżę, jestem dość emocjonalna, ale już niejednokrotnie się przekonałam, że pozwolenie dziecku na poczucie przykrości, zawodu jest bardzo ważne i go bardzo wiele uczy. Już nieraz zrobiłam tak, że poprosiłam dziecko o coś, żeby coś szybko zrobiło, jeśli chce ze mną na przykład gdzieś wyjść. Dziecko tego nie zrobiło, więc wyszłam bez niego i to była dla dziecka tragedia, ale już następnym razem ono wiedziało, że no, jestem konsekwentna i że lepiej, jeśli zależy mu na czymś, to że powinien jakby spełnić pewne warunki. I tak można właśnie w wielu sytuacjach postępować. To jest takie jednak kontrolowane. Musimy się liczyć z tym, że dziecko przeżyje no, bardzo negatywne emocje, ale no, to jest naprawdę świetna nauka. Nauka tego dziecka, że jednak no, ono ma sprawczość, ono może wybrać, czy wybieram, nie wiem, umycie zębów, czy nie.
1: I jeżeli wybiorę nieubranie kurtki, to potem mama musi kupować lekarstwa. Więc jednak to jest takie duże wyzwanie.
3: No, to jeszcze jest daleka droga, bo czasami dzieci, u nas nasz syn, który ma, że tak powiem, najmniejszą wrażliwość na zimno, choruje najrzadziej. Co ciekawe, pomimo, że właśnie on zawsze jakby oznajmia, że on chce się ubrać lżej, pozwalałem mu na to i nie ma przełożenia na choroby. Ale to, co Ania wspomniała, bo to jest bardzo ważne. My chcemy żyć pełnią życia jako osoby i chcemy też, żeby nasze dzieci żyły pełnią życia. A pełnia życia to nie są tylko dobre rzeczy. To są też te trudne rzeczy. Często te trudne rzeczy są i trudne emocje są bardzo ważne. Jeszcze ważniejsze czasami niż te dobre, bo one informują nas właśnie o czymś ważnym. Emocje to jest taka, ja sobie tak to tłumaczę, taka informacja z podświadomości do świadomości, że coś się stało właśnie. I jeśli to jest złość, no to może to być informacja, że ktoś właśnie naruszył nasze granice. I takiej informacji nie wolno, czy nie powinno się ignorować, bo się jej nie da zignorować. My chcemy rozumieć, co się z nami dzieje, informować o tym w relacjach. Chcemy być prawdziwi. I tak te najgłębsze relacje to są relacje oparte na prawdzie. I człowiek sam tego doświadcza tego właśnie w odbiorze drugiego człowieka, w przyjęciu drugiego człowieka i długofalowo nie da się kogoś udawać. Więc, bo to nieszczęście i ta frustracja w nas będzie się gromadzić. A właśnie doświadczenie tego, że ktoś nas przyjmuje takim, jakim jesteśmy, z tymi trudnymi emocjami, z tymi naszymi ograniczeniami, no jest właśnie poczuciem bezwarunkowej miłości, o której zaczęliśmy. I Bóg nas tak kocha. Bóg nas kocha takim, jakim jesteśmy. Bóg nas zna lepiej, niż my sami siebie znamy. Bo my wszystkiego nie pamiętamy może z naszego dzieciństwa, a Bóg to wszystko o nas wie. I Bóg nas stworzył, no, stworzył nas takimi, jakimi chciał nas stworzyć. Czyli to wszystko, te dobre emocje, te trudne emocje są w nas potrzebne. I ich nie można ignorować. I my, jako rodzice, nie mamy prawa odbierać tych trudnych emocji naszym dzieciom.
1: Jak przekazać to dzieciom, że kocham, bo jesteś moim dzieckiem, a nie dlatego, że jesteś piękny, że się dobrze, że masz piątkę, czy że coś ci dobrze wyszło, tak?
2: Właśnie nasze dzieci, mam wrażenie, że mają poczucie takiego pełnego przyjęcia, bo no właśnie, my chcemy z nimi spędzać czas. My codziennie z nimi rozmawiamy. Ja widzę, że jak ważna jest ta rozmowa z naszymi dziećmi. Każde nasze dziecko ma taką potrzebę pogadania, wygadania się i co praktykujemy tak kilka razy do roku, to takie wyjście sam na sam z dzieckiem.
1: Z jednym
2: dzieckiem. I to jest taka godzinka, dwie, czasami trochę dłużej. I to dziecko samo planuje, gdzie pójdziemy, czy na basen, czy do kawiarni, czy no, w różne miejsca. I ono wie, że my jesteśmy tylko dla nich. I naprawdę to są tak motywujące to dziecko godziny i ten czas. No zazwyczaj w wakacje, albo właśnie jak są jakieś ferie. Widzimy, jak to ładuje.
1: Każde z pięciorga chce tego czasu?
2: To jest różnie, bo teraz z jednym nastolatkiem rzadziej wychodzimy, bo jakby nie ma aż takiej potrzeby, ale no tak, myślę, że mu się to włączy w pewnym momencie.
3: Tak, potrzeby dzieci oczywiście się zmieniają wraz z ich wzrostem i mniejsze dzieci mają inne potrzeby, starsze inne. Niemniej każdy człowiek, to nie tylko dziecko, ale my także, mamy potrzebę przyjęcia i poczucia bezwarunkowej miłości w małżeństwie. Jak zwracamy uwagę na przyjęcie bezwarunkowej miłości, w nie komunikowaniu cały czas jakichś wymagań dla drugiej strony, tylko właśnie w zrozumieniu naszych słabości, zrozumieniu tego, jakim jesteśmy, to tak samo działa. Tak samo działa jak z dziećmi. I to jest klucz.
2: Tak, a co do tych piątek w szkole, to my mamy takie podejście, że dziecko nie musi być ze wszystkiego super, ale jeśli jest w czymś dobre, to powinno nad tym pracować. Więc jak ma jakieś ulubione przedmioty, no to musi tutaj się starać. Inne oczywiście, no tam powiedzmy, mogą być troszeczkę gorzej traktowane, ale jednak no oby coś to dziecko miało, jakieś zainteresowanie, jakieś tam pasje i je rozwijało.
1: Żeby rozwijać też tą pracowitość, o której mówiłaś na samym początku programu. A powiedzcie jeszcze, w jaki sposób właśnie można okazywać dzieciom tą miłość, bo mówiliście o tym czasie, o rozmowach, o takim indywidualnym spotkaniu z każdym z dzieci. W jaki sposób można okazywać miłość i przedszkolakowi, i nastolatkowi, i dorosłemu, tą bezwarunkową miłość.
3: Bezwarunkowa miłość dla mnie w stosunku do dzieci to jest takie towarzyszenie, przyjęcie, nie ocenianie, a raczej właśnie pomaganie w tych aspektach, które dla dziecka mogą być trudniejsze. Bo takie długofalowe konsekwencje to jest dla małych dzieci coś abstrakcyjnego.
1: Za długo trzeba czekać.
3: To jest coś abstrakcyjnego. Dorośli nie wszyscy sobie potrafią to uświadamiać, a dzieci, no zastanówmy się, jak dziecko postrzega świat. Dziecko przychodzi na ten świat i wszystko, z czym się styka, to jest coś nowego. Dziecko praktycznie przez cały okres swojego dzieciństwa, przez to, że rozwija się, jest stawiane cały czas w nowych sytuacjach. I te nowe sytuacje no są trudne, jak i dla nas. Ja bym sobie wyobraził, że mnie ktoś nagle przeniósł do jakiegoś nowego środowiska pracy za granicą, gdzie nie znam języka i mam zarządzać wielkim zespołem ludzi, czyli wszystko, co by kojarzyło się z czymś nowym, no to by było dla mnie wyzwanie. Tak? To bym się czuł niepewnie, to bym musiał dopiero jakby poznać tą
1: I
3: sytuację.
1: I dlatego Pan Bóg przy dziecku postawił rodziców.
3: I dlatego Pan Bóg postawił rodziców, ale rodzic, jego rola to nie jest odbieranie doświadczeń i informacji zwrotnej ze świata, tylko właśnie pomaganie w tych miejscach, które mogą być naturalnie dla dziecka trudne i też patrzenie na to, czy dziecko jest gotowe na tą pomoc. Bo jeśli dziecko mówi, że chce zrobić coś samo, a my i tak w ramach naszej dobroci zrobimy coś za niego, na przykład ubierzemy go wbrew jego woli, to możemy zaobserwować, że w nim powstaną trudne emocje. I to dziecko będzie czuło, że odbieramy mu sprawczość. Więc ta pomoc powinna być delikatna w tym sensie, że cały czas bezwarunkowa miłość, my kochamy dziecko z jego wyborami, z tym, jakim jest. Bo nie jesteśmy w stanie zaprojektować życia naszych dzieci. Każdy z nas chce być odpowiedzialny za swoje życie, a rolą rodzica jest pomoc, ale pomoc taka, jaką dziecko po prostu chce przyjąć.
1: Ja pamiętam, że Rafael Pitch, który miał 16 dzieci i był jednym z założycieli Akademii Familijnej, znanej na całym świecie, on mówił o tym, że dziecko ma prawo samodzielnie wiązać sobie buciki. że ma prawo do mycia naczyń. Także on wstawiał to w ten sposób, że to nie jest obowiązek, nie jest zadanie, tylko wręcz prawo do tego, żeby móc zrobić coś dla siebie, coś wokół siebie, coś dla innych.
3: Zgadza się. Zgadza się. To jest wspaniałe podsumowanie tego o czym mówiłem.
2: Tak, a z drugiej strony no, są też dzieci, które widzą, że na przykład ktoś może coś zrobić za nie i na przykład nie chcą zmywać, nie chcą sprzątać albo nie chcą robić swoich obowiązków, no bo tak jest wygodniej, no to wtedy rolą rodziców jest jednak wymaganie, bo no, nie da się uniknąć wychowania bez wymagania. Ale to tak jak mówił właśnie też ksiądz Dziewiecki, przede wszystkim trzeba kochać. A potem dopiero można wymagać.
3: W rodzinie wielodzietnej jest łatwiej, bo jak jedno dziecko się miga od obowiązków, to inne dzieci nagle zauważają, że jest coś nie tak. I tutaj ta informacja, kontakt z rzeczywistością przychodzi nie tylko od rodziców, którzy muszą pokazywać konsekwencje, czy pokazują konsekwencje temu dziecku migającemu się od pracy, tylko też rodzeństwo zauważa, dlaczego ja mam mieć więcej pracy, jak mój brat nie chce czegoś zrobić, czy siostra. To jest, no i to jest właśnie pozwalanie dziecku na poznanie konsekwencji płynących z życia i ze świata.
1: Czyli danie dziecku rodzeństwa też jest wielkim wyrazem miłości, tak, wobec tego dziecka.
2: Myślę, że tak.
3: Tak, tak. Ja kiedyś też słyszałem taką sentencję, że dzieci w rodzinie, czy rodzeństwo jest jak kamienie w strumieniu, które się wzajemnie o siebie ocierają i wygładzają się. No, rodzic się z dzieckiem o zabawkę nie pokłóci, a już w rodzeństwie to różnie bywa. I to jest właśnie uczenie się relacji.
1: Rodzeństwo wielkim skarbem dla naszych dzieci. Hasło tutaj, które padło, najpierw kochać, a potem wymagać. Myślę, że o tych wymaganiach jeszcze będziemy dalej rozmawiać, o tych granicach, o tym, w jaki sposób wymagać z miłością, a teraz zapraszam Państwa na chwilę muzyki i za moment wrócimy do rozmowy.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Witamy ponownie. Mamy tutaj w studiu Annę i Mariusza Buganików. Państwo jesteście rodzicami pięciorga dzieci. Mówimy o tym, jak kochać, najpierw kochać, a potem wymagać. Ale jeszcze chciałabym dopytać o te wymagania. Właśnie kiedy wymaganie, a kiedy rozpieszczanie? Jaka jest granica tutaj tej wolności, oczywiście w zależności od wieku dzieci, ale jak wyczuć? Ile powinniśmy, ile można, ile przyniesie dobry skutek?
2: Mi się znaczy u nas tak jest, że wymagania zaczynają się wtedy, kiedy zaczyna nam być niewygodnie w życiu, jeśli ktoś coś zaniedbuje, jeśli... Już lata temu stworzyłam taką tabelkę z takimi codziennymi, drobnymi obowiązkami, które można zrobić w dosłownie 15 minut, no chyba, że jest duża praca domowa, to wtedy dłużej, ale dzieci wiedzą, że jak pracują systematycznie w tygodniu, to jest, nie wiem, ścielenie łóżka z rana, posprzątanie po sobie naczyń czy ubrań, odrobienie lekcji. Jeśli to jest zaliczone, to one wiedzą, że w weekend mają fajny czas, że mogą korzystać z ekranów i tym podobne, bo w tygodniu nie korzystamy z ekranów. I to jest właśnie takie przełożenie, że jeśli tutaj wszystko działa, te minimalne rzeczy są zrobione, no to jakby możemy mieć więcej w weekend przyjemności, dlatego że nie kumuluje się ta praca na weekend. I to świetnie, naprawdę fajne daje rezultaty, bo dzieci to rozumieją. No, jeśli w weekend oczywiście wszyscy razem sprzątamy dom, każdy ma swój rewir do ogarnięcia i to jest naturalne, że jak wszyscy mieszkamy w danym domu, to wszyscy o niego dbamy. Także... Tak. Nie ma jakby buntów, jeśli
3: tak,
2: chodzi
3: o to. Tak, moja żona tutaj taki bardzo praktyczny aspekt poruszyła. No ale to znowu, to jest pokazanie, że nam te niedogodności to jest życie. Tak? I my nie chcemy dzieci bardziej kontrolować, niż kontroluje je życie. Dzieci się mierzą z tymi różnymi wyzwaniami, które życie przed nimi stawia. I rolą rodzica jest tak przez... Ta kontrola powinna być taka, żeby nie odbierać dzieciom możliwości kontaktu z rzeczywistością. I oczywiście rodzice mogą być tutaj częścią tej rzeczywistości, są częścią tej rzeczywistości. I jeśli dziecko swoimi jakimiś decyzjami powoduje, że też jest trudno rodzicom, no to rodzic tak samo może powiedzieć to, taką informację dostarczyć jako informację z rzeczywistości. Dziecko, musisz w tym aspekcie inaczej, czy powinieneś postępować, bo to wpływa też na mnie, wpływa na nasze otoczenie, wpływa na to, czy żyjemy w bałaganie, czy żyjemy w porządku. To jest informacja zwrotna z rzeczywistości i to jest ta kontrola, moim zdaniem. Kontrola to jest informacja zwrotna z rzeczywistości i rodzic jej nie odbiera dziecku. Nie odbiera poprzez nadopiekuńczość, nie odbiera poprzez ignorowanie potrzeb dziecka, tak? Bo jeśli my możemy równie dobrze popaść w dwie skrajności, możemy się starać poprzez nadopiekuńczość odbierać trudy życia dziecku i w ten sposób odbierać mu kontakt z rzeczywistością, wtedy to dziecko dorasta i nagle staje w świecie, który jest nie tak przychylny jak mama czy tata, ale w drugą stronę może to się objawiać tym, że my po prostu zostawimy to dziecko same. I wtedy to dziecko ma poczucie opuszczenia i poczucie braku miłości po prostu, bo rodzic też swoją miłość okazuje w ten sposób, że pomaga dziecku, zapewnia to bezpieczeństwo w tym otaczającym nowym świecie, z którym dziecko się mierzy.
1: Ja chciałam przewrotnie jeszcze zapytać o ten porządek, bo mając kilkoro dzieci pewnie wiecie, że różne są wrażliwości na porządek, tak?
2: Tak.
1: Jeżeli one nie do końca się, że tak powiem, zgadzają z waszą wrażliwością i dziecku w tej rzeczywistości bałaganu wcale nie jest źle, przynajmniej tak mu się wydaje.
2: Mm-hmm. To ja przyznam, że moja wrażliwość się trochę zmniejszyła, bo wiem, że praktycznie zawsze mamy jakieś małe dziecko. No, czterolatek to też jest nadal małe dziecko. I z tym porządkiem jest różnie. I że tak powiem, na taki lekki bałagan jest no przymykamy oko, można powiedzieć. No ale no, jak już mówiłam, takie codzienne, drobne porządki są i to tygodniowe, także nie jest źle. No i myślę, że to dzieciom daje też takie poczucie, że są jakieś właśnie takie wytyczne i no, w ogóle życie w porządku na zewnątrz to jest też porządek wewnątrz, w głowie. Także to jest bardzo
3: tak,
2: ważne.
3: To jest aspekt, w którym my tutaj właśnie swoje przeciwne schematy też mamy szansę wzajemnie pokonywać. Bo moja żona ma po prostu takie umiłowanie do porządku.
2: I nienawidzę się spóźniać, a mój mąż nie ma poczucia czasu.
3: A ja nie mam poczucia czasu i ten bałagan jest jakby czymś, co mi też doskwiera, ale jest takim w tym momencie czymś, co też trochę mówi o mnie. I właśnie przez tą informację zwrotną, wzajemną w małżeństwie, my jesteśmy w stanie zauważyć, że każda z tych podstaw jest... No, jest przestrzeń do rozwoju.
2: Jest skrajnością i to złą
3: jest skrajnością. Także. I właśnie to jest taki schemat przeciwny, w którym my w małżeństwie mamy szansę się ubogacać. A jeśli chodzi o porządek, to też u nas są chyba różne przestrzenie w domu. Są takie przestrzenie, gdzie staramy się ten porządek utrzymywać bardzo, tak? To jest ta przestrzeń wspólna, jeśli nam chodzi na przykład o kuchnię, salon, gdzie wszyscy przebywamy.
4: Ten porządek nie, żeby sprawdzać, jak tam u was w domu wygląda, tylko żeby po prostu jako przykład tego oddziaływania na dziecko i tego odczuwania przez dziecko konsekwencji swoich czynów, bo jeżeli nie posprząta wokół siebie, tak, to będzie żyło w bałaganie. I tak jak powiedzieliście, będzie miało też brak porządku wewnętrznego, tak, i co w przyszłości może się przełożyć na bałagan w pracy, bałagan w ogóle w jakiejś hierarchii wartości, tak, w jaki sposób to kształtuje wasze dzieci, że dbacie o ten temat.
2: No, ja często powtarzam, że najpierw obowiązki, potem przyjemności, więc jak dziecko chce jakieś przyjemności, to czasami już samo z siebie wie, że tam musi szybko coś tam ogarnąć, czy coś zrobić i...
4: A dziecko, no, tak, które by się zbuntowało przeciwko temu, powiedziało, że nie sprząta przez cały miesiąc? Czułoby waszą miłość?
2: Oczywiście, tak. To nasz stosunek do niego jest normalny, tylko że już wtedy ono wie, że na przykład w weekend nie będzie korzystało z ekranów. A no wiadomo, żyjemy w takich czasach, że jednak to jest coś bardzo pożądanego przez dzieci. One to uwielbiają, przynajmniej nasze. I im na tym zależy, więc jeśli im na tym zależy, no to też chcą jednak spełnić warunki, które im na to pozwolą.
4: I pokazujecie, że wymagania wynikają z miłości. Właśnie.
2: Tak, tak. Co jest czasami trudne dla dziecka do zrozumienia, bo ono no, czasami widzi, że jego koledzy, na przykład właśnie koledzy naszego syna, niektórzy mogą korzystać z ekranów codziennie. A on to ma tylko w weekend, trzy dni w tygodniu. Także czasami się czuje poszkodowany przez to, ale my no, staramy się mu jakoś to wynagradzać czasem spędzonym z nim, czy
3: tak, wracając do porządku, no taką konsekwencją braku porządku, którą dziecko odczuwa, to jest to, że ono później na przykład czegoś szuka i nie może znaleźć, tak? I to jest czymś, co ono doświadcza. No bo my się uczymy na podstawie naszych doświadczeń. Bardzo jest fajnie przeczytać jakieś takie mądre rzeczy, ale jak przeżyjemy to, co czytamy, doświadczymy tego na własnym życiu, to nam pozwala to przyjąć i zrozumieć. I takie konsekwencje są najlepsze. No, jeśli dziecko ma, powiedzmy, tą przestrzeń swoją, o której bardziej decyduje, to jest jego pokój, no to pytanie jest, czy jak się tam utrzymuje bałagan, a nagle się okazuje, że ktoś może go odwiedzić po prostu
4: nagle?
3: Tak niespodziewanie. No to pytanie jest, czy ono chce pokazać właśnie taką przestrzeń temu komuś. I może chce, może to jest prawda o nim. Jeden chce, drugi nie chce. Jest

0: programu. Mam nadzieję, że pozwolicie się zaprosić jeszcze raz na kolejną rozmowę i że możemy to obiecać naszym słuchaczom. Ale powiedzcie coś na koniec jeszcze rodzicom, jako doświadczeni rodzice 4-latka, rodzice 18-latka. Powtórzmy to. Co jest najważniejsze w tej miłości do dziecka?
1: Mi się wydaje, że codzienny kontakt i pokazanie dziecku, że ja chcę wiedzieć, co się u ciebie dzieje, co jest dla ciebie ważne i chcę z tobą spędzić czas. I no u nas, ja widzę, że dla dzieci to jest bardzo ważne, że jestem jakby zawsze otwarta na kontakt z nimi. No oczywiście są sytuacje, kiedy gdzieś wychodzę, mam czas dla siebie i proszę, żeby na przykład w tym momencie mi nikt nie przeszkadzał, ale no to też jest takie pokazanie jednak, że no mama czasami też musi odpocząć i mieć swój czas.
2: Albo nawet chce odpocząć.
1: Tak. Ale w każdym innym momencie jestem otwarta i tak, to widzę, że chociażby to, że dzieci nam mówią bardzo trudne rzeczy o sobie, naprawdę o wiele więcej wiemy niż inni rodzice, mam wrażenie, to też mi pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, że dzieci się nie boją pokazać swojej słabszej strony, czy że coś nabroiły. No,
2: to jest to poczucie przyjęcia i to właściwie Ania mówiła w praktyce, jak można realizować to dziecku. Dawanie tego bezwarunkowej miłości, czyli przyjęcia, czyli zainteresowania nim takim, jakim jest, zainteresowania jego wyborami, jego decyzjami, jego życiem. To jest miłość.
0: Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.
0: Byli z nami Ania i Mariusz Buganikowie, rodzice z wieloletnim, 20-letnim stażem. Dziękujemy i mam nadzieję, że wrócimy do tej rozmowy w najbliższym czasie, do rozmowy o bezwarunkowej miłości wobec dzieci. A Państwa, naszych słuchaczy, serdecznie zachęcam do wspierania Radia Warszawa. Można na stronie www.radiowarszawa.com.pl znaleźć informacje w zakładce Wspieraj, jak nam pomóc, żeby powstawały takie audycje. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia. Anna Murawska.
3: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
2: Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
1: Sens przypowieści o sieci opowiedzianej przez Pana Jezusa musiał być dość łatwo dostrzeżony przez środowisko rybackie. Sieć rzucona w morze zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. Do Królestwa Boga, do Jego bliskości zaproszony jest każdy człowiek. Bóg sobie nie wybiera ludzi, z którymi chce mieć relacje, a z innymi może nie chce. On do każdego chce dotrzeć, bez względu na język, na stan albo na doświadczenia przeszłości. Natomiast ta sieć potem weryfikuje, co tak naprawdę człowiek ma w środku, czy jest przygotowany. Królestwo Boże jest adresowane do wszystkich, a to, czy ktoś na końcu będzie tym dobrym lub złym, zepsutym lub niezepsutym, tak naprawdę zależy od samego człowieka. Zdarza się nam, że próbujemy uchodzić za specjalistów w dziedzinie tego, czy człowiek może być w Kościele, czy nie może. Ale tylko Bóg zna w pełni serce każdego człowieka i zna jego wiarę. Tylko On może ujawnić prawdę o człowieku i faktycznie ujawni to u kresu doczesności.
2: Radio Warszawa, 106,2 FM.
3: Powtórka programu.
2: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa już po raz drugi. Moim i Państwa gościem jest pan Jerzy Skrzypczyk, muzyk, perkusista, kompozytor, wokalista z zespołu Czerwone Gitary. Dobry wieczór, panie Jerzy.
5: Dobry wieczór. Witam wszystkich. Pięknie po raz drugi.
4: Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny możemy z panem porozmawiać. Panie Jerzy, to jak to było jeszcze, pociągnijmy ten wątek z tamtego tygodnia z tym polskim Big Beatem, tutaj u nas nad Wisłą, Bugiem i Odrą, no też w kontekście tego, czy czerpaliście z muzyki zachodniej, pan tu oczywiście o Beatlesach mówił, z tej brytyjskiej inwazji i czy na przykład miał pan jakieś swoje ulubione zespoły oprócz Beatlesów właśnie z Wielkiej Brytanii, czy może z Ameryki, które były też pana ulubionymi bandami, no i czy też jakąś inspirację, żeście czerpali, czy całkowicie jakby na tą słowiańską nutę chcieliście tą swoją muzykę grać?
5: To ostatnie stwierdzenie jest chyba najbardziej
4: trafne.
5: Dobre, dlatego że rzeczywiście Czerwone Gitary miały to olbrzymie szczęście, że nie musiały podpierać się obcymi kompozycjami.
4: Tak.
5: Wszystko, co było w tym czasie tworzone, to było tworzone przez muzyków w zespole. Oczywiście w różnych proporcjach. Mieliśmy ten znakomity duet kompozytorów Seweryn Krajewski, Krzysztof Klęczon. Taki duet, jak gdyby odpowiadający duetowi Lennon-McCartney.
4: To chciałem powiedzieć, tak jest.
5: To są te analogie, jedna z analogii między tymi zespołami. Beatlesi byli, bardzo nam pomogli w starcie w ogóle, bo były podobne osobowości, szczególnie w momencie, kiedy był kwartet, prawda?
4: Mm-hmm.
5: To ten mówiłem o duecie Kraljewski-Klęczon, potem Benek Dornowski, to był taki pogodny człowiek jak Harrison.
4: Mm-hmm.
5: No, Ringo, Jerzy Skrzypczyk, to był taki śmieszek, ten trochę taki rozbawiający w tym zespole, to był Ringo Starr. Także i tutaj pod względem osobowości też byliśmy. Poza tym tworzyliśmy muzykę naszą, polską. Czy czerpaliśmy wzorców? Jeżeli z wzorców, to Beatlesowskich.
4: Mhm.
5: Ja oczywiście analitycy muzyczni i recenzenci czy muzykolodzy byli w stanie być może po dogłębnej analizie wychwycić jakieś analogie albo zaczerpnięte momenty z muzyki Beatlesów. Ja nigdy w ten sposób do tego nie podchodziłem. Dla mnie to była muzyka bardzo prosta, bardzo śpiewna, bardzo zapamiętywalna.
4: Melodyjna.
5: Początkowo oczywiście w momencie, kiedy czerwone gitary nie były jeszcze tak popularne, musieliśmy sobie sami pisać teksty.
4: Mhm.
5: Ale mieliśmy też twórców, bo Jurek Osela, przecież to autor Matury, Historii jednej znajomości,
4: no
5: bo ty się boisz myszy. To były naprawdę piosenki, które na stałe weszły do kanonu naszej popularności. Poza tym Seweryn też pisał parę tekstów sam. No, ale już jak zaczęła ta duża popularność czerwonych gitar, no to oczywiście było zainteresowanie wśród zawodowych autorów tekstów olbrzymie. I tu się znalazł na naszej drodze czy Marek Gaszyński, o którym ksiądz wspomniał, czy Janusz Kondratowicz, czy przede wszystkim Krzysztof Dzikowski, który napisał chyba najwięcej przybojów do zespołu czerwonej gitary. Także takie to były wzorce. Poza tym ja zawsze uważałem, że często było tak, coś mi się podobało, ale kto jest tego wykonawcą, dowiadywałem się albo po czasie, albo często w ogóle.
4: Mm-hmm.
5: Natomiast no z takich nazwisk, ja wiem, Phil Collins, no z racji tego, że był to perkusista, prawda? To był, poza tym zespoły, ja wiem, no Beatlesi właśnie wspomnieli, ABBA. To była następna grupa, mm-hmm. która fascynowała.
4: Bardzo melodyjny zespół,
5: była,
4: tak.
5: Dokładnie, w takim bardzo szerokim wachlarzu weszła do światowej muzyki. I to były dla mnie te wzory i on najwięcej zazdrości, że tak powiem.
4: no właśnie, taką ciekawostkę chcę powiedzieć, panie Jerzy. Ostatnio przeczytałem, byłem zdumiony, słynny gitarzysta zespołu Deep Purple, Richie Blackmore, który przecież taką jednak mocną muzę grał, stwierdził, że dla niego zespołem wszechczasów była ABBA właśnie z kolei. Także to też taka niesłychana historia, że muzycy, którzy grali taką ciężką muzykę rockową, też w takiej przestrzeni się pięknie poruszali. Panie Jerzy, a słuchaliście trochę konkurencji, podpatrywaliście kolegów, niebiesko-czarni wspomniani, czerwono-czarni, trubadurzy, polanie, no blackout, bizony, dzikusy, tajfuny, chochoły, było tego bardzo dużo. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
5: Ja wiem, ja niespecjalnie kojarzę. Przede wszystkim naszą ułomnością, o ile chodzi o te zespoły, było to, że myśmy się spotykali tylko w momencie, nie wiem, festiwali, jakichś spędów muzycznych. Mhm. Nie mieliśmy ani możliwości wysłuchiwania tego, co robimy, no bo najczęściej grało się w soboty, niedzielę i wtedy wszyscy grali, tylko że w różnych miejscowościach. Także nie mogliśmy chodzić na koncerty konkurencji, żeby ich tam specjalnie podejrzeć i podpatrzeć. Oczywiście można było wychwycić to, co się działo w nagraniach radiowych. Prawda?
4: No właśnie, tak.
5: Raz, że słuchając muzyki, dwa, że słuchając
4: płyt
5: recenzentów.
4: Też.
5: I tak, ale jeszcze była taka ja wiem, chęć, z tego co ja pamiętam, wyeksponowana zespołu Skaldowie ponad wszystko, jako że
4: właśnie,
5: przypisywało mi się to, że oni są muzykami z wykształcenia, prawda? Jak gdyby zapominając, że w naszych szeregach na przykład też są muzycy, którzy chodzili do szkół muzycznych i znają nuty. No ale to ja pamiętam, że takim największym konkurentem naszym był zespół Skaldowie. No. Oczywiście popularnością wydaje mi się, że może niekoniecznie ile opiniami o ich działalności, może w ten sposób.
4: I ich też umiejętnościach wielkich, prawda? To też.
5: No, znakomici muzycy, no co tu ukrywać. No może w innym troszkę gatunku muzyki, może nie tacy płodni kompozytorzy jak ci nasi, nasza dwójka, no niemniej jednak dużo przecież wnieśli do kultury polskiej.
4: Tak, pan Marek Gaszyński w moim programie powiedział króciutko, Skaldowie to jest Kraków, no a Kraków to wielka, wielka sztuka, wielka kultura. Panie Jerzy, jeszcze jedno pytanko teraz przed muzycznym kolejnym wejściem, mianowicie troszkę już pan o tym mówił, ale może szerzej. Kwestia sprzętu, nagłośnienia, estrady. Jak to w tamtych czasach wyglądało? Jak sobie z tym w ogóle żeście radzili? No bo jednak tutaj Zachód miał dużo większe możliwości.
5: Niewątpliwie tak. Czy tego czasu brały pod hasłem gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce.
4: A tak.
5: I było to spowodowane dwoma czynnikami. Pierwsze to był taki, że Jurek Osela mówił, że wymyślił to inaczej. To hasło miało brzmienie w początkowej wersji gramy i drzemy się najgłośniej w Polsce.
4: Tak.
5: Wyraz drzemy został odrzucony przez cenzurę, musiał zostać zastąpiony wyrazem gramy. A chodziło o to, żeby w sposób jednoznaczny określić, jeżeli ktoś przyjdzie na nasz koncert, czego się ma spodziewać, że to nie będzie cicha muzyka, żeby to będzie głośno. W związku z tym, jak gdyby ktoś, kto wyczuł te intencje, od razu rezygnował z tego, ja nie lubię głośnej muzyki, to nie pójdę. To był pierwszy powód. A drugi, czerwone gitary, też dzięki Jurkowi Koseli, miał chyba najlepszy sprzęt w Polsce w tamtym czasie. Dlaczego? Bo mieliśmy bardzo zdolnego pana elektronika, który w sposób fantastyczny skopiował układy Fendera, czyli producenta najlepszego sprzętu gitarowego na świecie, i przeniósł to na Polskę rynek, to znaczy zaczął robić wnętrza wzmacniaczy oparte na tych schematach, a obudowa już należała do, nie wiem, do stolarza, do kogoś, kto to wszystko potrafił gdzieś tam postawić na scenie, no bo to także myślę, nasz sprzęt był wtedy naprawdę bardzo dobry, dobrej jakości i to było też powodem, że czerwone gitary brzmiały w sposób taki jeden z lepszych chyba brzmień, o ile chodzi o estradę. Przecież to nie było tak, że każdy z tych instrumentów swego czasu był nagłaśniany oddzielnie, tak jak jest to w tej chwili. Perkusja miała jeden mikrofon na górę i jeden mikrofon do bębna i to było wszystko, nie, że każdy kocioł, każdy element był nagłaśniany. To dopiero potem. Teraz w ogóle są inne jeszcze możliwości, ale to nie będę o tych technicznego wywodu snuł. W każdym razie myśmy mieli dobry sprzęt, a jak sobie inni radzili, no trudno mi powiedzieć. No pewnie też sobie radzili, skoro egzystowali na tym rynku.
4: No tak. W drugiej części posłuchamy zespołu Czerwone Gitary, na początku z płyty OK, a zagramy takie utwory jak Wyjedź na Przedmieścia, A ja wolę w cieniu oraz Wyluzuj, przyjacielu.

0: Powracamy do naszego gościa, pana Jerzego Skrzypczyka, perkusisty Czerwony Gitar. Panie Jerzy, może trochę takie nietypowe pytanie, mianowicie z pierwszego okresu w 1970 roku na płycie Na Fujarce dołączył do was Dominik Kuta, gitarzysta, ale też grający na flecie, harmonice ustnej, banjo, skrzypce, pianino, przynajmniej na takich instrumentach umiał grać, niekoniecznie na waszej płycie. A mówię o tym dlatego, ponieważ to był też pierwszy mąż pani Laury Łącz. Pozdrawiam panią Laurę, Anusz nas słyszy, była kiedyś moim gościem. No i opowiada o Dominiku. Jak pan wspomina współpracę z tym młodym człowiekiem, który był bardzo utalentowany, no ale chyba tego talentu do końca tak idealnie nie wykorzystał, mówiąc już tak bardzo dyplomatycznie.
1: Znaczy, mnie się wydaje, ja nie słyszałem Dominika w produkcjach, nie wiem, na skrzypcach czy na fortepianie nigdy. Natomiast no, te dwa instrumenty, na których bardzo dobrze grał, to była ta fujarka, nazwijmy to, bo to chyba tak to trzeba określić, bo to jest różnica między, bo to nie jest flet, a to jest instrument bardzo trudny do grania w takim wymiarze, w jakim grał na nim Dominik. To było dla mnie mistrzostwo w ogóle, to co on potrafił z tego instrumentu wyciągnąć. I drugi to był bardzo dobrym gitarzystą. To były te dwa instrumenty, gdzie on się czuł bardzo swobodnie. Dominik był troszkę z innej kultury muzycznej. On nie wiem, czy on się dobrze czuł, grając takie ładne oczy, czy tak bardzo się starałem. W każdym bądź razie ta nasza współpraca nie trwała zbyt długo. A jako kolegę, jako muzyka wspominam go bardzo, bardzo sympatycznie. Bardzo, bardzo tak mile. Nagrał z nami tą płytę, nagrał kilka utworów w byłej NRD. Także, że no, zaistniał w tym zespole dosyć poważnie. No, jeden chyba utwór tylko śpiewał Miasta i Ludzie, z tego co ja pamiętam. Albo nie pamiętam, żeby czy to, bo to jest moja kompozycja. Nie wiem, czy byśmy unisono śpiewali, czy Dominik sam. Także on stosunkowo niewiele śpiewał w zespole, no ale z kolei był Benek Darnowski i Seweryn Krajewski. To byli ludzie, którzy na których spoczywał główny ciężar wokalny w zespole.
0: Panie Jerzy, takie utwory, których pan z kolei był autorem, między innymi Jeśli tego chcesz, Uwierz mi Lili, Najpiękniejsze są polskie dziewczyny, czy Gdy ktoś kogoś pokocha. Proszę coś powiedzieć w ogóle o tych piosenkach i w ogóle o komponowaniu, bo to też jest ciekawa historia. Perkusista śpiewający i do tego też komponujący.
1: No ja wiem, no moja trudność polegała na tym, że gitarzysta był związany z instrumentem akompaniującym właściwie przez w nieograniczonym zakresie czasowym, bo mógł go brać, nie wiem, do hotelu, do pokoju, do, tak, na salę koncertową. No perkusista miał ten instrument, który trudno nazwać akompaniującym w przypadku tworzenia piosenek. W związku z tym ja mogłem to próbować robić tylko w domu. I tak też było. No, no dzięki Jurkowi Koseli właściwie, który mówi, spróbuj pisać. On mi dał tekst Gdy ktoś kogoś pokocha. To jest tekst Jurka i taka właściwie to pierwsza moja kompozycja, gdzie podjąłem rękawice. No a natomiast to pozostałe, no nie pamiętam już w tej chwili, jak to było. No Janusz Kondratowicz napisał do Jeśli tego chcesz, to Najpiękniejsze są polskie dziewczyny. Czyli jeżeli autor tekstu bierze się za jakąś kompozycję, to też pewnie z myślą o tym, że podoba mi się muzyka, będzie z tego fajna piosenka. Nie jest to przypadek. Natomiast najwięcej, troszkę może mniej zauważalne, ale uważam, że jedną z najlepszych płyt zespołu Czerwonej Gitary jest płyta Czerwonej Gitary, Jeszcze gra muzyka.
0: No tak, o tym będziemy jeszcze mówić, tak.
1: No i tam jest tych 12 moich kompozycji. No to już było takie, no ale to dobra, bo jak będziemy mówić, to na razie...
0: Tak. Panie Jerzy, też już troszkę pan o tym mówił, ale mimo wszystko, jak sobie radziliście z popularnością? Cała Polska was kochała, słuchała waszej muzyki, mnóstwo fanów, dużo dziewczyn, wiele też nieszczęśliwie zakochanych. To chyba też taka troszkę analogia i podobieństwo do Beatlesów, bo oni oczywiście w Anglii i na całym świecie, a wy tutaj w Polsce, no też ten szał na czerwone gitary był bardzo, bardzo wielki.
1: No był. Pierwszy koncert taki, gdzie ja odczułem, że jesteśmy popularnym zespołem, to był koncert w Pasłęku. Był to pierwszy koncert pod inspicjami, pod egidą Olsztyńskiej Agencji Artystycznej. I wtedy pamiętam, był taki szał na widowni, a po widowni musieliśmy zostawiać drzwi do garderoby szafą, bo był taki napór, że baliśmy się, że skończy się to niezbyt dobrze dla muzyków. No i ta popularność była, ona rzeczywiście, to była bardzo duża popularność. I czym ona się objawiała? Objawiała się przede wszystkim reakcją na widowniach, prawda, na widowni. Uh-huh. Poza tym koncert wtedy był, albo inaczej, produkcje telewizyjne, bo to jest też nie taki dosyć ważny element. Występ na sali miał jedną niezaprzeczalną wartość, mianowicie długość oklasków świadczyła o tym, czy piosenka się podoba, bardziej, mniej lub wcale. Natomiast teraz w telewizji na przykład nie ma czegoś takiego, bo poprzez system reklam, poprzez dokładne scenariusze sekundowo-minutowe wyeliminowany został element tak zwanego papierka lakmusowego, który pokazuje, który z tych utworów się ludziom podoba. Najczęściej jest krzyk i cisza, krzyk i cisza. I po wszystkich utworach jest tak samo. No, jeszcze wracając do tej popularności. No, popularność była duża, oczywiście i bardzo duża. Nie mogę mówić za kolegów, jak oni to odnosili do tego, jak odczuwali. I mnie popularność nigdy nie przeszkadzała. Mhm. Ja czułem się bardzo dobrze, gdy byłem rozpoznawany, czy jestem rozpoznawany, bo to jest no jakieś świadectwo tego akceptacji przez ludzi. No, oczywiście jeżeli dobrze jest, jeżeli dobrze mówią, bo gorzej jak mówią źle, ale na razie idzie jakoś z górki, jak to się mówi.
0: No, wspaniale. Tym razem cofniemy się w czasie, proszę Państwa, i posłuchamy Czerwonych Gitar jeszcze z lat dawnych, z płyty Na Fujarce, na której grał m.in. Dominik Kuta, a zagramy takie utwory jak Miasta i Ludzie i tytułowy Na Fujarce.

0: powracamy do naszego gościa, pana Jerzego Skrzypczyka, perkusisty Czerwony Gitar. Panie Jerzy, taki skok do przodu. 1999 rok, utwór Ave Maria Franza Schuberta, który został opracowany przez pana i wykonany w Sopocie w dniu wizyty Jana Pawła II na sopockim hipodromie. Proszę powiedzieć o tym, bo to też bardzo niezwykła historia.
1: To też jest jak gdyby zderzenie z tym, co miało nastąpić. Jeżeli widzieliśmy grubo przedtem, że Ojciec Święty przyjedzie do nas, a jeszcze na dodatek będzie właśnie na sopockim hipodromie, a zespół jest z Gdańska, czyli z Trójmiasta, czyli blisko tego miejsca. W związku z tym, no jak gdyby sam pomysł się narzucił, że jeżeli można byłoby czymś ten moment uświetnić, no to tylko muzyką, a jeżeli muzyką, no to może właśnie Ave Maryją. No i tak sam powstał pomysł, żeby wykorzystać tą Ave Maryję do spotkania z Ojcem Świętym. Wydana została płytka z tej okazji, która została wręczona zresztą naszemu papieżowi kochanemu przez jednego z naszych księży. Nie wiem, czy słuchał, nigdy nie miał się informacji na ten temat. W każdym razie no, opracowanie było, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj jeszcze tak troszkę nawiążę i do tego. Sławomir Pietrzykowski zmarł niedawno. To był pierwszy realizator dźwięku, który nagrywał wszystkie zespoły big-bitowe w Polsce w latach 60., 70. Zaprzyjaźniliśmy się z nimi. Ta nasza przyjaźń, znajomość trwała bardzo długo, do końca jego żywota. I na jednych w okresie świąt Bożego Narodzenia przysłał mi 6 wykonań chyba Ave Maryi, wykonywanych przez największe gwiazdy historii muzyki rozrywkowej i nie tylko, bo tam byli wykonawcy, jak to się mówi, muzyki poważnej i rozrywkowej. I ja mówię: Sławek, wiesz co, to poczekaj chwilkę, ja ci wyślę nasze nagranie. Jak on posłuchał tego, to mówi: wiesz co, ja przez 2 minuty nie mogłem w ogóle mówić, bo moim zdaniem jest to najlepsza interpretacja tej Ave Maryi. No to taka ciekawostka.
0: Jeszcze w tym samym roku powstaje nowy album Jeszcze gra muzyka i utwór Tańczyła jedno lato staje się przebojem lata z radiem. No właśnie o tej płycie niech pan powie, bo tu bardzo dużo wspaniałych utworów żeście skomponowali.
1: Tak, no to jest taka płyta, która była jak gdyby chęcią pokazania społeczeństwu, że czerwone gitary jeszcze mają coś do powiedzenia,
0: tak,
1: chociaż skład jest inny. I ja przynajmniej w tą płytę włożyłem całe swoje muzyczne serce. Zresztą wszystkie kompozycje, które tam włożyłem, były skomponowane właściwie w związku z wydaniem tej płyty. No płyta zyskała, no miała tą trudność, że była wydawana w okresie, kiedy była zawieszona nazwa Czerwone Gitary. Była ta niechlubna sprawa sądowa, zupełnie niepotrzebna w historii zespołu Czerwone Gitary. Czy Czerwone Gitary mogą jeszcze używać nazwy Czerwone Gitary, czy też tej nazwy używać nie mogą. No i to była taka chęć pokazania właśnie, że co się dzieje dalej. Płyta może dlatego nie została tak mocno zauważono na rynku, bo na przykład Sony Music powiedział: wiesz co, no ale czy wy możecie używać tej nazwy, czy nie, bo byśmy ją wydali, tylko nie wiemy, czy możecie używać nazwy Czerwone Gitary. No i tak troszkę bokiem to wszystko przeszło.
0: Panie Jerzy, a płyta OK, Złota Płyta, 2005 rok i chyba utwór Sen czy Szept w plebiscycie
1: Senny
0: przeboju
1: szept, tak.
0: Lata jedynki. No też bardzo ciekawa historia, króciutko chociaż, w kilku zdaniach.
1: No to była konsekwencja, żeby czerwone gitary dalej egzystowały na rynku, trzeba było coś nagrywać. No, ponieważ grupa w tej chwili Czerwonych Gitar jest to grupa bardzo zdolnych muzyków, świetnie grających i potrafiących też pisać, w związku z tym była to kolejny dowód, że czerwone gitary istnieją na rynku. Ja może tylko powiem, że w tej chwili jesteśmy w trasie jubileuszowej, która połączyła właściwie dwa jubileusze, 55-lecia i 60-lecia. My jesteśmy w turze 342 koncertów właściwie przez ostatnie 2,5 roku. No trasa jest nieprawdopodobna i I ja się w związku z tym bardzo, bardzo, bardzo cieszę.
0: Nie, że płyta symfonicznie, żeby pan dosłownie kilka słów powiedział, bo to też jest bardzo fajny, fajny temat.
1: Temat ciekawy, bo wydawało mi się, że nasza muzyka to są krótkie bardzo formy, prawda? To są utwory od 2:20, nie wiem, do 3:15. Tak. Wydawało mi się, że symfoniczna orkiestra no jest jak gdyby tutaj niepotrzebna i czy to miałoby sens. No, ale ci, którzy robili aranże, powiedzieli, że to jest bardzo ciekawy pomysł, że podejdą do tego z pełnym zaangażowaniem i pomimo tych moich obiekcji zrobią jednak takie aranże, które przypadną ludziom do gustu. Mhm. I tak też się stało. Myśmy zagrali parę koncertów, świetnie zresztą przyjętych. No jedna, i to jest jedna z twarzy zespołu Czerwonych Gitar, bo graliśmy i symfonicznie, i akustycznie, i przeboje pastorałki, i koncerty, i piosenki Krzysztofa Kręczona. To były takie nasze cztery programy główne, które ostatnimi czasy graliśmy. Ja tylko może jeszcze powiem, kto w tej chwili gra w Czerwonych Gitarach.
0: Bardzo proszę.
1: 29 lat z zespołem. Mieczysław Wądołowski. Arek Wiśniewski, kompozytor, który napisał m.in. Senny Szept, jest 25 lat w zespole, i Marcin Niewęgłowski, ostatni nasz nabytek, świetny gitarzysta, który w małym palcu ma utwory zespołu Czerwone Gitary, śpiewa głosem bardzo podobnym do Seweryna, zresztą w Ameryce powiedzieli, że nazywali go Śpieweryn jako takie połączenie śpiewaka z imieniem Seweryn. No to jest silna bardzo w tej chwili grupa, zresztą że gramy dużo bardzo koncertów.
0: Panie Jerzy, bardzo dziękuję za to piękne spotkanie. Mogę tylko powiedzieć, że podpisuję się pod tym jedną i drugą dłonią, bo słuchałem panów na koncercie w tamtym roku w Rembertowie i tych wszystkich muzyków miałem możliwość naprawdę poznać i się nimi zainteresować. Dziękuję serdecznie, panie Jerzy,
1: dziękuję
0: za spotkanie
1: również.
0: I pozdrawiam serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego. Do widzenia, do zobaczenia.
0: Na koniec naszego drugiego przemiłego spotkania z panem Jerzym, skrzypczykiem, perkusistą Czerwonych Gitar. Oczywiście posłuchamy tego zespołu. Pierwszy utwór to wyjątkowa kompozycja Ave Maria Franza Schuberta. Następnie z płyty Jeszcze gra muzyka Tańczyła jedno lato. Kolejny utwór to z płyty OK Senny Szept i wreszcie z płyty Symfonicznie Jesień idzie przez park oraz Biały krzyż. Chciałbym jeszcze dodać, że zapraszam na specjalny program Wielką Sobotę. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Przed 10 laty w encyklice o problemach współczesnego świata napisałem, iż każdy kraj winien odkryć i jak najlepiej wykorzystać przestrzeń własnej wolności. Wówczas stał przed nami problem odkrycia wolności. Teraz opatrzność stawia nam nowe zadanie. Miłować i służyć. Miłować czynem i prawdą. Święta Jadwiga, Królowa, uczy nas tak właśnie korzystać z daru wolności. Ona wiedziała, że spełnieniem wolności jest miłość.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział drugi, podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła, punkty 54 i 55. Najwyższa wartość praw człowieka. Kościół z wdzięcznością uznaje, że dążenie do sformułowania i ogłoszenia praw człowieka jest jednym z najbardziej znaczących kroków, będących skuteczną odpowiedzią na niezbywalne wymogi ludzkiej godności. Jak zaś stwierdził święty Jan Paweł II, powszechna deklaracja praw człowieka ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku pozostaje po dziś dzień jednym z najwznioślejszych wyrazów ludzkiego sumienia. Stanowi ona prawdziwy słup milowy na drodze postępu moralnego ludzkości. Dlatego w perspektywie chrześcijańskiej prawa człowieka nie są czymś zewnętrznie dodanym do osoby, lecz historycznym wyrazem jej przyrodzonej godności, do której ochrony i promocji jest wezwana wspólnota międzynarodowa. Prawa człowieka są nienaruszalne, ponieważ są one wpisane w istotę osoby ludzkiej i jej godności. W konsekwencji są one powszechne i niezbywalne. Właśnie dlatego, że są zakorzenione we wspólnej godności każdego mężczyzny i każdej kobiety. Pociągają za sobą konsekwencje praktyczne i skutki prawne, ponieważ daremne byłoby głoszenie praw, gdyby jednocześnie nie podejmowano wszelkich starań, by zapewnić należyte ich poszanowanie ze strony wszystkich, wszędzie i w stosunku do każdego. Wśród nich pierwszym prawem człowieka jest prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnego kresu, bez którego niemożliwe jest korzystanie z jakiegokolwiek innego prawa. Gdy to podstawowe prawo bywa negowane, jak dzieje się to w przypadku aborcji, zabijania niewinnych osób i eutanazji, mamy do czynienia z wyborami, które Kościół uznaje za moralnie niedopuszczalne.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
3: Pierwszą powinnością człowieka to jest odnaleźć i uwierzyć Bogu. Uwierzyć Bogu, poznać i pokochać Boga. Jak to się czyni? Człowiek oczywiście jest w możności dzięki łasce Bożej sam do tego dojść. Ale to jest droga trudna i wiele się przy tym traci. A znacznie łatwiejsza jest, żeby to osiągnąć, jest ta droga, w której widzimy namacalnie, jakby dotyka nas to, kiedy przy tym temacie trudzą się inni. I tu nam dzisiaj doskonale pasuje ta obecność relikwii rodziców. I to jest do was, kochani, niezwykła katecheza. Jak wiele mogą, powinni uczynić najbliżsi. Tutaj mamy przykład rodziców, ale nie zawężajmy tego tylko do rodziców. Rodzeństwo, najbliżsi, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, wspólnota parafialna. Wszyscy mamy ten niezwykły obowiązek, bo to nie jest trudność, tylko zaszczyt pomagać komuś w zbudowaniu tej znajomości z Panem Bogiem i otwarcia serca wobec Niego.
1: Dobre słowo pasterzy.